0: Jest 21. Ulewne burze i deszcze na terenie gminy Rudziniec. Strażacy minionej nocy interweniowali tam 46 razy. Dzisiejszej nocy synoptycy także ostrzegają przed gwałtownymi pogodowymi zjawiskami w południowej połowie regionu. W informacjach także o dzisiejszej pielgrzymce mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. 46 razy gliwiccy strażacy wyjeżdżali wczoraj wieczorem i w nocy w związku z burzami i ulewami. Najwięcej zdarzeń odnotowano w gminie Rudziniec. Tam interweniowaliśmy w 36 przypadkach, mówi rzecznik Straży Pożarnej w Gliwicach Damian Dudek.
2: Nasze interwencje dotyczyły przede wszystkim powalonych drzew na jezdni. Uszkodzeniu uległo także 12 dachów budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz jednego sklepu. Wszystkie te obiekty zostały zabezpieczone przez strażaków. W związku z tymi zdarzeniami nie było osób poszkodowanych. W działaniach byli zaangażowani strażacy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu miasta Gliwice i powiatu gliwickiego.
0: Jak poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach, w całym regionie strażacy interweniowali wczoraj wieczorem i w nocy 73 razy. Dzisiejsza i noc, i jutrzejszy dzień na południu regionu także mają być niespokojne. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia przed ulewnym deszczem i burzami dla 5 województw, w tym dla naszego regionu. Będzie aktualne ostrzeżenie w południowej połowie regionu od godziny 1 w nocy do godziny 15 jutro.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Nie da się Śląska oddzielić od wiary, powiedział na Piekarskim Wzgórzu arcybiskup Andrzej Przybylski. Dziś odbyła się pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Metropolita Katowicki podczas przywitania pielgrzymów podkreślił rolę tożsamości religijnej Ślązaków.
3: Nie da się Śląska, Ślązaków, Polski zrozumieć bez odniesienia do Pana Boga. Lepiej ode mnie, pamiętacie, ile siły dawała i daje wiara w ciężkiej pracy. Nie tylko na kopalniach. Zobaczyłem to kilka miesięcy temu, kiedy zjechałem na dół kopalni Mysłowice Wesoła. Poświęciliśmy tam kolejny nowy ołtarz świętej Barbary z dużym napisem Szczęść Boże. Trudno sobie wyobrazić nowoczesny, przekształcający się śląski Polskę bez Boga.
0: W odniesieniu do hasła tegorocznej pielgrzymki uczniowie misjonarze. Metropolita Katowicki, arcybiskup Andrzej

0: Andrzej Przybylski poprosił zebranych w piekarach, aby na co dzień odważnie świadczyli o swojej wierze. W Paryżu dziesiątki tysięcy osób powitały piłkarzy PSG po triumfie stołecznego klubu w Lidze Mistrzów. Wczoraj w Budapeszcie Paryżanie pokonali Arsenal London, zdobywając to prestiżowe trofeum po raz drugi z rzędu. Po meczu we Francji wybuchły zamieszki, jednak dzisiaj sytuacja była już znacznie spokojniejsza.
1: Po powrocie do Paryża piłkarze Paris Saint-Germain udali się na pole marsowe, gdzie czekały na nich tłumy fanów. Na specjalnie przygotowanej scenie z wieżą Eiffla w tle mistrzowie Europy zaprezentowali zdobyte trofeum, które po kolejnym niezwykłym sezonie ponownie trafiło do stolicy Francji. PSG zostało drugim klubem w najnowszej historii Ligi Mistrzów, któremu udało się obronić tytuł, a zarazem najbardziej utytułowanym francuskim zespołem w europejskich rozgrywkach. W przeciwieństwie do ubiegłego roku piłkarze nie pojawili się na polach elizejskich, gdzie przez niemal całą noc dochodziło do zamieszek. Dziś władze PSG zwróciły się do kibiców z apelem. Proszę was, świętujcie spokojnie. Kiedy świętujecie, dbajcie o nasze miasto. To bardzo ważne. Powiedział prezes klubu Nasser Al-Khelaifi. Do starć z policją doszło w kilkudziesięciu miastach. Zatrzymano ponad 700 uczestników zamieszek, około 200 zostało rannych, a jedna osoba zmarła.
0: Na te informacje zebrał Stefan Folzer. Jutro w regionie spodziewamy się dominacji chmur, ulewnego deszczu oraz burz, które najsilniejsze będą w południowej części naszego regionu. Większe przejaśnienia zaczną pojawiać się dopiero późnym popołudniem. Radio.
2: Aktualności jedynki Anna Kowalczyk. Sprzątanie po nawałnicy w Balcerzowicach na Opolszczyźnie. Dziś do pracy ma ruszyć komisja, która będzie szacować straty. Burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibram podkreślał, że poszkodowanym mieszkańcom zapewniono pełne wsparcie.
3: Część budynku będzie wyłączonych teraz i tym mieszkańcom zaoferowaliśmy noclegi w imieniu należącym do gminy Ujazd. My mamy takie trzy ala, takie mieszkania do osób poszkodowanych w miejscowości Niezdrowice na terenie gminy Ujazd, które oferujemy poszkodowanym. Też serce rośnie, bo okoliczne samorządy się bardzo szybko do nas zwróciły z możliwością wsparcia. Też mają mieszkania wolne. Na razie mieszkańcy są albo u znajomych, albo u rodziny, ale jesteśmy z nimi w bezpośrednim, ścisłym kontakcie.
2: Nawałnica uszkodziła 18 budynków. Nikomu nic się nie stało. Zatrzymany warszawski adwokat, który wywoływał fałszywe alarmy, miał podszywać się pod znanego prokuratora i wiceministra, ustaliła Rzeczpospolita. Mężczyzna twierdził, że planowane są rzekome zamachy na życie najważniejszych osób w państwie. O szczegółach Aleksander Przoniak.
4: Aby uwiarygodnić treść zgłoszeń, mężczyzna załączał do przesyłanych listów nielegalnie posiadane dokumenty oraz przedmioty, które miały też za zadanie obciążyć niewinne osoby i skierować na nie działania służb. Podinspektor Ewelina Gromek-Oćwieja z warszawskiej policji powiedziała, że w mieszkaniu mężczyzny funkcjonariusze znaleźli niebezpieczne przedmioty.
5: W lokalu podejrzanego śledczy znaleźli m.in. laptopy, pendrive, karty pamięci, telefony komórkowe.
4: W jednym z listów znajdowała się amunicja. Mężczyzna, który wywoływał fałszywe alarmy, spędzi w areszcie 3 miesiące. Wcześniej MSWiA informowało, że to znany warszawski adwokat. Jak przekazał rzecznik stołecznej policji Jacek Wiśniewski, zatrzymany miał grozić m.in. prezydentowi oraz szefowi Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
6: Wskazywał, że przygotowuje zamach na życie znanych osób.
4: Zatrzymanemu grozi do 8 lat więzienia. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
2: Polacy rozczarowali w meczu towarzyskim z Ukrainą, przegrali 0-2. Wrocławski stadion z dumą opuszczały tysiące ukraińskich kibiców.
7: Klasno, super, super, super, dobrze, ara.
8: Słyszałem, że był świetny doping ukraińskich kibiców, że zakrzyczeliście Polski.
7: No tak, oczywiście, oczywiście. Było mało, ale wolali mocno.
9: Myślę, że to nie jest najważniejsze, że był fajny mecz, no przykład dla Polaków, że przegrali 2-0, ale mecz był fajny. No.
10: Dobra gra była, ale to jest i tak towarzyska gra, no to starały się chłopaki, no. Najważniejsze, żeby tak było, no jakby powiem tak, żeby wszystko było u nas między łamy, wszystko w porządku, nie było tam żadnych takich różnych niedorozumień. To najważniejsze.
2: Bramki dla Ukrainy zdobyli w pierwszej połowie Andrii Jarmołenko i Roman Jaremczuk.
11: To są aktualności jedynki.
2: Prezes w amerykańskiej dyplomacji. Stacja NBC News alarmuje, że zwolnionych albo zmuszonych do przejścia na emeryturę zostało około 2000 dyplomatów. Według stacji urzędnicy ci zabrali ze sobą dziesięciolecia wiedzy i doświadczenie w reagowaniu na kryzys oraz wysoce specjalistyczne umiejętności językowe.
11: Departament Stanu odmówił podania dokładnych liczb. Do masowych ubytków amerykańskiej służby zagranicznej doszło w wyniku zwolnień bądź przymusowych przejść na emeryturę, pisze NBC News. Jak twierdzą obecni i byli dyplomaci Departamentu Stanu, ich odejście z korpusu dyplomatycznego, którego liczebność w 2024 roku szacowano na ponad 13 tysięcy osób, stawia Stany Zjednoczone w niekorzystnej sytuacji w momencie, gdy kraj ten mierzy się z narastającą liczbą kryzysów w sferze polityki zagranicznej. Dziennikarze NBC News rozmawiali z obecnymi i byłymi zawodowymi dyplomatami o wysokiej rangi. Osoby te zgodziły się na wypowiedź wyłącznie pod warunkiem zachowania anonimowości z obawy przed ewentualnymi represjami. Stacja informuje, że obecnie administracja coraz częściej ignoruje własny potencjał ekspercki. Wysokiej rangi zawodowi dyplomaci są w dużej mierze wykluczani z negocjacji na najwyższym szczeblu w Rosji oraz na Bliskim Wschodzie. Głównymi negocjatorami Białego Domu są Steve Witkoff i zięć prezydenta Jared Kushner, którzy nie są zawodowymi dyplomatami. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
2: Turyści wracają w słowackie Tatry Wysokie. Po 7 miesiącach kończy się okres zimowego zamknięcia większości wysokogórskich szlaków. Nadal pozostanie jednak zamknięta trasa na Krywaj na odcinku Trzystutniczki Rozdroże w Krywańskim Żlebie. W rejonie trwa remont turystycznego chodnika. Ten odcinek może być zamknięty nawet do października. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
12: Pogoda.
2: Poniedziałek z przewagą chmur we wschodniej części kraju zagrzmi, ale deszcz możliwy jest prawie wszędzie. Termometry pokażą od 18 stopni w Krakowie do 22 w Bydgoszczy, Warszawie i Rzeszowie. Chłodniej w górach, w Zakopanem 15 stopni. I jeszcze morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni, ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna z godziny 18. Bałtyk znajduje się w obszarze obniżonego ciśnienia. Ostrzeżeń o wietrze nie ma. Bałtyk Południowy, wiatr zmienny 1 do 3, przechodzący na kierunki zachodnie 2 do 4 w skali Beauforta. Stan morza 1 do 2. Temperatura powietrza około 12 stopni. Widzialność dobra do słabej, miejscami bardzo słaba. Zamglenie lub mgła. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr zmienny 1 do 3, stan morza 2. Temperatura powietrza około 12 stopni, widzialność dobra do słabej, miejscami zamglenie. Zatoka Pomorska. Wiatr zmienny 1 do 3, stan morza 1 do 2, widzialność dobra do słabej, lokalnie bardzo słaba, zamglenie lub mgła. Wybrzeże Środkowe. Wiatr zmienny 1 do 3, stan morza 1 do 2, widzialność dobra do słabej, lokalnie bardzo słaba, zamglenie lub mgła. Zatoka Gdańska. Wiatr zmienny z przewagą kierunków północnych 1 do 3, stan morza 1 do 2, widzialność dobra do słabej, zamglenie. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk Południowy. Wiatr z kierunków zachodnich 2 do 4, na północy początkowo okresami 5 w skali Beauforta. Bałtyk Południowo-Wschodni. Wiatr zmienny 1 do 3.
12: Jedynka. Polskie Radio.

0: konta.
1: Słucham?
0: Na Twitterze nie mam bloga.
2: Bloga.
0: Całkiem szczerze nie rozumiem. Po co spowiadać? Miałbym się połowie świata. Nie robię hałasu. Mam ciche marzenie i mnóstwo czasu na twórcze myślenie.

Adam ma wszystkie żebra i nie lubi niedziel. W niedzielę ludzi nie ma bardziej. Wrony zrzucają orzechy na grochów, a potem wronio patrzą za autem. Niedzielny wieczór niesie takie cisze, których nie zagada radio ani z netu film. Pod powieki coś wpycha starą kliszę, kiedy jeszcze tamta z imieniem była z nim. Jesień płynie bez żagli, zimną magiczną sztuczką na kikutach. Adam nuci, a może już nie, a może już nic. Śmieszy go mundur, który leży gotowy na jutro. Cała ta ochrona w sklepach to śmieszny pic. Jest ta kobieta, co patrzy znad bułek, babka znad babek, co odkłada mu razowy chleb. Ale tam są niemal już dorosłe dzieci. Trzeba by chleb na tym zakwasie piec. Było nawet jakieś kino, dwa piętra wyżej, w tej samej galerii. Nie trzeba nigdzie iść. Przebrał tylko to festyniarskie wdzianko, trzymała go za rękę.

zamiast filmu w głowie jedna śliska myśl. Co ja ci mogę z takiej pensji, dziewczyno, dać? Tanie herbaty, dzikie kwiaty, śmiesznej blachy błysk. Trzymasz mnie za rękę jak małolata, ale czy nas na to stać? Adam ma wszystkie żebra i patrzy pod księżyc, jak latarnie robią księżycowi echo. Pali, pije piwo za 2,80, uśmiecha się niezdarnie, przygląda się w myślach nieporadnym grzechom. Gasi peta w popielniczce z gołą babą, idiotyczny prezent jeszcze ze starej roboty. Trzeba będzie w końcu to wyrzucić i całe to mieszkanie radykalnie odchłopić. Sprząta ze stołu i kładzie tu koszulę, pluje na żelazko jak na rozgrzane serce. Dokładnie jak matka wyprasowuje kanty, raz kozie śmierci.

0: Jest 21. Ulewne burze i deszcze na terenie gminy Rudziniec. Strażacy minionej nocy interweniowali tam 46 razy. Dzisiejszej nocy synoptycy także ostrzegają przed gwałtownymi pogodowymi zjawiskami w południowej połowie regionu. W informacjach także o dzisiejszej pielgrzymce mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. 46 razy gliwiccy strażacy wyjeżdżali wczoraj wieczorem i w nocy w związku z burzami i ulewami. Najwięcej zdarzeń odnotowano w gminie Rudziniec. Tam interweniowaliśmy w 36 przypadkach, mówi rzecznik Straży Pożarnej w Gliwicach Damian Dudek.
2: Nasze interwencje dotyczyły przede wszystkim powalonych drzew na jezdni. Uszkodzeniu uległo także 12 dachów budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz jednego sklepu. Wszystkie te obiekty zostały zabezpieczone przez strażaków. W związku z tymi zdarzeniami nie było osób poszkodowanych. W działaniach byli zaangażowani strażacy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu miasta Gliwice i powiatu gliwickiego.
0: Jak poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach, w całym regionie strażacy interweniowali wczoraj wieczorem i w nocy 73 razy. Dzisiejsza i noc, i jutrzejszy dzień na południu regionu także mają być niespokojne. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia przed ulewnym deszczem i burzami dla 5 województw, w tym dla naszego regionu. Będzie aktualne ostrzeżenie w południowej połowie regionu od godziny 1 w nocy do godziny 15 jutro.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Nie da się Śląska oddzielić od wiary, powiedział na Piekarskim Wzgórzu arcybiskup Andrzej Przybylski. Dziś odbyła się pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Metropolita Katowicki podczas przywitania pielgrzymów podkreślił rolę tożsamości religijnej Ślązaków.
3: Nie da się Śląska, Ślązaków, Polski zrozumieć bez odniesienia do Pana Boga. Lepiej ode mnie pamiętacie, ile siły dawała i daje wiara w ciężkiej pracy. Nie tylko na kopalniach. Zobaczyłem to kilka miesięcy temu, kiedy zjechałem na dół kopalni Mysłowice Wesoła. Poświęciliśmy tam kolejny nowy ołtarz świętej Barbary z dużym napisem Szczęść Boże. Trudno sobie wyobrazić nowoczesny, przekształcający się śląski Polskę bez Boga.
0: W odniesieniu do hasła tegorocznej pielgrzymki uczniowie misjonarze. Metropolita Katowicki arcybiskup Andrzej Przybylski poprosił zebranych w Piekarach, aby na co dzień odważnie świadczyli o swojej wierze. W Paryżu dziesiątki tysięcy osób powitały piłkarzy PSG po triumfie stołecznego klubu w Lidze Mistrzów. Wczoraj w Budapeszcie Paryżanie pokonali Arsenal Londyn, zdobywając to prestiżowe trofeum po raz drugi z rzędu. Po meczu we Francji wybuchły zamieszki, jednak dzisiaj sytuacja była już znacznie spokojniejsza.
4: Po powrocie do Paryża piłkarze Paris Saint-Germain udali się na

0: Pole marsowe, gdzie czekały na nich tłumy fanów. Na specjalnie przygotowanej scenie z wieżą Eiffla w tle mistrzowie Europy zaprezentowali zdobyte trofeum, które po kolejnym niezwykłym sezonie ponownie trafiło do stolicy Francji. PSG zostało drugim klubem w najnowszej historii Ligi Mistrzów, któremu udało się obronić tytuł, a zarazem najbardziej utytułowanym francuskim zespołem w europejskich rozgrywkach. W przeciwieństwie do ubiegłego roku piłkarze nie pojawili się na polach elizejskich, gdzie przez niemal całą noc dochodziło do zamieszek. Dziś władze PSG zwróciły się do kibiców z apelem. Proszę was, świętujcie spokojnie. Kiedy świętujecie, dbajcie o nasze miasto. To bardzo ważne. Powiedział prezes klubu Nasser Al-Khelaifi. Do starć z policją doszło w kilkudziesięciu miastach. Zatrzymano ponad 700 uczestników zamieszek, około 200 zostało rannych, a jedna osoba zmarła.
1: Na te informacje zebrał Stefan Wolzer. Jutro w regionie spodziewamy się dominacji chmur, ulewnego deszczu oraz burz, które najsilniejsze będą w południowej części naszego regionu. Większe przejaśnienia zaczną pojawiać się dopiero późnym popołudniem.

0: aktualności jedynki Anna Kowalczyk. Burza po uhonorowaniu bohaterów UPA. Politycy wszystkich opcji są zgodni. Decyzja prezydenta Ukrainy Wołodymyra Załęskiego jest skandaliczna. Przypominają, że ta formacja zbrojna jest odpowiedzialna za ludobójstwo ponad 100 tysięcy Polaków.
1: Polska klasa polityczna uważa, że w cywilizowanym świecie nie ma miejsca na gloryfikowanie zbrodniarzy z UPA, a ci, którzy to czynią, psują dobre relacje sąsiedzkie. Dlatego zdaniem Karola Karskiego z PiS z decyzji prezydenta Ukrainy cieszą się jedynie na Kremlu.
2: Mamy do czynienia z wpisywaniem się w narrację putinowską. Tego typu działania nie są korzystne z punktu widzenia państwa ukraińskiego.
1: Krzysztof Kwiatkowski z Koalicji Obywatelskiej oczekuje, że prezydent Zełenski wycofa się ze swojej decyzji.
3: I w ten sposób będziemy mogli tą sprawę zamknąć. Inaczej jedynymi, którzy się będą cieszyć, to będą Rosjanie i Władimir Putin.
1: Tymczasem prezydent Polski Karol Nawrocki chce pozbawić ukraińskiego przywódcy orderu Orła Białego. Jego kapituła zbierze się w tej sprawie 8 czerwca. Michał Fabisiak, Polskie Radio.
0: Dwie umowy na 120 miliardów złotych zostały podpisane w ramach unijnego programu zbrojeniowego SAFE. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i rzeczniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w nagraniu w mediach społecznościowych zapewniają, że to dopiero początek.
4: Kończymy pierwszy etap programu SAFE, czyli Bezpiecznej Polski. Podpisaliśmy 62 umowy na 120 miliardów złotych.
5: Na tym nie kończymy. Teraz otwieramy nowy rozdział, czyli wspólne zamówienia, które też będą realizowane w polskich firmach zbrojeniowych.
4: Czekajcie na nas, będziemy w całej Polsce.
0: Polska jest największym beneficjentem unijnego programu na obronność. Mamy dostać prawie 44 miliardy euro nisko oprocentowanych pożyczek. Mama Klaudii Uciechowskiej leci do Pekinu po swoją córkę. Dziś wylot do Chin, powrót 4 czerwca. Transport zorganizowało Ministerstwo Obrony, udostępniło samolot wojskowy. U Klaudii zdiagnozowano nowotwór. Kobieta przeszła dwie operacje. Pani Joanna przyznaje, że tak naprawdę nie wie, jaki jest stan zdrowia córki.
6: Dlaczego to nie idzie do przodu? Nie wiem. Nie mam zielonego pojęcia. Mi jest ciężko powiedzieć, bo nasz kontakt z lekarzami jest bardzo utrudniony. To jest inny świat. Oni mówią po chińsku ze względu na to, że boją się, żeby po angielsku, który nie jest językiem ojczystym dla nich, ani też dla nas, nie było żadnych przekłamań, żadnych, nie wiem, zmian. To jest jednak nomenklatura medyczna.
0: Klaudia trafi do jednego z wrocławskich szpitali.
7: To są aktualności jedynki.
0: Alert RCB dla mieszkańców powiatu lęborskiego na Pomorzu. Od dziś do środy w wielu miejscowościach regionu będzie słychać syreny. Służby apelują, by zachować spokój. To będą testy systemu alarmowania ludności. Ważny termin dla pracujących wcześniejszych emerytów. Dziś ostatni dzień na rozliczenie z ZUS-em. Trzeba złożyć komplet dokumentów dotyczących osiągniętych przychodów od 1 marca zeszłego do 28 lutego tego roku. Rzeczniczka Śląskiego Oddziału ZUS Beata Kopczyńska tłumaczy, że przekroczenie limitów przychodów o 25% lub 70% przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego roku skutkować będzie pomniejszeniem albo całkowitym zawieszeniem świadczenia.
8: Jeżeli jego zarobki przekroczyły kwotę 24 546 zł i nie przekroczyły 68 726 zł i 40 groszy, a mówimy cały czas o kwotach brutto, to nastąpi zmniejszenie świadczenia, a kwota gwarantowana wynosi wtedy 946,70 zł, czyli powyżej tej kwoty świadczenie nie zostanie zmniejszone.
0: Limity dorabiania są aktualizowane co kwartał. Nowe zaczną obowiązywać od dziś. Zwolnione są z nich osoby, które osiągnęły wiek emerytalny. Najmłodsi świętują dziś Dzień Dziecka. Mnóstwo atrakcji z tej okazji było już w weekend. Kolejne od rana. Najmłodsi, z którymi rozmawialiśmy, zgodnie mówią, że to ich ulubione święto.
9: Będę na pikniku w szkole. Będą tam loterie, piknik taki.
10: Nie wiem, pewnie pójdę z mamą gdzieś do jakiegoś sklepu, coś porobimy. Na przykład u mnie w przedszkolu na Dzień Dziecka czasami dostawaliśmy jakieś słodycze, a w szkole to nie mamy lekcji, są luźne dni.
0: Międzynarodowy Dzień Dziecka obchodzony jest od 1950 roku. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
7: Pogoda.
0: Poniedziałek będzie burzowy na wschodzie kraju, ale deszcz może popadać prawie wszędzie. Słońce od czasu do czasu wyjrzy zza chmur. Termometry pokażą od 18 stopni w Krakowie do 22 w Bydgoszczy, Warszawie i Rzeszowie. Chłodniej w górach, w Zakopanem 15 stopni.
7: Jedynka. Polskie Radio.

0: Jest 21. Ulewne burze i deszcze na terenie gminy Rudziniec. Strażacy minionej nocy interweniowali tam 46 razy. Dzisiejszej nocy synoptycy także ostrzegają przed gwałtownymi pogodowymi zjawiskami w południowej połowie regionu. W informacjach także o dzisiejszej pielgrzymce mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. 46 razy gliwiccy strażacy wyjeżdżali wczoraj wieczorem i w nocy w związku z burzami i ulewami. Najwięcej zdarzeń odnotowano w gminie Rudziniec. Tam interweniowaliśmy w 36 przypadkach, mówi rzecznik Straży Pożarnej w Gliwicach Damian Dudek.
2: Nasze interwencje dotyczyły przede wszystkim powalonych drzew na jezdni. Uszkodzeniu uległo także 12 dachów budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz jednego sklepu. Wszystkie te obiekty zostały zabezpieczone przez strażaków. W związku z tymi zdarzeniami nie było osób poszkodowanych. W działaniach byli zaangażowani strażacy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu miasta Gliwice i powiatu gliwickiego.
0: Jak poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach, w całym regionie strażacy interweniowali wczoraj wieczorem i w nocy 73 razy. Dzisiejsza i noc, i jutrzejszy dzień na południu regionu także mają być niespokojne. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia przed ulewnym deszczem i burzami dla 5 województw, w tym dla naszego regionu. Będzie aktualne ostrzeżenie w południowej połowie regionu od godziny 1 w nocy do godziny 15 jutro.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Nie da się Śląska oddzielić od wiary, powiedział na Piekarskim Wzgórzu arcybiskup Andrzej Przybylski. Dziś odbyła się pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Metropolita Katowicki podczas przywitania pielgrzymów podkreślił rolę tożsamości religijnej Ślązaków.
3: Nie da się Śląska, Ślązaków, Polski zrozumieć bez odniesienia do Pana Boga. Lepiej ode mnie pamiętacie, ile siły dawała i daje wiara w ciężkiej pracy, nie tylko na kopalniach. Zobaczyłem to kilka miesięcy temu, kiedy zjechałem na dół kopalni Mysłowice Wesoła. Poświęciliśmy tam kolejny nowy ołtarz świętej Barbary z dużym napisem Szczęść Boże. Trudno sobie wyobrazić nowoczesny, przekształcający się śląski Polskę bez Boga.
0: W odniesieniu do hasła tegorocznej pielgrzymki uczniowie misjonarze. Metropolita katowicki arcybiskup Andrzej Przybylski poprosił zebranych w Piekarach, aby na co dzień odważnie świadczyli o swojej wierze. W Paryżu dziesiątki tysięcy osób powitały piłkarzy PSG po triumfie stołecznego klubu w Lidze Mistrzów. Wczoraj w Budapeszcie Paryżanie pokonali Arsenal Londyn, zdobywając to prestiżowe trofeum po raz drugi z rzędu. Po meczu we Francji wybuchły zamieszki, jednak dzisiaj sytuacja była już znacznie spokojniejsza.
4: Po powrocie do Paryża piłkarze Paris Saint-Germain udali się na pole marsowe, gdzie czekały na nich tłumy fanów. Na specjalnie przygotowanej scenie z wieżą Eiffla w tle mistrzowie Europy zaprezentowali zdobyte trofeum, które po kolejnym niezwykłym sezonie ponownie trafiło do stolicy Francji. PSG zostało drugim klubem w najnowszej historii Ligi Mistrzów, któremu udało się obronić tytuł, a zarazem najbardziej utytułowanym francuskim zespołem w europejskich rozgrywkach. W przeciwieństwie do ubiegłego roku piłkarze nie pojawili się na polach elizejskich, gdzie przez niemal całą noc dochodziło do zamieszek. Dziś władze PSG zwróciły się do kibiców z apelem. Proszę was, świętujcie spokojnie. Kiedy świętujecie, dbajcie o nasze miasto. To bardzo ważne. Powiedział prezes klubu Nasser Al-Khelaifi. Do starć z policją doszło w kilkudziesięciu miastach. Zatrzymano ponad 700 uczestników zamieszek, około 200 zostało rannych, a jedna osoba zmarła.
0: Na te informacje zebrał Stefan Wolzer. Jutro w regionie spodziewamy się dominacji chmur, ulewnego deszczu oraz burz, które najsilniejsze będą w

trawce, a słońce nam gaśnie. Myślę, życie jest słodkie i gorzkie i kwaśne. Niejeden kolega miał dziadka w Wehrmachcie. Każdy ma swoją traumę, jak mój ojciec kopalnie. Cofamy się w czasie, ulica Zwycięstwa do dzisiaj jest piękna i do dzisiaj niemiecka. Jestem drzewem bez korzeni albo liści.

Jak tak bywam tu i tam, tylko boli mnie głowa od tych spotkań i rozmów i przekąsek po nocach. I tęsknię, nie wiem za czym, ale czuję to w kościach. Chciałbym znowu poczuć chłód w kolejowych przeciągach.

0: Jest 21. Ulewne burze i deszcze na terenie gminy Rudziniec. Strażacy minionej nocy interweniowali tam 46 razy. Dzisiejszej nocy synoptycy także ostrzegają przed gwałtownymi pogodowymi zjawiskami w południowej połowie regionu. W informacjach także o dzisiejszej pielgrzymce mężczyzn i młodzieńców do sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. 46 razy gliwiccy strażacy wyjeżdżali wczoraj wieczorem i w nocy w związku z burzami i ulewami. Najwięcej zdarzeń odnotowano w gminie Rudziniec. Tam interweniowaliśmy w 36 przypadkach, mówi rzecznik Straży Pożarnej w Gliwicach Damian Dudek.
2: Nasze interwencje dotyczyły przede wszystkim powalonych drzew na jezdni. Uszkodzeniu uległo także 12 dachów budynków mieszkalnych, gospodarczych oraz jednego sklepu. Wszystkie te obiekty zostały zabezpieczone przez strażaków. W związku z tymi zdarzeniami nie było osób poszkodowanych. W działaniach byli zaangażowani strażacy Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej terenu miasta Gliwice i powiatu gliwickiego.
0: Jak poinformowało Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego w Katowicach, w całym regionie strażacy interweniowali wczoraj wieczorem i w nocy 73 razy. Dzisiejsza i noc, i jutrzejszy dzień na południu regionu także mają być niespokojne. Synoptycy Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydali ostrzeżenie pierwszego stopnia przed ulewnym deszczem i burzami dla 5 województw, w tym dla naszego regionu. Będzie aktualne ostrzeżenie w południowej połowie regionu od godziny 1 w nocy do godziny 15 jutro.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Nie da się Śląska oddzielić od wiary, powiedział na Piekarskim Wzgórzu arcybiskup Andrzej Przybylski. Dziś odbyła się pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej. Metropolita Katowicki podczas przywitania pielgrzymów podkreślił rolę tożsamości religijnej Ślązaków.
3: Nie da się Śląska, Ślązaków, Polski zrozumieć bez odniesienia do Pana Boga. Lepiej ode mnie pamiętacie, ile siły dawała i daje wiara w ciężkiej pracy, nie tylko na kopalniach. Zobaczyłem to kilka miesięcy temu, kiedy zjechałem na dół kopalni Mysłowice Wesoła. Poświęciliśmy tam kolejny nowy ołtarz świętej Barbary z dużym napisem Szczęść Boże. Trudno sobie wyobrazić nowoczesny, przekształcający się śląski Polskę bez Boga.
0: W odniesieniu do hasła tegorocznej pielgrzymki uczniowie misjonarze. Metropolita Katowicki arcybiskup Andrzej Przybylski poprosił zebranych w Piekarach, aby na co dzień odważnie świadczyli o swojej wierze. W Paryżu dziesiątki tysięcy osób powitały piłkarzy PSG po triumfie stołecznego klubu w Lidze Mistrzów. Wczoraj w Budapeszcie paryżanie pokonali Arsenal Londyn, zdobywając to prestiżowe trofeum po raz drugi z rzędu. Po meczu we Francji wybuchły zamieszki, jednak dzisiaj sytuacja była już znacznie spokojniejsza.
4: Po powrocie do Paryża piłkarze Paris Saint-Germain udali się na pole marsowe, gdzie czekały na nich tłumy fanów. Na specjalnie przygotowanej scenie z wieżą Eiffla w tle mistrzowie Europy zaprezentowali zdobyte trofeum, które po kolejnym niezwykłym sezonie ponownie trafiło do stolicy Francji. PSG zostało drugim klubem w najnowszej historii Ligi Mistrzów, któremu udało się obronić tytuł, a zarazem najbardziej utytułowanym francuskim zespołem w europejskich rozgrywkach. W przeciwieństwie do ubiegłego roku piłkarze nie pojawili się na polach elizejskich, gdzie przez niemal całą noc dochodziło do zamieszek. Dziś władze PSG zwróciły się do kibiców z apelem. Proszę was, świętujcie spokojnie. Kiedy świętujecie, dbajcie o nasze miasto. To bardzo ważne. Powiedział prezes klubu Nasser Al-Khelaifi. Do starć z policją doszło w kilkudziesięciu miastach. Zatrzymano ponad 700 uczestników zamieszek, około 200 zostało rannych, a jedna osoba zmarła.
0: Na te informacje zebrał Stefan Wolzer. Jutro w regionie spodziewamy się dominacji chmur, ulewnego deszczu oraz burz, które najsilniejsze będą w południowej części naszego regionu. Większe przejaśnienia zaczną pojawiać się dopiero późnym popołudniem.

Aktualności jedynki Anna Kowalczyk. Sprzątanie po nawałnicy w Balcerzowicach na Opolszczyźnie. Dziś do pracy ma ruszyć komisja, która będzie szacować straty. Burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibram podkreślał,

0: że poszkodowanym mieszkańcom zapewniono pełne wsparcie.
1: Część budynku będzie wyłączonych teraz i tym mieszkańcom zaoferowaliśmy noclegi w imieniu należącym do gminy Ujazd. My mamy takie trzy ala, takie mieszkania do osób poszkodowanych w miejscowości Niezdrowice na terenie gminy Ujazd, które oferujemy poszkodowanym. Też serce rośnie, bo okoliczne samorządy się bardzo szybko do nas zwróciły z możliwością wsparcia. Też mają mieszkania wolne. Na razie mieszkańcy są albo u znajomych, albo u rodziny, ale jesteśmy z nimi w bezpośrednim, ścisłym kontakcie.
0: Nawałnica uszkodziła 18 budynków, nikomu nic się nie stało. Burzowe będą kolejne dni. Agnieszka Prasek z IMGW zapowiada, że w tym tygodniu nie zabraknie gwałtownych zjawisk.
2: Najbliższy tydzień przede wszystkim będzie bardzo dynamiczny. Będą występować gwałtowne zjawiska, burze, porwisty wiatr i intensywne opady deszczu. Co prawda będzie ciepło, temperatury powyżej 20 stopni, a nawet będą lokalnie dochodzić do 26 do 27 stopni.
0: Ostrzeżenia przed burzami obowiązują na krańcach południowo-zachodnich dziś do godziny 10. Specjalny wojskowy samolot poleci do Chin, by przetransportować do kraju 24-letnią Polkę. Chora na nowotwór Klaudia jest w śpiączce w jednym z pekińskich szpitali.
3: Szef MON przekazał, że samolot wystartuje w poniedziałek rano. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny, który zrobi wszystko, by Klaudia bezpiecznie trafiła do szpitala w Polsce. Dramat Klaudii zaczął się w połowie kwietnia tego roku. Kobieta, która wcześniej nie skarżyła się na żadne dolegliwości, źle się poczuła i straciła przytomność. Jej stan systematycznie ulegał pogorszeniu. W szpitalu trafiła na oddział intensywnej terapii. W tej chwili kobieta przebywa w śpiączce. Klaudia studiowała w Chinach sinologię. Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował wszystkim, którzy pomogli w organizacji transportu i opieki medycznej. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
0: 1500 wydarzeń w ciągu 4 dni, 600 wystawców z 34 krajów. Zakończyły się międzynarodowe targi książki na Stadionie Narodowym. Dyrektor targów Jacek Oryl podkreśla, że tegoroczny program był bardzo bogaty.
5: Od spotkań autorskich i debat po warsztaty, premiery książek. Integralną częścią są festiwale. Festiwal Kryminalna Warszawa, Festiwal Komiksowa Warszawa, Dzień Reportażu z nagrodą imienia Ryszarda Kapuścińskiego, Międzynarodowy Festiwal Literatury Dziecięcej Ojce i Dziadki, Jana Festival, czyli Young Adults and New Adults Festival.
0: Podczas 4 dni targów książki stadion wypełniony był miłośnikami literatury w każdym wieku.
5: Ta frekwencja była znacznie lepsza niż zakładaliśmy. Przypomnę Państwu, że nasze doświadczenia przed pandemią zakończyły się na 84 tysiącach zwiedzających warszawskie targi książki, które wtedy odbywały się na stadionie. A w tej chwili przekroczyliśmy 100 tysięcy. 108 tysięcy to są nasze w tej chwili podsumowania, jeżeli chodzi o ten rok, o frekwencję.
0: Polskie Radio było patronem medialnym wydarzenia. Już wiadomo, że w przyszłym roku międzynarodowe targi książki potrwają od 20 do 23 maja. Spektakularna metamorfoza zabytkowego kompleksu ogrodowego przy zamku w Windsorze. Już tego lata zwiedzający będą mogli odkryć ogród Wenus. Więcej o tym wyjątkowym miejscu nasza londyńska korespondentka.
6: Nowy projekt ogrodu na zamku w Windsorze powstał według wizji brytyjskiego monarchy. Układ aleje, grzywopłotów i rabat nawiązuje do charakterystycznego wzoru tworzonego przez Wenus podczas jej 8-letniego ruchu wokół Słońca. Motyw ten nazywany jest różą Wenus ze względu na kształt przypominający kwiat. Ogród przeszedł gruntowną przebudowę. Słynne, idealnie przystrzyżone angielskie trawniki ustąpiły miejsca dzikim łąkom, które mają przyciągać motyle i pszczoły. W ten sposób król Karol III kontynuuje promowanie ochrony środowiska i ogrodnictwa, z których znany jest od wielu lat. Ogród Wenus będzie dostępny dla zwiedzających od 16 lipca do 13 września. Osoby odwiedzające zamek w Windsorze będą mogły podziwiać jego nową odsłonę bez dodatkowych opłat. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Przed nami burzowy dzień na wschodzie kraju, poza tym prawie wszędzie będzie się chmurzyć i od czasu do czasu może przelotnie popadać. Temperatura maksymalna od 18 stopni w Krakowie do 22 w Bydgoszczy, Warszawie i Rzeszowie, chłodniej w górach, w Zakopanem 15 stopni. Ciśnienie w stolicy 997 hektopaskali.
4: Jedynka.
7: Polskie Radio.

0: I fotografia, fotografia, odwróćcie się. Tutaj do zdjęcia. Woodstock, bardzo głośno teraz. Panowie, bardzo dziękuję.
1: It's 2 a.m. Hear the cellular ringing.

0: Jest 22. W Piekarach Śląskich odbyła się coroczna pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców. Ruszyła budowa nowej siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie. Ukraina wygrała z Polską 2-0 w meczu towarzyskim na wrocławskim stadionie. Część piłkarskich kibiców stadion zaczęła opuszczać jeszcze przed ostatnim gwizdkiem.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Karolina Michalik, zapraszam. Tysiące mężczyzn i młodzieńców przybyło dziś do Sanktuarium Matki Sprawiedliwości i Miłości Społecznej w Piekarach Śląskich na coroczną pielgrzymkę. Hasło przewodnie w tym roku brzmiało Uczniowie Misjonarze, a więcej w relacji reporterki Radia Katowice Agnieszki Loch.
2: Pielgrzymów w Piekarach powitał metropolita katowicki arcybiskup Andrzej Przybylski. Nawiązując do motta pielgrzymki, poprosił zebranych, by na co dzień odważnie świadczyli o swojej wierze. Mszy świętej przewodniczył regens penitencjarii apostolskiej biskup Krzysztof Nykiel, który podkreślił w kazaniu, że prawdziwa męska siła nie jest agresją.
3: Ilu z nas próbuje udawać twardzieli, dusi w sobie słabość, grzech albo zwykłe zmęczenie? A prawdziwa siła zaczyna się wtedy, kiedy potrafimy powiedzieć: Panie, potrzebuję Cię.
2: Biskup Krzysztof Nykiel mówił także o obrazie wymagającego, chłodnego i pozbawionego empatii Boga, który nosi w sobie wielu mężczyzn. Dodał, że obraz ten jest nieprawdziwy, ponieważ żywy Bóg jest bliski i wierny.
0: Podczas tegorocznej pielgrzymki w Piekarach biskupi podkreślali też, jak ważną rolę w rozwoju dziecka stanowi aktywny, zaangażowany i troskliwy ojciec. Ruszyła budowa nowej siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie Kamiące. Koszt inwestycji to prawie 5,5 miliona złotych. To bardzo ważna inwestycja, jeśli chcemy odpowiednio dbać o bezpieczeństwo mieszkańców miasta, podkreśla zastępca burmistrza Mikołowa Mateusz Handal. I jak dodaje, dotychczasowa siedziba OSP pilnie wymagała zmian.
4: Był to dotychczas nie siedziba OSP, a właściwie garaż na samochody, aby oni mogli funkcjonować, aby mogli mieć nowych członków, tak naprawdę ochotników, którzy poświęcają swój prywatny czas, no muszą mieć odpowiednie warunki do tego, aby tą misję swoją spełniać.
0: Prace związane z budową nowej siedziby OSP Kamionka w Mikołowie mają się zakończyć wiosną przyszłego roku.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Ukraina wygrała z Polską 2-0 w meczu towarzyskim na wrocławskim stadionie. Bramki dla Ukrainy padły w pierwszej połowie spotkania. Stadion jeszcze przed zakończeniem meczu opuszczali zawiedzeni polscy kibice.
5: Panowie, jak tam emocje po meczu?
6: No słabo, nie? Przegrana niestety. No myślę, że te zmiany nie były do końca dobre. Chyba trener chciał przetestować różne ustawienia w meczu towarzyskim.
7: Słabo grali. Nie chciało już im się. Na wakacjach już.
5: A o Ukraińcach co pan może powiedzieć, jak grali?
8: Grali jak zawsze, nie? No zagrali dobry mecz moim zdaniem. Kibicowsko też byli lepsi. To jest wstyd w ogóle, że jest taki stadion, jest 2000 raptem Ukraińców na sektorze, a przekrzykują nas.
6: No nie był za dobry. Mógłby być lepszy faktycznie. Tam Ukraińcy głośno krzyczeli, Polacy próbowali zagłuszyć, ale nie wychodziło do końca.
9: A masakra. Tragedia. No w sumie skład był fajny, ale chyba obrona zawiodła.
5: A tutaj skarżyli się też, że słaby doping był z polskiej strony.
9: Nie. No my tam się darli wszyscy, tak, nie, no ogólnie atmosfera była fajna, no ale niestety.
0: Trener reprezentacji Polski Jan Urban przyznał, że to było pożyteczne spotkanie. Jak mówił, to nie było stracone 90 minut. Musimy sprawdzać kolejnych zawodników, aby być gotowymi we wrześniu. A już w środę w Warszawie na Stadionie Śląskim kadra selekcjonera Jana Urbana zagra także towarzysko z Nigerią.

Intensywne opady deszczu, które zaczną się w nocy, będą obecne także jutro w ciągu dnia. Warunki w górach będą niekorzystne ze względu na niską temperaturę oraz porywisty wiatr. Stabilizacja pogody nadejdzie dopiero jutro późnym popołudniem.

0: Aktualności jedynki Anna Kowalczyk. Sprzątanie po nawałnicy w Balcerzowicach na Opolszczyźnie. Dziś do pracy ma ruszyć komisja, która będzie szacować straty. Burmistrz gminy Ujazd Hubert Ibram podkreślał, że poszkodowanym mieszkańcom zapewniono pełne wsparcie.
1: Część budynku będzie wyłączonych teraz i tym mieszkańcom zaoferowaliśmy noclegi w imieniu należącym do gminy Ujazd. My mamy takie mieszkania do osób poszkodowanych w miejscowości Niezdrowice na terenie gminy Ujazd, które oferujemy poszkodowanym. Też serce rośnie, bo okoliczne samorządy się bardzo szybko do nas zwróciły z możliwością wsparcia. Też mają mieszkania wolne. Na razie mieszkańcy są albo u znajomych, albo u rodziny, ale jesteśmy z nimi w bezpośrednim, ścisłym kontakcie.
0: Nawałnica uszkodziła 18 budynków. Nikomu nic się nie stało. Burzowe będą kolejne dni. Agnieszka Prasek z IMGW zapowiada, że w tym tygodniu nie zabraknie gwałtownych zjawisk.
2: Najbliższy tydzień przede wszystkim będzie bardzo dynamiczny. Będą występować gwałtowne zjawiska, burze, porwisty wiatr i intensywne opady deszczu. Co prawda będzie ciepło, temperatury powyżej 20 stopni, a nawet będą lokalnie dochodzić do 26 do 27 stopni.
0: Ostrzeżenia przed burzami obowiązują na krańcach południowo-zachodnich dziś do godziny 10. Specjalny wojskowy samolot poleci do Chin, by przetransportować do kraju 24-letnią Polkę. Chora na nowotwór Klaudia jest w śpiączce w jednym z pekińskich szpitali.
3: Szef MON przekazał, że samolot wystartuje w poniedziałek rano. Na pokładzie będzie wojskowy zespół medyczny, który zrobi wszystko, by Klaudia bezpiecznie trafiła do szpitala w Polsce. Dramat Klaudii zaczął się w połowie kwietnia tego roku. Kobieta, która wcześniej nie skarżyła się na żadne dolegliwości, źle się poczuła i straciła przytomność. Jej stan systematycznie ulegał pogorszeniu. W szpitalu trafiła na oddział intensywnej terapii. W tej chwili kobieta przebywa w śpiączce. Klaudia studiowała w Chinach sinologię. Władysław Kosiniak-Kamysz podziękował wszystkim, którzy pomogli w organizacji transportu i opieki medycznej. Aleksander Przoniak, Polskie Radio.
4: To są aktualności jedynki.
0: 1500 wydarzeń w ciągu 4 dni, 600 wystawców z 34 krajów. Zakończyły się międzynarodowe targi książki na Stadionie Narodowym. Dyrektor targów Jacek Orel podkreśla, że tegoroczny program był bardzo bogaty.
5: Od spotkań autorskich i debat po warsztaty, premiery książek. Integralną częścią są festiwale. Festiwal Kryminalna Warszawa, Festiwal Komiksowa Warszawa, Dzień Reportażu z nagrodą imienia Ryszarda Kapuścińskiego, Międzynarodowy Festiwal Literatury Dziecięcej, Ojce i Dziadki, Jana Festival, czyli Young Adults and New Adults Festival.
0: Podczas 4 dni targów książki stadion wypełniony był miłośnikami literatury w każdym wieku.
5: Ta frekwencja była znacznie lepsza niż zakładaliśmy. Przypomnę Państwu, że nasze doświadczenia przed pandemią zakończyły się na 84 tysiącach zwiedzających warszawskie targi książki, które wtedy odbywały się na stadionie. A w tej chwili przekroczyliśmy 100 tysięcy. 108 tysięcy to są nasze w tej chwili podsumowania, jeżeli chodzi o ten rok, o frekwencję.
0: Polskie Radio było patronem medialnym wydarzenia. Już wiadomo, że w przyszłym roku międzynarodowe targi książki potrwają od 20 do 23 maja. Spektakularna metamorfoza zabytkowego kompleksu ogrodowego przy zamku w Windsorze. Już tego lata zwiedzający będą mogli odkryć ogród Wenus. Więcej o tym wyjątkowym miejscu nasza londyńska korespondentka.
6: Nowy projekt ogrodu na zamku w Windsorze powstał według wizji brytyjskiego monarchy. Układ aleje, grzywopłotów i rabat nawiązuje do charakterystycznego wzoru tworzonego przez Wenus podczas jej 8-letniego ruchu wokół Słońca. Motyw ten nazywany jest różą Wenus ze względu na kształt przypominający kwiat. Ogród przeszedł gruntowną przebudowę. Słynne, idealnie przystrzyżone angielskie trawniki ustąpiły miejsca dzikim łąkom, które mają przyciągać motyle i pszczoły. W ten sposób król Karol III kontynuuje promowanie ochrony środowiska i ogrodnictwa, z których znany jest od wielu lat. Ogród Wenus będzie dostępny dla zwiedzających od 16 lipca do 13 września. Osoby odwiedzające zamek w Windsorze będą mogły podziwiać jego nową odsłonę bez dodatkowych opłat. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
0: To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
4: Pogoda.
0: Przed nami burzowy dzień na wschodzie kraju, poza tym prawie wszędzie będzie się chmurzyć i od czasu do czasu może przelotnie popadać. Temperatura maksymalna od 18 stopni w Krakowie do 22 w Bydgoszczy, Warszawie i Rzeszowie, chłodniej w górach, w Zakopanem 15 stopni. Ciśnienie w stolicy 997 hektopaskali.
4: Jedynka. Polskie Radio.

0: Radio Katowice informacje w skrócie. Łukasz Łaskawiec.
1: Zakończyła się pierwsza część podpisywania kontraktów na sprzęt wojskowy w ramach unijnego programu SAFE. Do polskich zakładów trafi około 120 miliardów złotych na wozy bojowe, artylerię czy sprzęt informatyczny. Następnym etapem będą zakupy dokonywane wspólnie z zagranicznymi partnerami. Umowę podpisano m.in. z siemianowickim Rosomakiem, który dostarczy 30 wozów ewakuacji medycznej oraz 18 wozów dowodzenia na platformie transportera Rosomak. Wojsko organizuje transport medyczny dla 24-letniej Polki, która od połowy kwietnia leży w śpiączce w szpitalu w Pekinie. Zdiagnozowano u niej nowotwór. Samolot wystartuje dziś z krakowskich Balic. Będzie to samolot rządowy, a na pokładzie znajdzie się zespół medyczny wyszkolony do tego typu operacji. Sąd apelacyjny w Krakowie ogłosi dziś wyrok w procesie odwoławczym 46 pseudokibiców ruchu Chorzów z grupy Psychofans, którym postawiono około 100 zarzutów. Prokuratura domaga się w apelacji wyższych kar dla większości oskarżonych, a obrońcy uniewinnienia, uchylenia decyzji pierwszej instancji albo jej złagodzenia. Co najmniej do godziny 15 obowiązują w południowej części województwa śląskiego ostrzeżenia przed intensywnym deszczem. Wydał je Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Wysokość opadów może miejscami wynosić do 40 litrów na metr kwadratowy. Opadom przejściowo mogą towarzyszyć burze z porywami wiatru do 60 km na godzinę.

0: Czas na Autoradio w Radiu Katowice. O poranku co pół godziny dzisiaj. Nie będzie inaczej. Dorota Stabik.
1: Ruch na drogach regionu jeszcze spokojny, stania w długich korkach nie trzeba się obawiać, ale więcej samochodów już na Wiślance w Katowicach, na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. Przybywa też aut na skrzyżowaniu przy Wesołym Miasteczku na drodze 79. W Świętochłowicach zwolnić trzeba jadąc ulicą Bytomską. Tłok jest przed skrzyżowaniem z Chorzowską i w rejonie zjazdów na DTS-kę. W Rudzie Śląskiej korkuje się trasa 925 w rejonie ronda w Chebziu. To za sprawą prowadzonych tam prac drogowych. Ciaśniej też na drodze 44 w Bieruniu Nowym, gdzie także spotkać panów można w pomarańczowych kamizelkach. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg i do usłyszenia ponownie przed godziną 7.
0: Bardzo dziękujemy. 6.30 teraz.
2: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Vitara.

Spróbuj ułożyć się w wygodnej pozycji. Podróż potrwa tyle, ile trzeba. Pod nami niezbadany obszar wody. Spokojny ocean. Jeśli nastąpi wrażenie niepokoju, zastosujemy tabletki nasenne.

0: Katowice informacje w skrócie. Łukasz Łaskawiec.
1: Zakończyła się pierwsza część podpisywania kontraktów na sprzęt wojskowy w ramach unijnego programu SAFE. Do polskich zakładów trafi około 120 miliardów złotych na wozy bojowe, artylerię czy sprzęt informatyczny. Następnym etapem będą zakupy dokonywane wspólnie z zagranicznymi partnerami. Umowę podpisano m.in. z siemianowickim Rosomakiem, który dostarczy 30 wozów ewakuacji medycznej oraz 18 wozów dowodzenia na platformie transportera Rosomak. Wojsko organizuje transport medyczny dla 24-letniej Polki, która od połowy kwietnia leży w śpiączce w szpitalu w Pekinie. Zdiagnozowano u niej nowotwór. Samolot wystartuje dziś z krakowskich Balic. Będzie to samolot rządowy, a na pokładzie znajdzie się zespół medyczny wyszkolony do tego typu operacji. Sąd apelacyjny w Krakowie ogłosi dziś wyrok w procesie odwoławczym 46 pseudokibiców ruchu Chorzów z grupy Psychofans, którym postawiono około 100 zarzutów. Prokuratura domaga się w apelacji wyższych kar dla większości oskarżonych, a obrońcy uniewinnienia, uchylenia decyzji pierwszej

0: Krakowa do Pekinu wyrusza wojskowy samolot po ciężko chorą 24-letnią Klaudię.
1: Po nawałnicy nad Opolszczyzną zaczyna pracę specjalna samorządowa komisja powołana do oceny strat.
0: Fundacja Twarze Depresji chce zachęcić dzieci i młodzież do detoksu od telefonu i internetu.
1: Będąca w śpiączce 24-letnia Klaudia Uciechowska zostanie przetransportowana z Pekinu do Polski specjalnym wojskowym samolotem. Rano maszyna wyleci z krakowskich Balic.
0: Mama Klaudii, Joanna Uciechowska, mówi, że choć jest bardzo wdzięczna Ministerstwu Obrony, to jednak martwi się o to, jak córka zniesie transport.
2: Tam nie ma żadnej praktycznie poprawy, więc to mnie chyba stresuje najbardziej, mimo tego, że to będzie bardzo dobra ekipa medyczna na pokładzie. Ale mimo wszystko no to jest lot prawie 17 godzin w jedną stronę. Bardzo się cieszę, że zrobił to MON, że te środki, które zostały zebrane, pójdą na opłatę szpitala w Pekinie plus leczenie w Polsce, bo to będzie bardzo długie leczenie.
1: Rzecznik resortu obrony Janusz Sejmej zapewnia, że na pokładzie samolotu jest personel medyczny i odpowiedni sprzęt, który pozwala na stałe monitorowanie przewożonej osoby.
3: Będą tam lekarze, będą tam także specjaliści od tego rodzaju transportu. Ten samolot musi być oczywiście bardzo precyzyjnie zabezpieczony do tego rodzaju transportu.
0: Klaudia Uciechowska jest od połowy kwietnia na oddziale intensywnej terapii szpitala w Pekinie. Cierpi na szereg poważnych schorzeń.
1: Rodzice zbierali pieniądze na jej przewiezienie do Polski. Teraz dzięki rządowej pomocy środki te będą mogły być przeznaczone na pokrycie kosztów leczenia w Chinach i rehabilitację w Polsce.
0: Po nawałnicy, która przeszła nad Balcarzowicami w województwie opolskim, za godzinę zacznie pracę specjalna komisja powołana do oceny strat.
1: Burmistrz gminy Hubert Ibrom przypomniał, że miejscowość ta kilkanaście lat temu została zniszczona przez tornado.
4: Na nieszczęście mamy już doświadczenie w tym, bo dużo osób, które będą w tej komisji, pracowały też 18 lat temu. Wczoraj pani wojewoda zadeklarowała też pełne wsparcie do pomocy, do odbudowy domostw. Mam nadzieję, że uda się te wszystkie środki szybko przeznaczyć.
0: Teraz nawałnica uszkodziła kilkanaście budynków. Na szczęście nikt nie został ranny.
1: Politycy wszystkich opcji są zgodni. Decyzja Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednemu z oddziałów wojska nazwy bohaterów UPA jest skandaliczna. Prezydent zapowiedział zwołanie kapituły Orderu Orła Białego, aby odebrać prezydentowi Ukrainy to najwyższe polskie odznaczenie. Przyznał je w 2023 roku prezydent Andrzej Duda.
0: Agnieszka Pomaska z Koalicji Obywatelskiej mówi o niemądrej decyzji prezydenta Zełenskiego. Dodaje, że reakcja naszej głowy państwa też nie może być przesadzona. Jej zdaniem z polsko-ukraińskiego sporu najbardziej cieszą się w Moskwie.
5: Tu potrzeba działań dyplomatycznych i nie wiem, czy akurat odbieranie Orderu Orła Białego jest takim adekwatnym posunięciem, bo to powoduje zmożenie dyskusji, emocji wokół tego. Raczej powinniśmy nasze spory z Ukrainą próbować łagodzić, a nie je podgrzewać.
1: Zdaniem Marcina Horały z Prawa i Sprawiedliwości zapowiedź prezydenta jest reakcją adekwatną.
6: Wyraźne działanie trzeba podjąć. Czy gdyby na przykład Niemcy zaczęli gloryfikować nazistów, zbrodniarzy z Waffen-SS, to byśmy mówili, no uszanujmy ich wrażliwość, prawda, każdy ma swoją interpretację historii. Zbrodniarze są zbrodniarzami, ludobójstwo ludobójstwem.
0: Polski MSZ ocenił, że decyzja prezydenta Zełenskiego rani pamięć ofiar i szkodzi dialogowi polsko-ukraińskiemu.
1: O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójcie będzie poseł do Parlamentu Europejskiego Michał Wawrykiewicz.
0: Fundacja Twarze Depresji chce zachęcić dzieci i młodzież do detoksu od telefonu i internetu. Rozpoczęła się kolejna odsłona kampanii Emocy plus Ja pod hasłem AI niemocy. Tak.
1: Chcemy zwrócić uwagę na wpływ sztucznej inteligencji i nowych technologii na zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży, mówi Anna Morawska-Borowiec, prezeska Fundacji Twarze Depresji.
7: Światowa Organizacja Zdrowia zaleca, żeby takim początkiem samodzielnej inicjacji korzystania z internetu był wiek 13 lat. No u nas ogromna już większość dzieci 7-letnich ma telefony i samodzielnie korzysta z internetu. Jest to na pewno niepokojące, ponieważ te dzieci nie są przygotowane do tego, z czym się mierzą w social mediach, w internecie.
0: Rzeczniczka Praw Dziecka Monika Horna-Cieślak zwraca uwagę, że rodzice zbyt wcześnie dają dzieciom smartfony czy tablety.
8: Małe dzieci w ogóle nie powinny mieć kontaktu ze smartfonami, więc te 48 godzin bez telefonu to powinien być standard. Nie tylko 48 godzin, tylko w ogóle. Tak mniej więcej do 7 roku życia w ogóle nie powinno być smartfonów i dzieci nie powinny mieć tutaj kontaktu.
1: Raport Internet Dzieci wskazuje, że ponad połowa dzieci w wieku od 7 do 12 lat aktywnie korzysta z przynajmniej jednego serwisu społecznościowego lub komunikatora.
0: To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Jest 5 po 7, to czas na sport. Dariusz Urbanowicz.

0: Łukasz, dzień dobry.
1: Dzień dobry. To miał być hołd dla zmarłego niedawno drugiego trenera kadry Jacka Magiery, ale nasi piłkarze nie potrafili przeciwstawić się reprezentacji Ukrainy i przegrali 0-2. Szczęście, że mecz we Wrocławiu miał charakter towarzyski. Podsumowanie Piotra Zielińskiego, który zagrał w pierwszej połowie.
2: Sparingi rządzą się swoimi prawami, trochę eksperymentów, trochę energii brakło, nie ma co ukrywać. Na jakim etapie jesteśmy, tak? To nie jest bezpośrednie przygotowanie się do mundialu i tej energii może troszkę zabrakło, ale mam nadzieję, że wydobędziemy ją z siebie na środowe spotkanie, bo trzeba dobrze zamknąć ten sezon zwycięstwem przed własną publicznością. No, licznie kibice nas wspierają, także też nie chcemy ich zawieść.
1: Mecz z Nigerią 3 czerwca w Warszawie. Iga Świątek za burtą French Open. Najlepsza polska tenisistka na kortach Rolanda Garrosa zderzyła się z rzeczywistością. Z jej wypowiedzi wynika, że zżarł ją stres. Na drodze stanęła jej Ukrainka Marta Kostiuk, która wygrała 7-5 i 6-1. Dziś o ćwierćfinał zagra Maja Chwalińska. Ostatnia z Polek na paryskim Wielkim Szlemie zmierzy się z francuską Diane Parry. Według planu o godzinie 13. Piłkarze ręcznej Industrii Kielce mistrzami Polski. W drugim meczu pokonali broniącą tytułu Wisłę Płock 36-27. Przed tygodniem w Płocku Kielczanie wygrali 5 bramkami. Mówi trener Krzysztof Lijewski. Ewidentnie szczęśliwy.
3: Nie tylko dzisiaj, ale też w zeszłym tygodniu zrobili kawał wspaniałej, ciężkiej roboty. Nie tylko w meczu. To są treningi, to są godziny rozmów, analizy wideo. Tutaj chłopaki odrobili naprawdę lekcje. Z tego jestem bardzo dumny. Serdecznie im dziękuję za ich postawę. Tego sukcesu też by nie było, gdyby nie kibice nasi.
1: Kielecki klub po raz 21 sięgnął po tytuł. Szybownik Sebastian Kawa, wicemistrzem świata w szybownictwie, oczywiście w klasie Open.
4: Halo, halo, Sebastian Kawa. Pozdrawiam z przepięknych dzisiaj słonecznych Beskidów. Wczoraj zakończyliśmy szybowcowe 40. Mistrzostwa Świata, które rozgrywały się w Częstochowie. Rozegrano bardzo dużo konkurencji, pogoda nam sprzyjała, a ja miałem przyjemność po raz pierwszy startować w klasie otwartej. To jest klasa największych szybowców, najbardziej prestiżowa, w której niestety dominują koledzy z Niemiec i ponad 20 lat zdobywają w tej klasie złote medale.
1: No i uwaga, Sebastian Kawa przegrał z kolegą z Niemiec o 1/1000 część punktu. Finowie mistrzami świata w hokeju na lodzie. W finale pokonali gospodarzy turnieju Szwajcarów 1-0 dzięki bramce zdobytej w dogrywce.
0: Poniedziałek będzie na ogół pochmurny i w większości kraju może popadać, w tym intensywnie i z burzami, to na krańcach południowych. Jeśli chodzi o temperaturę, to na przeważającym obszarze kraju będzie od 18 do 22 stopni.
5: Zapraszamy!
6: A teraz pogoda.
7: W Radiu Katowice łączymy się ze stacją meteo Planetarium Śląskiego, tam Damian Dąbrowski. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, za nami zróżnicowany weekend, jeśli chodzi o pogodę w województwie śląskim. Gorsza, deszczowa bardziej sobota i dużo lepsza, przyjemniejsza niedziela. Niedziela, która była ostatnim dniem meteorologicznej wiosny. Zaczynamy czerwiec i jednocześnie meteorologiczne lato. Czerwiec, proszę Państwa, miesiąc najdłuższych dni w roku. I jaka czeka nas pogoda? Najpierw prognoza na poniedziałek, dzisiaj 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka. I zachmurzenie w naszym regionie będzie zmienne od całkowitego po umiarkowane. Więcej przejaśnień, rozpogodzeń ukaże się po południu. No i miejscami wystąpią opady deszczu. Uwaga, na południu województwa śląskiego, przede wszystkim w Beskidach, opady mogą być punktowo dość intensywne, do 20-35 litrów na metr kwadratowy. Także jeżeli taki upad wystąpi w krótkim czasie, to może powodować lokalne podtopienia i zalania. Temperatura maksymalna dzisiaj od 17 do 21 stopni, najchłodniej na południu właśnie regionu. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Ciśnienie od 1010 do 1013 hektopaskali. W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie będzie się zmniejszać od dużego po małe, a miejscami nawet pokaże się bezchmurne niebo. Początkowo lokalnie możliwe będą gdzieniegdzie zanikające opady. Poza tym bez deszczu. Temperatura minimalna we wtorek o wschodzie słońca od 8 do 11 stopni. Wiatr słaby, ze zmiennych kierunków, ciśnienie stabilne, 1014 hektopaskali. I prognoza na wtorek, 2 czerwca. Na jutro mam dużo lepsze wiadomości dla Państwa, gdyż od rana w całym województwie śląskim będzie sporo słońca. W ciągu dnia zachmurzenie najwyżej małe lub umiarkowane i bez opadów. Temperatura maksymalna od 22 do 24 stopni, tak więc nieco cieplej. Wiatr słaby, nadal ze zmiennych kierunków ciśnienie 1014 do 1010 hektopaskali. To są niewielkie wahania bez żadnego znaczenia. Noc z wtorku na środę pogodna, z zachmurzeniem najwyżej małym lub umiarkowanym, bez opadów. Temperatura minimalna od 9 do 13 stopni. Wiatr słaby z południowego wschodu. Ciśnienie w miarę stabilne 1010 do 1008 hektopaskali. I jeszcze prognoza wstępna na środę, 3 czerwca. Zachmurzenie początkowo będzie umiarkowane, także pokaże się na pewno słońce. Natomiast w ciągu dnia od zachodu nastąpi stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego i całkowitego. No i późnym popołudniem, pod wieczór miejscami możliwe będą opady deszczu. Temperatura maksymalna w środę 22-24 stopnie, a więc bardzo komfortowa. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych, a ciśnienie dość stabilne 1008 hektopaskali. To była prognoza, proszę Państwa, na pierwsze 3 dni meteorologicznego lata. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę spokojnego początku tygodnia.
7: Damian Dąbrowski w Radiu Katowice, bardzo dziękujemy.
5: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Zakorkowana autostrada A1 na wysokości Gliwic na pasach do Rybnika. Pojawili się drogowcy. Korek jest od węzła Sośnica i ciągnie się do Bojkowa. Na autostradzie A1 zwolnić trzeba też w rejonie zjazdów na DTS-kę, jadąc w stronę Łodzi. Zatłoczony przejazd autostradą A4 między Mysłowicami a Katowicami. Wjeżdżający do Katowic od Mikołowa Wiślanką najpierw zwarniają na granicy miasta, potem na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym i na pętli Brynowskiej. Na trasie 86 od Tychów tłok jest najpierw na wysokości Tyskiego Czułowa, a potem między Murckami a Giszowcem oraz za węzłem Murckowska do węzła Bagienna. Korek na wlocie do Katowic od Sosnowca. Na tej trasie zwolnić trzeba już w samym Sosnowcu. Tłok też na trasie 79 między Mysłowicami a Katowicami. 691 404 czekamy na sygnały z dróg regionu.

lecieć teraz małym dronem, pokonać setki kilometrów, by zawisnąć nad twym domem i obserwować twoje drzwi. Mógłbym lecieć tuż nad ziemią, zaglądać w twoje okna i patrzeć, jak tańczysz z telefonem, którym tak cię.

0: jest już ósma. Rok temu Karol Nawrocki zwyciężył w drugiej turze wyborów prezydenckich. Ostatnich 12 miesięcy ocenił na antenie Radia Katowice specjalista do spraw wizerunku profesor Krystian Dudek z Akademii WSB. Przedstawimy także komentarze polityków w tej sprawie. Starostwo powiatowe w Pszczynie uruchomiło urzędomat. Skorzystają ci, którzy nie mogą pojawić się w urzędzie w godzinach jego pracy. Ochotnicza Straż Pożarna w Mikołowie w dzielnicy Kamionka będzie miała nową siedzibę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Mija rok od wyboru Karola Nawrockiego na prezydenta. Z sondażu przeprowadzonego przez Rzeczpospolitą wynika, że zajmuje trzecie miejsce w rankingu prezydentów III RP. Zdaniem specjalisty do spraw wizerunku profesora Krystiana Dudka z Akademii WSB, Karol Nawrocki chce dynamicznie i radykalnie zaistnieć na scenie politycznej. Wybiera inną drogę niż jego poprzednicy, ale na jego ocenę negatywnie wpływa nieustanny spór kompetencyjny pomiędzy rządem a kancelarią prezydenta. Karol Nawrocki ma ambicje, aby w Polsce obowiązywał ustrój prezydencki, co da się wyczuć w jego wypowiedziach, ocenił gość Radia Katowice. Całą rozmowę z profesorem Krystianem Dudkiem mogą Państwo zobaczyć na radio.katowice.pl. Pozostajemy w temacie rocznej prezydentury. 1 czerwca 2025 roku odbyła się druga tura wyborów. Karol Nawrocki otrzymał w niej 58%.

0: partnerskie. Poseł przypomina też, że jako kandydat na prezydenta Karol Nawrocki zobowiązał się do przestrzegania postulatów Sławomira Mentzena.
1: A więc po części jest to prezydentura również Konfederacji i Sławomira Mentzena.
2: Zasługujemy na prezydenta, który będzie widział całą Polskę, a nie tylko jej połowę. No i ta liczba wet wskazuje na to, że ma niestety ucho tylko w jedną stronę skierowane.
0: Mówi Ewa Szedler z Polski 2050. Do tej pory Karol Nawrocki zawetował 33 ustawy.
3: Te komentarze zebrała Małgorzata Naukowicz.
4: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
3: Starostwo powiatowe w Pszczynie uruchomiło urzędomat. Mieszkańcy mogą w nim odbierać dowody rejestracyjne. To spore ułatwienie dla tych, którzy nie chcą czekać w kolejkach po odbiór dokumentów lub nie mogą pojawić się w urzędzie w godzinach otwarcia. Procedura jest prosta, wyjaśnia Marcela Grzywacz ze starostwa.
5: Mieszkaniec deklaruje chęć odbioru dowodu rejestracyjnego w urzędomacie, a gdy dowód będzie gotowy, otrzyma SMS z kodem PIN umożliwiającym otwarcie skrytki. To wygodne rozwiązanie dla osób pracujących, zabieganych czy tych, które nie mają możliwości odwiedzenia starostwa w standardowych godzinach.
3: Urządzenie jest dostępne przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Na odbiór dokumentu będzie 48 godzin. Po tym czasie dokument wróci do urzędu i będzie można go odebrać osobiście w Wydziale Komunikacji. Prawie 5,5 miliona złotych będzie kosztowała nowa siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie w dzielnicy Kamionka. Prace związane z jej budową już ruszyły i mają się zakończyć wiosną przyszłego roku. To bardzo ważne zadanie, jeżeli chcemy odpowiednio dbać o bezpieczeństwo mieszkańców miasta, podkreśla zastępca burmistrza Mikołowa Mateusz Handel. Dodaje, że dotychczasowa siedziba OSP wymagała już zmian.
6: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
3: Na koniec jeszcze kilka słów o pogodzie. Zachmurzenie w Śląskiem będzie duże i całkowite. Po południu spodziewamy się natomiast przyjaśnień. Przydadzą się dzisiaj parasole, bo opady deszczu się utrzymają. Pojawią się także burze. Na termometrach zobaczymy do 21 stopni Celsjusza.
7: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. Zakorkowana autostrada A1 na wysokości Gliwic na pasach do Rybnika. Pojawili się drogowcy. Korek jest od węzła Sośnica i ciągnie się do Bojkowa. Na autostradzie A1 zwolnić trzeba też w rejonie zjazdów na DTS-kę, jadąc w stronę Łodzi. Zatłoczony przejazd autostradą A4 między Mysłowicami a Katowicami. Wjeżdżający do Katowic od Mikołowa Wiślanką najpierw zwarniają na granicy miasta, potem na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym i na pętli Brynowskiej. Na trasie 86 od Tychów tłok jest najpierw na wysokości Tyskiego Czułowa, a potem między Murckami a Giszowcem oraz za węzłem Murckowska do węzła Bagienna. Korek na wlocie do Katowic od Sosnowca. Na tej trasie zwolnić trzeba już w samym Sosnowcu. Tłok też na trasie 79 między Mysłowicami a Katowicami. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg regionu.
8: A teraz pogoda.
9: W Radiu Katowice łączymy się ze stacją meteo Planetarium Śląskiego, tam Damian Dąbrowski. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, za nami zróżnicowany weekend, jeśli chodzi o pogodę w województwie śląskim. Gorsza, deszczowa bardziej sobota i dużo lepsza, przyjemniejsza niedziela. Niedziela, która była ostatnim dniem meteorologicznej wiosny. Zaczynamy czerwiec i jednocześnie meteorologiczne lato. Czerwiec, proszę Państwa, miesiąc najdłuższych dni w roku. I jaka czeka nas pogoda? Najpierw prognoza na poniedziałek, dzisiaj 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka. I zachmurzenie w naszym regionie będzie zmienne od całkowitego po umiarkowane. Więcej przejaśnień, rozpogodzeń ukaże się po południu. No i miejscami wystąpią opady deszczu. Uwaga, na południu województwa śląskiego, przede wszystkim w Beskidach, opady mogą być punktowo dość intensywne, do 20-35 litrów na metr kwadratowy. Także jeżeli taki opad wystąpi w krótkim czasie, to może powodować lokalne podtopienia i zalania. Temperatura maksymalna dzisiaj od 17 do 21 stopni, najchłodniej na południu właśnie regionu. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Ciśnienie od 1010 do 1013 hektopaskali. W nocy z poniedziałku na wtorek

0: zachmurzenie będzie się zmniejszać od dużego po małe, a miejscami nawet pokaże się bezchmurne niebo. Początkowo lokalnie możliwe będą gdzieniegdzie zanikające opady. Poza tym bez deszczu. Temperatura minimalna we wtorek o wschodzie słońca od 8 do 11 stopni. Wiatr słaby, ze zmiennych kierunków, ciśnienie stabilne 1014 hektopaskali. I prognoza na wtorek, 2 czerwca. Na jutro mam dużo lepsze wiadomości dla Państwa, gdyż od rana w całym województwie śląskim będzie sporo słońca. W ciągu dnia zachmurzenie najwyżej małe lub umiarkowane i bez opadów. Temperatura maksymalna od 22 do 24 stopni, tak więc nieco cieplej. Wiatr słaby, nadal ze zmiennych kierunków, ciśnienie 1014 do 1010 hektopaskali. To są niewielkie wahania, bez żadnego znaczenia. Noc wtorku na środę pogodna, z zachmurzeniem najwyżej małym lub umiarkowanym, bez opadów. Temperatura minimalna od 9 do 13 stopni. Wiatr słaby z południowego wschodu. Ciśnienie w miarę stabilne 1010 do 1008 hektopaskali. I jeszcze prognoza wstępna na środę, 3 czerwca. Zachmurzenie początkowo będzie umiarkowane, także pokaże się na pewno słońce. Natomiast w ciągu dnia od zachodu nastąpi stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego i całkowitego. No i późnym popołudniem, pod wieczór, miejscami możliwe będą opady deszczu. Temperatura maksymalna w środę 22-24 stopnie, a więc bardzo komfortowa. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych, a ciśnienie dość stabilne 1008 hektopaskali. To była prognoza, proszę Państwa, na pierwsze 3 dni meteorologicznego lata. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę spokojnego początku tygodnia.
1: Damian Dąbrowski w Radiu Katowice, bardzo dziękujemy.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś Dzień Dziecka, a na zegarach 8. Na serwis Trójki zapraszają Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
3: Kolejne ataki USA na obiekty wojskowe Teheranu. Armia Kuwejtu odpierała z kolei ostrzał irańskich rakiet i dronów.
4: Mija rok od drugiej tury wyborów prezydenckich. W serwisie o tym, jak politycy oceniają dotychczasowe działania Karola Nawrockiego.
3: Hollywood uczci setną rocznicę urodzin Marilyn Monroe.
4: Kolejne uderzenia na irańskie instalacje wojskowe w pobliżu cieśniny Ormus przeprowadziła armia Stanów Zjednoczonych.
3: Centralne dowództwo USA twierdzi, że była to odpowiedź na irańskie ataki na amerykańskie bezzałogowce.
5: CENTCOM poinformowało o przeprowadzeniu uderzeń na irańskie instalacje radarowe oraz stanowiska dowodzenia dronami w miejscowości Goruk w Iranie i na wyspie Kesh. Bezpośrednią przyczyną działań było zestrzelenie przez Iran bezzałogowego samolotu rozpoznawczego MQ-1, który według Amerykanów operował nad wodami międzynarodowymi. W komunikacie podkreślono, że żaden amerykański żołnierz nie odniósł obrażeń. Tymczasowe wstrzymanie walk pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Iranem weszło w życie 8 kwietnia. Od tamtej pory strony kontynuują negocjacje, lecz napięcia wokół cieśniny Ormus i obecności wojskowej Stanów Zjednoczonych w regionie nie słabną. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
3: Także armia Kuwejtu poinformowała o odparciu wrogiego ataku rakietowego i dronowego. To już drugi ostrzał tego kraju w ciągu tygodnia.
4: Czwartkowy atak przypisano Iranowi. Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej oświadczył, że celem była amerykańska baza wojskowa.
3: 62 umowy na 120 miliardów złotych zostały do tej pory podpisane w ramach unijnego programu zbrojeniowego SAFE.
4: Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz i rzeczniczka rządu do spraw SAFE Magdalena Sobkowiak-Czarnecka w nagraniu zamieszczonym w mediach społecznościowych zapewniają, że to dopiero początek.
6: Otwieramy nowy rozdział, czyli wspólne zamówienia, które też będą realizowane w polskich firmach zbrojeniowych.
7: Czekajcie na nas, będziemy w całej Polsce.
3: Polska jest największym beneficjentem unijnego programu SAFE. Na obronność mamy dostać w ramach nisko oprocentowanych pożyczek prawie 44 miliardy euro.
4: Mija rok od wyboru Karola Nawrockiego na prezydenta. 1 czerwca 2025 roku odbyła się druga tura wyborów.
3: Jak ten miniony już czas oceniają politycy? O tym Małgorzata Naukowicz.
8: Zdaniem rządzących to rok straconych szans i niekończących się konfliktów.
9: Nie ma tu jakiegoś takiego drygu na rozwój. Raczej jest permanentny konflikt z rządem, z opozycją. Nawet Nawrocki się kłóci.
8: Ocenia Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej. Bartłomiej Pejo z Konfederacji mówi, że Karol Nawrocki ma zbierzeć zbieżne poglądy z jego ugrupowaniem, jeśli chodzi o podwyższenie podatków czy związki partnerskie. Poseł przypomina też, że jako kandydat na prezydenta Karol Nawrocki zobowiązał się do przestrzegania postulatów Sławomira Mentzena.
10: A więc po części jest to prezydentura również Konfederacji i Sławomira Mentzena.
11: Zasługujemy na prezydenta, który będzie widział całą Polskę, a nie tylko jej połowę. No i ta liczba wet wskazuje na to, że ma niestety ucho tylko w jedną stronę skierowane.
8: Mówi Ewa Szedler z Polski 2050. Do tej pory Karol Nawrocki zawetował 33 ustawy. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio.
3: O 8.13 gościem bez uników rozmowy politycznej w Trójce będzie poseł do Parlamentu Europejskiego Michał Wawrykiewicz.
4: Z okazji Dnia Dziecka ogrody kancelarii premiera zamieniły się wczoraj w krainę przygód i niespodzianek.
3: Były konkursy, zawody, spotkania ze sportowcami i mobilne laboratorium naukowe. Gości witał premier Donald Tusk.
12: Dużo nas jest, ale musi się trochę schylić. Się przed chwilą śpiewały Lucy in the Sky.
13: Pozwala się nam tutaj wpisać do kroniki.
12: Tylko podpis, czy dla kogoś?
13: Dla wytalentowanych MFM.
12: Dla
13: wytalentowanych.
4: Jak co roku wydarzenie cieszyło się sporym zainteresowaniem i dużych, i małych.
14: Igor.
15: Ja Radka.
14: Można poświętować razem z rodziną, pobawić się trochę.
15: Można wygrywać nagrody, można spędzać czas z rodziną i na przykład, że są organizowane właśnie takie festyny i jest bardzo fajnie.
3: Piknik w ogrodach kancelarii premiera odbył się pod hasłem Kraina Wyobraźni.
4: Hollywood uczci setną rocznicę urodzin Marilyn Monroe. Dziś rozpoczyna się tam cykl wydarzeń upamiętniających ikonę kina.
16: Happy birthday, Mr. President.
17: Przed Chinese Theater, gdzie zostały uwiecznione odciski dłoni Marilyn Monroe, fani odśpiewają Happy Birthday, nawiązując do jej wykonania tej piosenki dla prezydenta Johna F. Kennedy'ego. W tym miejscu, będącym symbolem złotej ery Hollywood i atrakcją turystyczną, zostanie złożonych 100 róż. Z okazji setnej rocznicy urodzin Marilyn Monroe na aukcji zostaną wystawione m.in. szminka aktorki, jej ubrania oraz zdjęcia. Ponad 100 pamiątek po Marilyn Monroe zostanie sprzedanych w ramach trwającej miesiąc serii aukcji pamiątek pod nazwą Miesiąc Legend Hollywood. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
3: To był serwis Trójki.
18: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: A to będzie sport. Dariusz Urbanowicz.
19: Trzy krakowskie kluby zagrają w przyszłym sezonie w piłkarskiej ekstraklasie. Do Krakowi, która się utrzymała, i Wisły, która awansowała bezpośrednio z pierwszej ligi, dołączy Wieczysta, która z kolei w barażu pokonała najpierw Polonię, Warszawa, a wczoraj Chrobrego Głogów 2-1. Mówi zawodnik Wieczystej, a przed laty obrońca reprezentacji Polski Michał Pazdan.
20: Wydaje mi się, że drużyna się narodziła po takim spotkaniu z Polonią Bytom, gdzie przegrywaliśmy 2-0 do przerwy i wygraliśmy 4-2. I od tego momentu fajnie to wyglądało. Licząc punkty, to chyba tylko z Miedzią przegraliśmy, a tak po prostu, nie wiem, wygraliśmy 6 czy 7 spotkań, jeden remis, czy dwa remisy, już nie pamiętam jak dokładnie, ale już dobrze wyglądaliśmy od tego spotkania i nawet w barażach pokazaliśmy, że dwa razy nie szło. W dziesiątkę 2-2, ale wygrana 3-2 dzisiaj. Przegrywaliśmy 1-0, wygraliśmy 2-1, także no jednak to musisz mieć drużynę, żeby w barażach, w najważniejszych meczach wyciągnąć to, nie?
19: Mówił Michał Pazdan. Ze względu na spektakularne interwencje defensywne dawno, dawno temu w reprezentacji Polski był nazywany Kung Fu Pazdan. Nic się nie stało, Polacy nic się nie stało. Wyrwani z wakacyjnego letargu piłkarze przegrali towarzysko z Ukrainą 0-2. Piłkarze we Wrocławiu, a Iga Świątek w Paryżu przegrała z Ukrainką Martią Kostiuk 5-7 i 1-6 w czwartej rundzie wielkoszlemowego French Open.
21: Tak się zestresowałam i tak po prostu mnie spięło w ciele, że ciężko mi było sobie z tym poradzić i to przerobić w trakcie meczu. Były momenty, że na początku tam drugiego seta, że w miarę solidnie zagrałam, ale później no, grałam coraz gorzej i to dlatego był taki wynik drugiego seta. No nie czułam dobrze piłki na rakiecie, zrobiłam tyle błędów, że pewnie nie dało się tego meczu wygrać, grając w ten sposób.
19: Mały plus, trenerką Kostiuk jest Polka, Sandra Zaniewska. Ostatnia na wielkoszlemowym placu boju Maja Chwalińska o 13:00 ma zagrać z francuską Diane Parry. Finowie po raz piąty w historii zostali mistrzami świata. W finale pokonali w dogrywce Szwajcarów 1-0. Sensacją brak medalu dla Kanady i USA, czyli srebrnych i złotych medalistów olimpijskich. Amerykanie odpadli już w ćwierćfinale, a Kanadyjczycy przegrali o brąz z Norwegią, dla której to pierwszy medal światowego czempionatu. W siódmej kolejce żużlowej Ekstraligi wczoraj dwa mecze. W Toruniu Press wygrał ze Stalą Gorzów Wielkopolski 52-38, a w Zielonej Górze Falubas przegrał z Unią Leszną 38-52, liderem GKM Grudziądz. Szczypiorniści Industrii Kielce po dwóch meczach wygranych z Wisłą Płock zostali mistrzami Polski, a walka o tytuł pod koszami wciąż trwa. Wczoraj do finału awansował Zastal Zielona Góra po zwycięstwie z Arką Gdynia 3-0. Dziś trzeci mecz w drugim z półfinałów. Dziki Warszawa zagrają z Legią Warszawa. Zieloni Kanonierzy prowadzą w serii 2-0.
2: Dzień dziecka będzie na ogół pochmurny, pogodnie, może być rano miejscami na północy kraju i pod wieczór na zachodzie, ale przewaga chmur będzie zdecydowana, więc szykuje się i deszcz. Nie powinno padać jedynie na Pomorzu Zachodnim, Ziemi Lubuskiej i w Wielkopolsce. IMGW ostrzega przy okazji południe Dolnego Śląska, Opolszczyzny, Śląska i Małopolski przed silnym deszczem i przed burzami. A jeśli chodzi o temperaturę, to będzie od 18 do 22 stopni na przeważającym obszarze kraju.

0: Jest już ósma. Rok temu Karol Nawrocki zwyciężył w drugiej turze wyborów prezydenckich. Ostatnich 12 miesięcy ocenił na antenie Radia Katowice specjalista do spraw wizerunku profesor Krystian Dudek z Akademii WSB. Przedstawimy także komentarze polityków w tej sprawie. Starostwo powiatowe w Pszczynie uruchomiło urzędomat. Skorzystają ci, którzy nie mogą pojawić się w urzędzie w godzinach jego pracy. Ochotnicza Straż Pożarna w Mikołowie w dzielnicy Kamionka będzie miała nową siedzibę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Mija rok od wyboru Karola Nawrockiego na prezydenta. Z sondażu przeprowadzonego przez Rzeczpospolitą wynika, że zajmuje trzecie miejsce w rankingu prezydentów III RP. Zdaniem specjalisty do spraw wizerunku profesora Krystiana Dudka z Akademii WSB, Karol Nawrocki chce dynamicznie i radykalnie zaistnieć na scenie politycznej. Wybiera inną drogę niż jego poprzednicy, ale na jego ocenę negatywnie wpływa nieustanny spór kompetencyjny pomiędzy rządem a kancelarią prezydenta. Karol Nawrocki ma ambicje, aby w Polsce obowiązywał ustrój prezydencki, co da się wyczuć w jego wypowiedziach, ocenił gość Radia Katowice. Całą rozmowę z profesorem Krystianem Dudkiem mogą Państwo zobaczyć na radio.katowice.pl. Pozostajemy w temacie rocznej prezydentury. 1 czerwca 2025 roku odbyła się druga tura wyborów. Karol Nawrocki otrzymał w niej 50,89% głosów. Na jego kontrkandydata Rafała Trzaskowskiego zagłosowało wówczas 49,11% wyborców. Jak ostatni rok oceniają politycy?
2: Zdaniem rządzących to rok straconych szans i niekończących się konfliktów.
3: Nie ma tu jakiegoś takiego drygu na rozwój, raczej jest permanentny konflikt z rządem, z opozycją, nawet Nawrocki się kłóci.
2: Ocenia Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej. Bartłomiej Pejo z Konfederacji mówi, że Karol Nawrocki ma zbieżne poglądy z jego ugrupowaniem, jeśli chodzi o podwyższenie podatków czy związki partnerskie. Poseł przypomina też, że jako kandydat na prezydenta Karol Nawrocki zobowiązał się do przestrzegania postulatów Sławomira Mencena.
4: A więc po części jest to prezydentura również Konfederacji i Sławomira Mencena.

0: pojawić się w urzędzie w godzinach otwarcia. Procedura jest prosta, wyjaśnia Marcela Grzywacz ze starostwa.
1: Mieszkaniec deklaruje chęć odbioru dowodu rejestracyjnego w urzędomacie, a gdy dowód będzie gotowy, otrzyma SMS z kodem PIN umożliwiającym otwarcie skrytki. To wygodne rozwiązanie dla osób pracujących, zabieganych czy tych, które nie mają możliwości odwiedzenia starostwa w standardowych godzinach.
0: Urządzenie jest dostępne przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Na odbiór dokumentu będzie 48 godzin. Po tym czasie dokument wróci do urzędu i będzie można go odebrać osobiście w Wydziale Komunikacji. Prawie 5,5 miliona złotych będzie kosztowała nowa siedziba Ochotniczej Straży Pożarnej w Mikołowie w dzielnicy Kamionka. Prace związane z jej budową już ruszyły i mają się zakończyć wiosną przyszłego roku. To bardzo ważne zadanie, jeżeli chcemy odpowiednio dbać o bezpieczeństwo mieszkańców miasta, podkreśla zastępca burmistrza Mikołowa Mateusz Handel. Dodaje, że dotychczasowa siedziba OSP wymagała już zmian.
2: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Na koniec jeszcze kilka słów o pogodzie. Zachmurzenie w Śląskiem będzie duże i całkowite. Po południu spodziewamy się natomiast przyjaśnień. Przydadzą się dzisiaj parasole, bo opady deszczu się utrzymają. Pojawią się także burze. Na termometrach zobaczymy do 21 stopni Celsjusza.
3: Jesteś świadkiem zdarzenia na drodze? Widzisz utrudnienie dla kierowców? Masz ważną informację drogową? Zadzwoń lub napisz SMS. Czekamy na sygnały. Telefon 691 400 400. 691 400 400.
4: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś Dzień Dziecka, na zegarach 9:00. Czas na serwis Trójki. Anna Kowalik-Brankati i Romuald Wójcik.
5: Rządowy samolot już w drodze do Pekinu po 24-letnią Polkę, która od półtora miesiąca jest w śpiączce.
6: Projektem ustawy o zakazie korzystania przez uczniów ze smartfonów w szkołach zajmie się jutro rząd.
5: W Trójce odbyła się premiera piosenki Nastolatek w wersji na instrumenty dziecięce.
7: Wesołe, ciekawe. Zawsze przyjemnie jest coś zmienić.
6: Specjalny samolot medyczny leci do Pekinu po 24-letnią Polkę będącą w śpiączce farmakologicznej. Godzinę temu maszyna wyleciała z warszawskiego lotniska Chopina.
5: Wcześniej rodzice Klaudii Uciechowskiej przeprowadzili zbiórkę na transport córki. Teraz te pieniądze mogą być przeznaczone na pokrycie kosztów leczenia w Chinach i rehabilitację.
8: Klaudia Uciechowska od ponad miesiąca walczy o życie. Od 15 kwietnia przebywa na oddziale intensywnej terapii. Lekarze zdiagnozowali u niej szereg poważnych schorzeń, w tym ostre zapalenie otrzewnej, zapalenie płuc, zapalenie mózgu, perforację dwunastnicy oraz ropień w okolicy wątroby. Wykryto również guz jajnika, potworniaka, który został usunięty. Mama Klaudii, Joanna Uciechowska, powiedziała, że choć jest niezmiernie wdzięczna i szczęśliwa, to jednak martwi się o to, jak córka zniesie lot.
9: Tam nie ma żadnej praktycznie poprawy, więc to mnie chyba stresuje najbardziej, mimo tego, że to będzie bardzo dobra ekipa medyczna na pokładzie. Ale mimo wszystko no, to jest lot prawie 17 godzin w jedną stronę, więc jest to niełatwe. Ogólnie dla mnie cała ta sytuacja.
8: Klaudia ma wrócić do Polski 4 czerwca. Zajmą się nią wrocławscy lekarze. Krzysztof Kuczyński, Polskie Radio.
6: Za tydzień zbierze się kapituła Orderu Orła Białego, która zajmie się sprawą odebrania prezydentowi Ukrainy tego odznaczenia. Mówił o tym prezydent Karol Nawrocki. Ma to związek z nadaniem jednemu z ukraińskich oddziałów nazwy bohaterów UPA.
5: Decyzja prezydenta Ukrainy była wielkim błędem, mówił w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce eurodeputowany Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz.
10: Jest wręcz skandaliczna z punktu widzenia polskiej wrażliwości historycznej, tego co się wydarzyło na Wołyniu, jak my postrzegamy ukraińską powstańczą armię, która dokonała tego okrutnego mordu, ludobójstwa na Wołyniu. I ta decyzja prezydenta Zełenskiego wpisuje się w rozjątrzanie konfliktu tego historycznego.
6: Łukasz Rzepecki z Konfederacji popiera inicjatywę odebrania orderu. Jak mówił w Polskim Radiu, Polska w relacjach z Ukrainą powinna dbać o swoją politykę historyczną.
11: Decyzja, która dużo mówi o prezydencie Zełenskim, o jego spojrzeniu na politykę historyczną. My musimy walczyć o polską historię, musimy

0: ją szanować, pielęgnować. Dlatego bardzo dobrze, że pan prezydent Karol Nawrocki zainicjował ten proces odebrania orderu Orła Białego Zełenskiemu.
1: Wołodymyr Zełenski został odznaczony orderem Orła Białego, najwyższym polskim odznaczeniem państwowym, 5 kwietnia 2023 roku, postanowieniem prezydenta Andrzeja Dudy.
2: Projektem ustawy o zakazie korzystania przez uczniów ze smartfonów w szkołach zajmie się jutro rząd.
1: Przepisy mają wejść w życie od września, przypomniała w Polskim Radiu wiceministra edukacji Katarzyna Lubnauer.
3: Przyjmiemy to jak najszybciej, tak żeby pan prezydent mógł podpisać, żeby 1 września wszedł w życie zakaz smartfonów w szkołach podstawowych i na przerwach, i na lekcjach. Tam jest pisany między innymi możliwość, że jeżeli tylko szkoła ma takie możliwości, to że młodzież musi oddać je do depozytu. Na posiedzenie rządu wchodzi też druga ustawa dotycząca ograniczenia dostępu dzieci do pornografii.
2: W szkołach nie ma jednolitego, formalnego zakazu korzystania z telefonów komórkowych. Projektowana zmiana ma na celu uporządkowanie sytuacji i zapewnienie szkołom jasnego umocowania prawnego.
1: W Trójcy odbyła się premiera piosenki Nastolatek. Krzysztof Zalewski odpowiedział na zaproszenie prowadzącego poranną audycję Roberta Grzędowskiego.
2: Utwór powstał w wersji na dziecięce instrumenty, a swojego głosu w nim użyczyła m.in. Karolina Gonet z Trójki, znana także z czwartkowych przebojów duetu Bob and Carolina.
4: Mamy grzechotki, mamy cymbałki, mamy mnóstwo instrumentów dziecięcych, ale nie tylko. Mamy flety, mamy nawet tamburyn piękny, zielony. Czego my nie mamy?
5: W refrenach musisz czeka.
6: Wesołe, ciekawe. Zawsze przyjemnie jest coś zmienić, odświeżyć sobie, odkryć piosenkę na nowo.
5: 2, 3.
1: Piosenkę nagrano w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Powstała z myślą o wsparciu zbiórki na działalność pracowni psychologicznej dla dzieci i młodzieży imienia Kasi Stoparczyk.
2: Zbiórkę można wesprzeć pod adresem zrzutka.pl/Kasia, a piosenkę znajdziemy na naszej stronie i na YouTubie.
7: Klimat.
1: Ze źródeł odnawialnych pochodzi teraz 34% energii elektrycznej. Od 12 do 16 jest zalecenie zwiększenie zużycia prądu w celu jego wykorzystania.
2: Prawie w całej Polsce w lasach zagrożenie pożarowe.
1: To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
9: Dariusz Urbanowicz już w studiu. Czas na sport.
10: Romek zgasił światło, jest zalecenie, żeby
9: ale
10: jednak
9: korzystać. Zalecenie jest od 11. Słuchać,
10: a, dopiero.
9: Serwisów dokładnie.
10: To bardzo dobrze zgasiłeś.
9: To teraz sport i Maja Chwalińska. Czekamy na wspaniały dzień dziecka.
10: No właśnie. Tenisistki. Oby. Czekamy właśnie na pojedynek. To już czwarta runda French Open. Maja Chwalińska zagra z francuską Diane Parry. Planowo ma zacząć o 13:00 stawką ćwierćfinał Rolanda Garrosa.
11: Wiem, że to będzie bardzo ciężki mecz dla mnie i ogromne wyzwanie. Te zawodniczki tutaj, obojętnie kto już tam jest po drugiej stronie siatki, gra na najwyższym poziomie.
10: Wczoraj odpadła Iga Świątek po porażce z Martą Kostyuk z Ukrainy 5-7 i 1-6. Nie mieliśmy wczoraj szczęścia do Ukraińców, nie tylko Świątek, ale i nasi piłkarze przegrali z Ukrainą. Robert Lewandowski i spółka ulegli w sparingu 0-2.
12: To nie ja gram z Ukrainą, tylko Polska gra z Ukrainą, więc wiadomo, że też w ofensywie nie stwarzamy aż tak dużo sytuacji, po których można klarownie stworzyć sobie sytuację do oddania strzałów, ale no, te sytuacje i tak były dzisiaj. Wydaje mi się, że po prostu Ukraińcy byli minimalnie bardziej zdeterminowani i dlatego też chyba oni bardziej potrafili dwa razy postawić tą kropkę na D.
10: W środę zagramy z Nigerią. Może naszym piłkarzom się trochę bardziej zechce. Dziś w Warszawie rozpoczynają się Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3 i 3x3. Polki zagrają dziś z drużynami Madagaskaru i Czech, mówi Anna Pawłowska.
13: Myślę, że te dwa pierwsze mecze kluczowe może się wydawać, że z potencjalnie słabszymi przeciwnikami, ale to jest koszykówka 3x3, tu się wszystko może wydarzyć. Na pewno pierwszy mecz z Madagaskarem, dużo będzie stresu, dużo emocji, bo to będzie nasze pierwsze granie tutaj, więc trzeba się skupić i zagrać ten pierwszy dzień na 100%.
10: Zawody odbywają się w Warszawie pod Pałacem Kultury. Sebastian Kawa zmienił klasę szybowcową na najbardziej prestiżową klasę Open i od razu zdobył srebro Mistrzostw Świata.
14: Bez treningu, ucząc się latania na tym szybowcu dopiero w trakcie zawodów, w ostatniej konkurencji wygrałem z miażdżącą przewagą nad Niemcami i wydawało się, że wygrałem złoto całych mistrzostw. No niestety, przez to, że kilku pilotów przyleciało wolniej, no punktacja za prędkość została obniżona i przegrałem niestety dosłownie 1 promilem punktów z Felipe Lewin.
10: Zawody odbyły się w Częstochowie. Piłkarze ręczni Industrii Kielce mistrzami Polski w drugim meczu pokonali broniącą tytułu Wisłę Płock 36-27. Przed tygodniem w Płocku Kielczanie wygrali 5 bramkami. Gratulujemy. A pod koszami Zastal Zielona Góra czeka już na rywala finałowego Mistrzostw Polski. Być może rozstrzygnięcie już dziś. Przegrywające 0-2 Dziki Warszawa podejmą Legię. Przypomnę, gra się do 3 zwycięstw.
9: W Paryżu dziś padać nie powinno, lekko zachmurzone niebo i około 20 stopni Celsjusza to taka pogoda idealna dla tenisistki Maji Chwalińskiej. W Polsce pogoda prawie idealna na Dzień Dziecka. Będzie można sprawdzić, czy w czasie deszczu rzeczywiście dzieci się nudzą, bo może popadać, w tym intensywniej z burzami na krańcach południowych. A jeśli chodzi o temperaturę u nas, to podobna do paryskiej, w większości kraju od 18 do 22 stopni.
15: A teraz pogoda.
2: W Radiu Katowice łączymy się ze stacją meteo Planetarium Śląskiego, tam Damian Dąbrowski. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Proszę Państwa, za nami zróżnicowany weekend, jeśli chodzi o pogodę w województwie śląskim. Gorsza, deszczowa bardziej sobota i dużo lepsza, przyjemniejsza niedziela. Niedziela, która była ostatnim dniem meteorologicznej wiosny. Zaczynamy czerwiec i jednocześnie meteorologiczne lato. Czerwiec, proszę Państwa, miesiąc najdłuższych dni w roku. I jaka czeka nas pogoda? Najpierw prognoza na poniedziałek, dzisiaj 1 czerwca, czyli Dzień Dziecka. I zachmurzenie w naszym regionie będzie zmienne od całkowitego po umiarkowane. Więcej przejaśnień, rozpogodzeń ukaże się po południu. No i miejscami wystąpią opady deszczu. Uwaga, na południu województwa śląskiego, przede wszystkim w Beskidach, opady mogą być punktowo dość intensywne, do 20-35 litrów na metr kwadratowy. Także jeżeli taki upad wystąpi w krótkim czasie, to może powodować lokalne podtopienia i zalania. Temperatura maksymalna dzisiaj od 17 do 21 stopni, najchłodniej na południu właśnie regionu. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Ciśnienie od 1010 do 1013 hektopaskali. W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie będzie się zmniejszać od dużego po małe, a miejscami nawet pokaże się bezchmurne niebo. Początkowo lokalnie możliwe będą gdzieniegdzie zanikające opady. Poza tym bez deszczu. Temperatura minimalna we wtorek o wschodzie słońca od 8 do 11 stopni. Wiatr słaby, ze zmiennych kierunków, ciśnienie stabilne, 1014 hektopaskali. I prognoza na wtorek, 2 czerwca, na jutro mam dużo lepsze wiadomości dla Państwa, gdyż od rana w całym województwie śląskim będzie sporo słońca. W ciągu dnia zachmurzenie najwyżej małe lub umiarkowane i bez opadów. Temperatura maksymalna od 22 do 24 stopni, tak więc nieco cieplej. Wiatr słaby, nadal ze zmiennych kierunków, ciśnienie 1014 do 1010 hektopaskali. To są niewielkie wahania, bez żadnego znaczenia. Noc wtorku na środę pogodna, z zachmurzeniem najwyżej małym lub umiarkowanym, bez opadów. Temperatura minimalna od 9 do 13 stopni. Wiatr słaby z południowego wschodu. Ciśnienie w miarę stabilne, 1010 do 1008 hektopaskali. I jeszcze prognoza wstępna na środę, 3 czerwca. Zachmurzenie początkowo będzie umiarkowane, także pokaże się na pewno słońce. Natomiast w ciągu dnia od zachodu nastąpi stopniowy wzrost zachmurzenia do dużego i całkowitego. No i późnym popołudniem, pod wieczór miejscami możliwe będą opady deszczu. Temperatura maksymalna w środę 22-24 stopnie, a więc bardzo komfortowa. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków południowych, a ciśnienie dość stabilne, 1008 hektopaskali. To była prognoza, proszę Państwa, na pierwsze 3 dni meteorologicznego lata. Pozdrawiam wszystkich serdecznie i życzę spokojnego początku tygodnia.
2: Damian Dąbrowski w Radiu Katowice, bardzo dziękujemy.

błądzić. Moje grzechy jak cukierki gorzkie są tylko w piątki. Kiedyś bardzo w to wierzyłem, potem kościół mnie zgorszył. Piszę treny w sumie o tym, co nas mogłoby łączyć. Słońce znowu poszło w dół, klimat nie jest wygodny. Może kiedyś chciałbyś wrócić, ale nie jest tu Londyn. Trochę więcej fobii, a ty nie jesteś blondi. No to patrz jak chodzisz w tramwaju, mów po polsku. Jeśli nie chcesz mieć obitej mordy i nikomu o tym nie mów, narodowe to

0: Jest 10. Częstochowska prokuratura przesłała do sądu akt oskarżenia przeciwko lekarzowi z Myszkowa, który odpowie m.in. za przyjmowanie łapówek. Policjanci z Raciborza zatrzymali z kolei 71-latka, który groził nożem personelowi szpitala miejskiego. O 12:00 wystartuje charytatywna akcja Cała Polska w ruchu dla dzieci z DMD. Szczegóły podamy za chwilę.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Lekarz z Myszkowa odpowie przed sądem za korupcję i fałszowanie dokumentów. Śląska policja zakończyła właśnie śledztwo w sprawie 58-latka, który jako naczelny lekarz jednego ze szpitali powiatowych miał przyjmować łapówki. W zamian miał wystawiać pacjentom recepty, zwolnienia lekarskie, a także skierowania na badania specjalistyczne. Ponadto, pracując w jednej z przychodni, miał brać pieniądze za orzeczenia o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów, mimo że w rzeczywistości w ogóle nie badał kierowców. Podczas przeszukania jego domu funkcjonariusze znaleźli kilkadziesiąt sztuk amunicji bez zezwolenia, dokumentację medyczną oraz kilkadziesiąt tysięcy złotych w gotówce. Zarzuty dotyczące 26 czynów korupcyjnych przedstawiono łącznie 7 osobom. Główny podejrzany przyznał się do winy i zawnioskował o wymierzenie mu kary 1,5 roku więzienia oraz grzywny w wysokości 250 000 zł. Policjanci z Raciborza zatrzymali pacjenta, który groził nożem personelowi medycznemu. Do tego niebezpiecznego zdarzenia doszło w niedzielę po północy na terenie miejscowego szpitala. 71-letni mężczyzna wyciągnął narzędzie niebezpieczne i zaczął kierować groźby pod adresem lekarza oraz pielęgniarek, po tym jak dyżurujący pracownicy zwrócili mu uwagę na niestosowne zachowanie. Mieszkaniec powiatu raciborskiego usłyszał już zarzuty.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Profesor Krystian Dudek z Akademii WSB uważa, że decyzja prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA była celowa i przemyślana. Zdaniem specjalisty do spraw wizerunku, Zełenski kierował się sytuacją wewnętrzną swojego kraju.
2: Zełenski pomyślał tylko i wyłącznie o polityce wewnętrznej swojego kraju. On też ma sporo krytyków na Ukrainie i próbuje znaleźć jakąś ideę, wokół której mogą się jednoczyć. Nie ma zbyt dużego wyboru, więc wybrał sobie UPA. Natomiast ta moneta ma dwie strony i tą brzydką, fatalną stroną jest to, co się działo w Polsce na Wołyniu.
0: Za tydzień odbędzie się posiedzenie kapituły Orderu Orła Białego, podczas którego ma podjąć decyzję o odebraniu orderu prezydentowi Ukrainy. Wnioskuje o to Karol Nawrocki.
2: Nawet może być tak, że prezydent wykazał się inicjatywą, ale później nieco się wycofa, bo powie, że to kapituła i zdystansuje się. Ja jeszcze wierzę w to, że mamy takich dyplomatów, którzy być może w jakichś rozmowach z Ukrainą znajdą przestrzeń do kompromisu, który niejako pogodzi obie strony.
0: Ostateczna decyzja w tej sprawie zapadnie po zgodzie premiera, który musi kontrasygnować decyzję. W południe wystartuje charytatywna akcja Cała Polska w ruchu dla dzieci z DMD. Celem jest wsparcie terapii genowych dla chorych na dystrofię mięśniową Duchenna. Chodzi o to, aby przez 79 godzin nieprzerwanie ruszać się. W dowolnej formie, mówi Dawid Iwańczak, tata chorego na DMD Huberta z Dąbrowy Zielonej w powiecie częstochowskim.
3: Cały czas musimy coś robić w ruchu. Co pół godziny, co godzinę inna osoba, inna organizacja będzie przyjmowała tą pałeczkę, taką sztafetę i to będzie polegało, żeby przez 15, pół godziny, godzinę biegać, grać w piłkę, pływać, no i wszystko, żeby to było pokazane na tym naszym streamie.
0: Jak dodaje Dawid Iwańczak, terapia genowa to jedyny ratunek dla dzieci z DMD, ale kosztuje kilkanaście milionów złotych.

0: chłodniej będzie w rejonach podgórskich, tam do 16 stopni.
1: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice, Dorota Stabik. 48 zdarzeń od północy odnotowała policja na drogach regionu. Teraz uważać trzeba w Katowicach na Szkolnej, gdzie zderzyły się dwie osobówki. Kolizja również w Dąbrowie Górniczej na Kościuszki i w Żorach na Księcia Władysława. Mocno zakorkowana autostrada A1 w Gliwicach w rejonie Bojkowa. Tam rozpoczęły się prace drogowe, jezdnia jest zwężona i to powoduje korki. Sznur samochodów zaczyna się przed węzłem Sośnica. W Katowicach więcej samochodów na skrzyżowaniu przy Wesołym Miasteczku na drodze 79, ciaśniej też na Wiślance na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. Zwalnia zjazd z tak zwanych Trzech Górek, czyli 73. Pułku Piechoty na Wiślankę. Zakorkowana trasa 44 w Tychach między węzłem z Krajową Jedynką a Urbanowicami na drodze 44. Zwolnić trzeba także w miejscu prac w Bieruniu Nowym. 691-400-400 czekamy na sygnały z dróg.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj poniedziałek, pierwszy dzień czerwca, jest 10:00. Czas na serwis Trójki i Michał Przerwa.
3: Wypadek dwóch autokarów z dziećmi w Opławkach w Warmińsko-Mazurskim, dwie osoby ranne. Prokuratura wyjaśnia śmierć mężczyzny w czasie policyjnej interwencji w Płocku. Loteria w Szkocji. Za 5 funtów można wygrać 2 domy na wyspie. Zderzenie dwóch autokarów w Obławkach w Warmińsko-Mazurskim. W samochodach jechały do szkoły dzieci. Jeden z pojazdów wjechał w tył drugiego. Ranne zostały dwie osoby. W autach było w sumie 52 osoby. W życiu rannych nie zagraża, nic nie zagraża, ale na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Prokuratura w Płocku wyjaśnia okoliczności śmierci 46-latka, do której doszło w trakcie policyjnej interwencji. W sobotę funkcjonariusze dostali zgłoszenie o biegającym po jednym z osiedli nagim, krwawiącym mężczyźnie, mówi rzeczniczka płockiej policji Monika Jakubowska.
4: Ze zgłoszeń wynikało, że mężczyzna leży na przystanku, następnie biega w okolicy marketu oraz krzyczy. Funkcjonariusze na ulicy zastali wijącego się nagiego mężczyznę, który zachowywał się irracjonalnie. Po chwili mężczyzna stał się agresywny. Jego zachowanie mogło wskazywać na działanie środków odurzających.
3: Policjanci założyli mężczyźnie kajdanki, dodaje Monika Jakubowska.
4: W oczekiwaniu na przyjazd załogi pogotowia ratunkowego mężczyzna leżał na chodniku. W pewnym momencie przestał oddychać. Policjanci zdjęli kajdanki i podjęli natychmiastową resuscytację, która kontynuowana była przez ratowników medycznych przybyłych na miejsce.
3: Mimo tych działań mężczyzna zmarł. Przyczynę śmierci ustali sekcja zwłok. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz krytycznie ocenia prezydenturę Karola Nawrockiego, wskazując m.in. na jego konfrontacyjne podejście do rządu. Dziś mija rok od drugiej tury wyborów prezydenckich, w której kandydat PiSu pokonał Rafała Trzaskowskiego z Koalicji Obywatelskiej. Michał Wawrykiewicz w Bezuniku w rozmowie politycznej w Trójce dodał, że Karol Nawrocki realizuje partyjną politykę, a widać to po liczbie zawetowanych ustaw.
5: Ten rok pokazał, że ten bilans, zresztą czego się spodziewaliśmy, dotychczasowej prezydentury Karola Nawrockiego i tak zapewne będzie w przyszłości, jest bilansem stricte konfrontacyjnym z polskim rządem. To nie jest prezydent wszystkich Polaków, co do tego nie ma wątpliwości. To jest prezydent wyłącznie tych, którzy na niego głosowali. Tak się zachowuje Karol Nawrocki.
3: Z sondażu przeprowadzonego dla Rzeczpospolitej wynika, że Karol Nawrocki zajmuje trzecie miejsce w rankingu prezydentów sprawujących urząd po 1989 roku. Na pierwszym miejscu znalazł się Aleksander Kwaśniewski, drugie miejsce zajął Lech Kaczyński. Nie ma potrzeby powoływania specjalnych zespołów do badania sprawy fałszywych alarmów. Takie przekonanie wyraził zastępca szefa kancelarii premiera Jakub Stefaniak. Zwraca uwagę na to, że działania służb w tej sprawie przynoszą efekty.
6: Nie ma potrzeby tworzenia sztucznych zespołów, jeżeli są służby, które są do tego powołane i działają. No mamy efekty tej pracy. To nie jest tak, że jak kogoś służba złapie, to od razu na drugi dzień rzecznik prasowy ABW czy innej służby czy policji biegnie do mediów albo organizuje konferencję prasową. Bo to jest pewien format działania. Jeżeli się złapie jednego człowieka, dalej są prowadzone czynności, bo może ten człowiek być powiązany jeszcze z innymi ludźmi. I tak się dzieje.
3: Od połowy maja ratownicy, strażacy i policjanci byli wzywani do zdarzeń, które okazywały się nieprawdziwe. Od kilku dni policja zatrzymuje kolejne osoby mające związek ze sprawą fałszywych alarmów. Wczoraj w tej sprawie został aresztowany warszawski adwokat. Wystarczy 5 funtów, by zostać właścicielem dwóch domów na szkockiej wyspie. Nie chodzi jednak o promocję biura nieruchomości, ale o loterię, która rozpoczęła się w północnej Szkocji.
7: Nagrodą tej niezwykłej loterii są 2 XIX-wieczne domy dawnych latarników stojące obok latarni morskiej Cantighead na wyspie Hoy.

0: należącej do archipelagu Orkadów na północy Szkocji. Budynki od lat funkcjonują jako luksusowe domy wakacyjne i przyciągają turystów spektakularnym widokiem na Atlantyk oraz surowe szkockie wybrzeże. Los kosztuje 5 funtów, czyli niecałe 25 zł. Zwycięzca zostanie ogłoszony w styczniu przyszłego roku. Jeśli nie będzie chciał przejąć nieruchomości, będzie mógł wygrać nagrodę pieniężną w wysokości 200 tysięcy funtów. Właściciele obiektu Alan i Vicky McKinnon tłumaczą, że po niemal 10 latach prowadzenia biznesu postanowili przejść na emeryturę. Zamiast wystawiać nieruchomość na sprzedaż, zdecydowali się na coraz popularniejszą w Wielkiej Brytanii formę loterii. Organizatorzy zapowiadają również, że część wpływów ze sprzedaży losów trafi na cele charytatywne, w tym na wsparcie ratowników morskich działających na Orkadach. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Pochmurno w całej Polsce, na wschodzie, w centrum, na południu opady deszczu i burze z gradem. Miejscami opady będą intensywne i wszędzie wietrznie. Od 15 stopni na Podhalu do 19 nad morzem, 21 na zachodzie i 22 w centrum.
3: Trójka.
4: A teraz pogoda.
5: No właśnie.
6: Po takiej zapowiedzi to proszę.
5: Wojtusiu,
6: Państwa,
5: proszę. Dzisiaj będziemy w ten sposób. Dobrze. Wojtusiu, dobrze. Proszę o pogodzie.
6: Dobrze. Rafałeczku, to teraz tak. Ciśnienie. Około 1010 hektopaskali, tyle pokazują barometry. Temperatura 15 stopni. No niestety ta pogoda ma takie wahania nastroju. Emocjonalnie niezrównoważona jest jak na razie. Ale to się poprawi. Proszę Państwa, dziś zachmurzenie zmienne od całkowitego po umiarkowane, ale miejscami mogą jeszcze wystąpić przelotne opady deszczu. I tu przy okazji zanotowano ostrzeżenie. Na południu województwa śląskiego, w Beskidach, możliwe będą intensywne opady, nawet może spaść do 30-35 litrów wody na metr kwadratowy w czasie lokalnych burz i mogą wystąpić podtopienia. Temperatura maksymalna od 17 do 21 stopni, tyle zobaczymy dziś wczesnym popołudniem na termometrach. Na 17 to liczyć mogą bardziej mieszkańcy południa naszego regionu, na 21 północy i tutaj centralnej części. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków, ciśnienie około 1000, właśnie 10 1100 hektopaskali. Noc z poniedziałku na wtorek zachmurzenie będzie się zmniejszać od dużego po małe i będą po prostu zanikać te opady. Przelotnie jeszcze gdzieś tam mogą wystąpić takie punktowe zjawiska, ale one też już będą w takiej fazie zanikającej. Później bez deszczu, temperatura w nocy od 8 do 11 stopni, wiatr ze zmiennych kierunków, a jutro we wtorek od rana sporo słońca, w ciągu dnia zachmurzenie małe lub umiarkowane, nie będzie padać, temperatura od 22 do 24, wiatr słaby ze zmiennych kierunków, ciśnienie troszkę w górę do wartości 1013-1014 hektopaskali. Proszę Państwa, no spóźniła się ta pogoda o jeden dzień, bo jakby tak było dzisiaj pięknie, tak jak jutro ma być, no to byśmy byli bardziej szczęśliwi.
5: To prawda, z drugiej strony że pogoda też ma prawo do tego, żeby sobie zrobić dzień dziecka.
6: No, w sensie, zrobiła sobie.
5: Poza tym pogoda jest zawsze, tylko trzeba się odpowiednio ubrać.
6: Tak jest,
5: mówi.
6: Pogoda jest zawsze, tylko różnie bywa z nią. Raz jest słonecznie, raz jest deszczowo. Dzisiaj akurat ta druga wersja nam towarzyszy.
5: Dobrze, to jakby dzieciakom nic nie przeszkadza, co nie ma problemu.
6: Pewnie.
5: To nie jest tak, że w czasie deszczu dzieci się nudzą. Wcale nie, tam kalosze, kałuże.
6: O, to lubią bardzo.
5: I hop, hop.
6: I do tego festyny, które mam nadzieję udadzą się dzisiaj, mimo tych przelotnych opadów deszczu.
5: Poza tym będą niespodzianki dla najmłodszych, o czym jeszcze Państwu powiem. Proszę słuchać Radia Katowice. Wojtuś Skowroński, bardzo dziękujemy.
6: Dziękuję, Rafałeczku.
5: Do usłyszenia po 14. Why wait to say, at least I did in my way.

poczekaj, poczekaj no. Już ja cię urządzę, powtarzasz to. To wszystko co robię, już mam cię dość. Tych oczu pustych, poczekaj zaraz.

0: Na zegarze 11. Częstochowska prokuratura przesłała do sądu akt oskarżenia przeciwko lekarzowi z Myszkowa, który odpowie m.in. za przyjmowanie łapówek. Fundacja Wolne Miejsce z Katowic rozpoczęła swoje działania w Libanie. Szczegóły podamy Państwu za chwilę. Uniwersytet Śląski rozpoczął natomiast rekrutację na nowy rok akademicki.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec zapraszam. Wojciech P., były starosta myszkowski i poseł, a także naczelny lekarz szpitala w Myszkowie, siądzie na ławie oskarżonych. Częstochowska prokuratura postawiła mu 28 zarzutów, w tym przyjmowania korzyści majątkowych.
2: Wojciech P. usłyszał zarzuty dotyczące przyjmowania korzyści majątkowych, poświadczenia nieprawdy w dokumentach i posiadania amunicji bez zezwolenia. Jak ustalili śledczy, w latach 2022-2023 oskarżony, pełniąc funkcję naczelnego lekarza szpitala w Myszkowie, przyjmował korzyści majątkowe w związku z pełnioną funkcją i wykonywanym zawodem. Wojciech P. pomagał m.in. w przyjęciu do szpitala, przyspieszeniu terminu zabiegu czy wystawianiu zaświadczeń o niezdolności do pracy. Aktem oskarżenia objęto także 6 innych osób. Dla Wojciecha P. prokurator chce wymierzenia łącznej kary 1,5 roku bezwzględnego więzienia i grzywny w wysokości 250 tysięcy złotych.
0: Szczegóły tej sprawy przedstawiła Państwu Martyna Słabikowska z częstochowskiej redakcji Radia Katowice. Fundacja Wolne Miejsce z Katowic rozpoczęła właśnie swoje działania w stolicy Libanu, w Bejrucie. Wolontariusze przywieźli ze sobą 100 ton zebranych darów i, jak mówią, dzięki współpracy m.in. z polskimi dyplomatami czy parlamentarną grupą przyjaźni polsko-libańskiej będą gotować, ale także rozdawać upominki z okazji Dnia Dziecka. Prezes Fundacji Mikołaj Rykowski przekazał, co dokładnie robią teraz w Bejrucie.
3: Zaczynamy naszą pracę tutaj w Libanie, żeby karmić tych, którzy potrzebują. Oczywiście zaczynamy od dzieci, bo jest Dzień Dziecka. Chodźcie, zobaczcie, jak wygląda nasza praca. Michał, jak się wyjmuje sprzęty?
4: Genialnie, genialnie. Są pięknie ułożone, tak że się bardzo lekko wyciągają w ogóle.
3: Idzie dobrze, ja cały czas się pakował. No jest tam, słuchajcie, nasza flaga. Dają, o. Tak, jesteśmy, słuchajcie, to już widać, że jesteśmy Polacy w Libanie, tak?
5: Wszystkie wasze te rzeczy, słuchajcie, ile tutaj mamy, pokaż.
3: No,
5: Witeczek, łyżeczek, przypraw, wszystko, co z nami przyjdzie.

0: i wiesz.
1: Uniwersytet Śląski rozpoczął rekrutację na nowy rok akademicki. Wśród nowości znalazły się m.in. bałkanistyka oraz technologie środowiskowe i nowoczesne materiały. Uczelnia przygotowała 97 kierunków studiów, w tym 10 prowadzonych w języku angielskim. Kandydaci będą mogli rejestrować się od godziny 12 w internetowym systemie. Uniwersytet zapowiedział także dalsze działania związane z dostępnością studiowania. Kandydaci będą mogli korzystać z aplikacji mobilnej wyposażonej w moduł nawigacji wewnątrz budynków i kampusów. Uczelnia rozwija także system wsparcia dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym indywidualne dostosowanie procesu kształcenia i bezpłatną pomoc psychologiczną. Międzynarodowy Dzień Dziecka jest obchodzony 1 czerwca w Polsce, a także w wielu innych państwach. Aneta Łuczkowska pytała w jednym z przedszkoli, czego dorośli mogą zazdrościć dzieciom.
2: Że mamy fajniejszy dzień.
3: Że nie chodzimy do pracy.
4: O, a chciałybyście pójść do pracy na przykład?
2: Nie!
5: Do przedszkola chodzi dziecko i do szkoły i do żłobka, a dorośli do pracy.
4: I co jest fajniejsze, praca czy przedszkole?
5: Przedszkole. Bo w przedszkolu można się bawić, a w pracy nie.
1: Dlatego dziś wszyscy tęsknimy za przedszkolem. Dzieciom życzymy oczywiście uśmiechu, cudnych przyjaciół i spełnienia marzeń.
6: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
1: Zachmurzenie w Śląskiem jest duże i całkowite, z opadami deszczu, ale po południu spodziewamy się przejaśnień. Wciąż obowiązują natomiast ostrzeżenia przed burzami w całym regionie. Na termometrach zobaczymy do 21 stopni, chłodniej będzie w rejonach podgórskich, tam do 16 kresek powyżej zera. Na 4 minuty po 11 mamy jeszcze informacje dla alergików. Początek czerwca to czas intensywnego pylenia traw i szczawiu. Dokuczliwe są także pyłki babki, dębu, pokrzywy oraz zarodniki grzybów z rodzajów Cladosporium i Alternaria.
7: Teraz pogoda.
8: No właśnie.
9: Po takiej zapowiedzi to proszę.
8: Wojtusiu,
9: Państwa,
8: proszę. Dzisiaj będziemy w ten sposób.
9: Dobrze.
8: Wojtusiu, proszę o pogodzie.
9: Dobrze. Rafałeczku, to teraz tak. Ciśnienie. Około 1010 hektopaskali, tyle pokazują barometry. Temperatura 15 stopni. No niestety ta pogoda ma takie wahania nastroju. Emocjonalnie niezrównoważona jest jak na razie. Ale to się poprawi. Proszę Państwa, dziś zachmurzenie zmienne od całkowitego poumiarkowane, ale miejscami mogą jeszcze wystąpić przelotne opady deszczu. I tu przy okazji zanotowano ostrzeżenie. Na południu województwa śląskiego w Beskidach możliwe będą intensywne opady, nawet może spaść do 30-35 litrów wody na metr kwadratowy w czasie lokalnych burz i mogą wystąpić podtopienia. Temperatura maksymalna od 17 do 21 stopni, tyle zobaczymy dziś wczesnym popołudniem na termometrach. Na 17 to liczyć mogą bardziej mieszkańcy południa naszego regionu, na 21 północy i tutaj centralnej części. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków, ciśnienie około 1100 hektopaskali. Noc z poniedziałku na wtorek zachmurzenie będzie się zmniejszać od dużego po małe i będą po prostu zanikać te opady. Przelotnie jeszcze gdzieś tam mogą wystąpić takie punktowe zjawiska, ale one też już będą w takiej fazie zanikającej. Później bez deszczu, temperatura w nocy od 8 do 11 stopni, wiatr ze zmiennych kierunków, a jutro we wtorek od rana sporo słońca, w ciągu dnia zachmurzenie małe lub umiarkowane, nie będzie padać, temperatura od 22 do 24, wiatr słaby ze zmiennych kierunków, ciśnienie troszkę w górę do wartości 1013-1014 hektopaskali. Proszę Państwa, no spóźniła się ta pogoda o jeden dzień, bo jakby tak było dzisiaj pięknie, tak jak jutro ma być, no to byśmy byli bardziej szczęśliwi.
8: To prawda, z drugiej strony że pogoda też ma prawo do tego, żeby sobie zrobić dzień dziecka.
9: No, w sensie, zrobiła sobie.
8: Poza tym pogoda jest zawsze, tylko trzeba się odpowiednio ubrać.
9: Tak jest, pogoda jest zawsze, tylko różnie bywa z nią. Raz jest słonecznie, raz jest deszczowo. Dzisiaj akurat ta druga wersja nam towarzyszy.
8: Dobrze, to jakby dzieciakom nic nie przeszkadza, to nie ma problemu.
9: Pewnie.
8: To nie jest tak, że w czasie deszczu dzieci się nudzą. Wcale nie, są kalosze, kałuże.
9: O, to lubią bardzo.
8: I hop, hop.
9: I do tego festyny, które mam nadzieję udadzą się dzisiaj, mimo tych przelotnych opadów deszczu.
8: Poza tym będą niespodzianki dla najmłodszych, o czym jeszcze Państwu powiem. Proszę słuchać Radia Katowice. Wojtuś Skowroński, bardzo dziękujemy.
9: Dziękuję, Rafałeczku.

0: Do usłyszenia po 14.
1: Informacje dla kierowców w Radiu Katowice. Dorota Stabik. 48 zdarzeń od północy odnotowała policja na drogach regionu. Teraz uważać trzeba w Katowicach na Szkolnej, gdzie zderzyły się dwie osobówki. Kolizja również w Dąbrowie Górniczej na Kościuszki i w Żorach na Księcia Władysława. Mocno zakorkowana autostrada A1 w Gliwicach w rejonie Bojkowa. Tam rozpoczęły się prace drogowe. Jezdnia jest zwężona i to powoduje korki. Sznur samochodów zaczyna się przed węzłem Sośnica. W Katowicach więcej samochodów na skrzyżowaniu przy Wesołym Miasteczku na drodze 79, ciaśniej też na Wiślance na pętli Brynowskiej i na skrzyżowaniu przy Centrum Handlowym. Zwalnia zjazd z tak zwanych Trzech Górek, czyli 73. Pułku Piechoty na Wiślankę. Zakorkowana trasa 44 w Tychach między węzłem z Krajową Jedynką a Urbanowicami na drodze 44. Zwolnić trzeba także w miejscu prac w Bieruniu Nowym. 691-400-400. Czekamy na sygnały z dróg.
2: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 1 czerwca, jest 11. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dwie osoby ranne po zderzeniu dwóch autokarów w Opławkach w Warmińsko-Mazurskim. PKB wzrósł o 3,5% rok do roku, tak wynika z najnowszych danych GUS-u. Tłumy na przystankach, korki na ulicach, rozpoczął się remont torowiska w Alejach Jerozolimskich w Warszawie. Dwa autokary przewożące dzieci zderzyły się w powiecie kętrzyńskim w Warmińsko-Mazurskiem. Łącznie podróżowały nimi 52 osoby. Dwie z nich, chłopiec i opiekunka, zostały poszkodowane, mówi Ewelina Piaścik z kętrzyńskiej policji.
3: Na miejscu również lądowało lotnicze pogotowie ratunkowe. Poszkodowane osoby to chłopiec oraz opiekunka. Są osoby przytomne. Jak ustalili policjanci, podczas wykonywania manewru skrętu w prawo, drugi z kierujących jadący za tym pojazdem wjechał w tył poprzedzającego pojazdu.
2: Kierowcy autokarów byli trzeźwi, a droga wojewódzka nr 591 jest zablokowana. Polska gospodarka przyspiesza. Z danych Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w pierwszym kwartale tego roku PKB wzrósł o 3,5% w porównaniu z tym samym okresem 2025 roku. Rok temu o tej porze wzrósł o 3,2%. Dzisiejszy odczyt jest nieco lepszy od szybkiego szacunku, który GUS opublikował w połowie maja. Utrudnienia dla pasażerów i kierowców w samym centrum stolicy. Rozpoczął się pierwszy tydzień remontu torowiska w Alejach Jerozolimskich. Od soboty z centralnego odcinka na placu Starynkiewicza aż do ronda Waszyngtona zniknęły tramwaje. Pasażerowie od rana szukają alternatywnych połączeń. Zastępcze autobusy kursują co kilka minut i faktycznie jeżdżą często, ale stoją w korkach. Na przystankach tłumy ludzi.
4: Miałam dojechać na dworzec główny, a teraz nie wiem, jak się dostać.
5: Jadę do pracy, niby mam tylko dwa przystanki, ale obawiam się korków.
6: Remont. Wszystko się psuje. My się psujemy, wszystko się psuje. Także to na to nie ma problemu.
7: Troszeczkę dłużej zajęło mi dojście do pracy. Dojazd.
8: No strasznie. Jadę do lekarza i widzi pan.
9: Jaki jest teraz plan?
8: W autobus wypada wsiąść.
2: Prace obejmują wymianę 6 km torów oraz remonty kluczowych rozjazdów. Remont torowiska potrwa 2 miesiące. Do sierpnia najpewniejszym transportem w centrum pozostają metro i kolej. Premier Węgier spotkał się rano z prezydentem kraju, by rozmawiać o dobrowolnej dymisji głowy państwa. Prezydent Tomasz Sulyok nie chce odejść. Peter Madziar zapowiedział jednak, że to nie koniec jego działań w tej sprawie. Poinformowałem prezydent Republiki, że jeśli utrzyma on swoje stanowisko i nie zrezygnuje dobrowolnie, to dziś poinformuje partię rządzącą, frakcję TISA, o tej decyzji, przekaże im nasze propozycje i niezwłocznie rozpoczniemy niezbędne procedury. Węgierski premier nie chciał podać szczegółów działań, dodał jedynie, że możliwa jest zmiana konstytucji. Ma to być jednak zmiana systemowa, a nie skierowana przeciwko konkretnemu politykowi. Początek sezonu letniego w Tatrach Wysokich na Słowacji. Od dziś turyści mogą ponownie korzystać z wysokogórskich szlaków prowadzących na najpopularniejsze szczyty.
10: Większość tras została otwarta po 7-miesięcznej przerwie związanej z ochroną przyrody i bezpieczeństwem turystów. W niektórych miejscach nadal obowiązują jednak ograniczenia. Z powodu prowadzonych prac remontowych nawet do października zamknięty ma być szlak nakrywań. Trwa również odbudowa fragmentu czerwonego szlaku, tak zwanej magistrali tatrzańskiej, między Smokowieckim Siodełkiem a Rozdrożem nad chatą Rainera. Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego przypominają, że mimo formalnego rozpoczęcia sezonu letniego w najwyższych partiach gór nadal mogą panować wymagające warunki. warunki. Miejscami wciąż zalega śnieg, a na szlakach występują oblodzone odcinki. Nie zmieniają się też podstawowe zasady obowiązujące na terenie parku. Wojciech Stoba, Polskie Radio.
2: To był serwis Trójki.
9: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
2: Będzie pochmurno w centrum, na wschodzie, południu opady deszczu i burze z gradem. Miejscami opady będą intensywne i wszędzie wietrznie. W Zakopanem 15 stopni, w Krakowie 18, w Gdańsku 19, w Rzeszowie i Białymstoku 20, w Szczecinie i Wrocławiu 21, a w Warszawie i Poznaniu 22.
11: Zapraszam.

0: wybiło południe. Referenda odwoławcze w Będzinie i w Chorzowie nie odbędą się. Za chwilę podamy Państwu więcej informacji na ten temat. W Katowicach rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe Karola Lipowczana, wieloletniego pracownika Radia Katowice. Zmarł w ubiegłym tygodniu w wieku 85 lat. Kolejne uczelnie w Śląskiem rozpoczynają właśnie rekrutację na nowy rok akademicki.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Referenda odwoławcze w Będzinie i w Chorzowie nie odbędą się. Jak poinformował Radio Katowice komisarz wyborczy Michał Niedopytalski, na listach znalazły się podpisy osób zmarłych, co jest dyskwalifikujące. Równocześnie komisarz złożył zawiadomienie do prokuratur rejonowych w Chorzowie i w Będzinie o domniemanym popełnieniu przestępstwa podczas wykonywania czynności związanych z weryfikacją list poparcia pod inicjatywą referendalną. Za godzinę przedstawimy Państwu więcej informacji na ten temat. Policjanci z Częstochowy zatrzymali podejrzanego o usiłowanie zabójstwa. To 28-latek, który zaatakował swojego znajomego w mieszkaniu. Mężczyzna wraz z 17-letnią partnerką uciekli z miejsca zdarzenia. Rannego 42-latka przewieziono do szpitala. Podejrzany usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Trafił do tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Grozi mu dożywocie. Nastolatkę za nieudzielenie pomocy objęto policyjnym dozorem. W Katowicach rozpoczynają się właśnie uroczystości pogrzebowe Karola Lipowczana. Przez wiele lat był realizatorem dźwięków w Radiu Katowice, ale także strażnikiem radiowej pamięci. Miał ogromną wiedzę o rozgłośni i sam budował jej historię. Jako pomysłodawca i współtwórca Izby Muzealnej Katowickiej Rozgłośni gromadził unikalne historyczne eksponaty. To wielka strata, mówi redaktorka naczelna Radia Katowice Ewelina Kosałka-Pasja.
2: Trudno mi jest sobie wyobrazić, że Karola Lipowczana nie ma. Dla nas to jest ogromna strata. Był kopalnią wiedzy dotyczącą radia. Dla nas wszystkich, bo jak nie wiedzieliśmy, czegoś nie pamiętaliśmy, szczególnie jakichś informacji dotyczących techniki. Po prostu dzwoniło się do Karola Lipowczana i Karol Lipowczan wiedział wszystko.
0: Poza radiem Karol Lipowczan był przewodnikiem po beskidzkich szlakach, wspomina dziennikarka Radia Katowice Beata Tomanek.
3: Był działaczem PTTK. Miał nieprawdopodobną kondycję. Może dlatego tak długo żył. Bardzo się z tego cieszę, bo to jest przyjemność oglądania, jak się zmienia świat. On był raczej człowiekiem natury, bo kochał góry, ale techniki przede wszystkim.
0: Z jego inicjatywy powstała wieża widokowa na Baraniej Górze. W 2012 roku odznaczono go Złotym Krzyżem Zasługi. Karol Lipowczan zmarł w wieku 85 lat.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej Waszych spraw.
0: Uniwersytet Śląski rozpoczyna właśnie rekrutację na studia. Kandydaci mają do wyboru prawie 100 kierunków. Zmodyfikowaliśmy internetowy system rekrutacji tak, aby był możliwie przejrzysty, wyjaśnia Magdalena Wołek z Uniwersytetu Śląskiego.
4: Dziś rusza o godzinie 12 rekrutacja na studia na rok akademicki 2026-2027. Kandydatki i kandydaci mogą rejestrować się w systemie internetowej rejestracji kandydatów, czyli systemie irk.us.edu.pl.
0: Rekrutacja rozpoczyna się także m.in. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie zaprasza najmłodszych na Dzień Dziecka. Zaplanowano m.in. gry i zabawy integracyjne, będą także animacje i stoiska ze słodyczami. W tym czasie chcemy zadbać również o zdrowie rodziców, mówi Angelika Kawecka z Częstochowskiego Szpitala Wojewódzkiego.
5: Zdrowi rodzice to szczęśliwe dzieci, bo tata pojedzie na rower, mama pójdzie na basen, będziemy wspólnie biegać. Dzieci będą miały swoją strefę atrakcji, a rodzice będą mieli swoją strefę profilaktyczną. Mamy będą mogły skorzystać z bezpłatnej analizy składu ciała, konsultacji z dietetykiem. Dla panów przygotowaliśmy stanowisko EKG, żeby zadbać o serce, zmierzyć ciśnienie, zbadać poziom cukru.
0: Dzień Dziecka rozpocznie się w częstochowskiej lecznicy o 15:30 i potrwa 2 godziny. Wszystkie atrakcje czekają na placu zabaw w szpitalnym parku przy ulicy Bialskiej.
6: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Zachmurzenie w Śląskiem jest duże i całkowite, z opadami deszczu. Po południu spodziewamy się większych przejaśnień. Na termometrach zobaczymy do 21 stopni Celsjusza, chłodniej będzie w rejonach podgórskich, tam do 16 stopni. I to wszystko teraz. Informacje Radia Katowice na 13 przygotowuje już Tomasz Gancarek. Dziękuję za uwagę, życzę Państwu.

0: Jutro roboty drogowe na autostradzie A1 pomiędzy 20 a 22 kilometrem trasy. Tu na jezdni prowadzącej w kierunku Łodzi zawężony został ponad kilometrowy odcinek. To pomiędzy węzłami Gliwice Wschód a Zabrze Zachód. Prędkość ograniczono do 80 km na godzinę. Jadących między Gliwicami a Mikołowem drogą krajową 44 uprzedzamy z kolei przed utrudnieniami w Borowej Wsi. Tam ruch odbywa się wahadłowo i korki tworzą się w obu kierunkach. Na trasie 44 natężony ruch także w Tychach między węzłem Krajową Jedynką a Urbanowicami, a także w miejscu prac w Bieruniu Nowym, to ulica Warszawska w tym mieście. 691 400 400, przypominam Państwu, telefon do autoradia, Radia Katowice, oczywiście w każdej drogowej sprawie.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach, dealer Suzuki Vitara.
2: A teraz pogoda.
3: No właśnie.
4: Po takiej zapowiedzi to proszę.
3: Wojtusiu,
4: Państwa,
3: proszę. Dzisiaj będziemy w ten sposób. Dobrze. Wojtusiu, dobrze. Proszę o pogodzie.
4: Dobrze. Rafałeczku, to teraz tak. Ciśnienie. Około 1010 hektopaskali, tyle pokazują barometry. Temperatura 15 stopni. No niestety ta pogoda ma takie wahania nastroju. Emocjonalnie niezrównoważona jest jak na razie. Ale to się poprawi. Proszę Państwa, dziś zachmurzenie zmienne od całkowitego po umiarkowane, ale miejscami mogą jeszcze wystąpić przelotne opady deszczu. I tu przy okazji zanotowano ostrzeżenie. Na południu województwa śląskiego w Beskidach możliwe będą intensywne opady, nawet może spaść do 30-35 litrów wody na metr kwadratowy w czasie lokalnych burz i mogą wystąpić podtopienia. Temperatura maksymalna od 17 do 21 stopni, tyle zobaczymy dziś wczesnym popołudniem na termometrach. Na 17 to liczyć mogą bardziej mieszkańcy południa naszego regionu, na 21 północy i tutaj centralnej części. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków, ciśnienie około 1000, właśnie 10 1100 hektopaskali. Noc z poniedziałku na wtorek zachmurzenie będzie się zmniejszać od dużego po małe i będą po prostu zanikać te opady. Przelotnie jeszcze gdzieś tam mogą wystąpić takie punktowe zjawiska, ale one też już będą w takiej fazie zanikającej. Później bez deszczu, temperatura w nocy od 8 do 11 stopni, wiatr ze zmiennych kierunków, a jutro we wtorek od rana sporo słońca, w ciągu dnia zachmurzenie małe lub umiarkowane, nie będzie padać, temperatura od 22 do 24, wiatr słaby ze zmiennych kierunków, ciśnienie troszkę w górę do wartości 1013-1014 hektopaskali. Proszę Państwa, no spóźniła się ta pogoda o jeden dzień, bo jakby tak było dzisiaj pięknie, tak jak jutro ma być, no to byśmy byli bardziej szczęśliwi.
3: To prawda, z drugiej strony że pogoda też ma prawo do tego, żeby sobie zrobić dzień dziecka.
4: No, w sensie, zrobiła sobie.
3: Poza tym pogoda jest zawsze, tylko trzeba się odpowiednio ubrać.
4: Tak jest,
3: mówi.
4: Pogoda jest zawsze, tylko różnie bywa z nią. Raz jest słonecznie, raz jest deszczowo. Dzisiaj akurat ta druga wersja nam towarzyszy.
3: Dobrze, to jakby dzieciakom nic nie przeszkadza, co nie ma problemu.
4: Pewnie.
3: To nie jest tak, że w czasie deszczu dzieci się nudzą. Wcale nie, tam kalosze, kałuże.
4: A o, to lubią bardzo.
3: I hop, hop.
4: I do tego festyny, które mam nadzieję udadzą się dzisiaj, mimo tych przelotnych opadów deszczu.
3: Poza tym będą niespodzianki dla najmłodszych, o czym jeszcze Państwu powiem. Proszę słuchać Radia Katowice. Wojtuś Skowroński, bardzo dziękujemy.
4: Dziękuję, Rafałeczku.
3: Do usłyszenia po 14.
5: Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 czerwca, jest 12. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Dzięki in vitro urodziło się 15 tysięcy dzieci. Premier Tusk w drugą rocznicę przywrócenia refundowania procedury. Wystartował samolot, który z Chin ma do Polski przywieźć kobietę będącą od wielu dni w śpiączce. Dwie osoby zginęły po upadku samochodu z wiaduktu w Płocku. Życie jest warte każdej ceny, podkreśla premier Donald Tusk w drugie urodziny rządowego programu in vitro. Przyszło z niego na świat ponad 15 tysięcy dzieci. Dziś w kancelarii premiera z okazji Dnia Dziecka podkreślono znaczenie tego programu dla Polski. Przed kancelarią jest Dagmara Kędzior, witaj.
6: Dzień dobry.
5: Powiedz, ile par jest objętych tym programem?
6: to obecnie ponad 40 tysięcy, które starają się o upragnione dziecko. Premier Donald Tusk podkreślił, że in vitro jest skomplikowaną procedurą, a zadaniem państwa jest wspieranie obywateli po to, by tych dzieci rodziło się w Polsce jak najwięcej.
7: Były bezpieczne, żeby rodzice mieli poczucie bezpieczeństwa materialnego, no żeby znowu to było coś, o czym wszyscy

0: marzą i coś, czego wszyscy chcą.
1: Minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda podkreśliła, że rząd będzie dalej wspierał program in vitro, z którego już teraz korzysta wiele par.
2: Już 40 tysięcy par jest objętych programem. Zwiększamy finansowanie na program, początkowo 500 milionów, teraz 600 milionów rocznie.
1: Z rządowego programu mogą skorzystać kobiety do 42 roku życia, które mają problem niepłodności lub przez ponad rok nie mogły zajść w ciążę mimo odpowiedniego leczenia.
3: O czym mówiła Dagmara Kędzior. Wojskowy samolot medyczny jest w drodze do Pekinu, aby sprowadzić 24-letnią Klaudię Uciechowską, która od ponad miesiąca jest w śpiączce farmakologicznej. Na pokładzie samolotu są m.in. lekarze wojskowi oraz jej mama. Wcześniej rodzina prowadziła zbiórkę na sprowadzenie Klaudii do kraju. Łącznie udało się zebrać 675 tysięcy złotych. Mama Klaudii, Joanna Uciechowska, mówi, że te pieniądze pozwolą pokryć koszty leczenia w Chinach oraz rehabilitację w Polsce.
4: Częściowo już te środki przelałam do Pekinu, na tą fakturę, na którą dostałam do tej pory. Ostatnio doszła do mnie wiadomość, nie jest potwierdzona, więc nie jestem w stanie powiedzieć, czy tak się skończy, że koszt leczenia przekroczył już 100 tysięcy dolarów, więc to jest już ponad 360 tysięcy złotych. Te środki zostaną na pewno to przekazane, wszystko co zostanie wpłacone, na się pomaga na dalsze jej leczenie, no bo tak jak mówię, to nie będą małe pieniądze.
3: Klaudia Uciechowska od 15 kwietnia leży na oddziale intensywnej terapii, gdzie walczy o życie. Wstępnie powrót Klaudii zaplanowano na 4 czerwca, później zajmą się nią wrocławscy lekarze. Wzrosła liczba ofiar tragicznego wypadku w Płocku w województwie mazowieckim. Nie żyje pasażer auta osobowego, które spadło z wiaduktu na ulicy Rataja. Wcześniej stwierdzono zgon kierowcy, mówi Monika Jakubowska z płockiej policji.
5: Kierujący pojazdem zjechał z drogi, uderzył w barierki, po czym spadł z wiaduktu. Na miejscu lądował śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Jedna osoba jest reanimowana, druga niestety zginęła na miejscu.
3: Ze wstępnych ustaleń wynika, że kierowca z nieznanych przyczyn zjechał z drogi, uderzył w barierki i spadł z dużej wysokości. Ostatni dzwonek na złożenie wniosku o zwrot składki zdrowotnej dotyczy to przedsiębiorców, którzy nadpłacili ją w ubiegłym roku. Pieniądze na konto mogą otrzymać te osoby, które nie mają zaległości w opłacaniu składek i nie mają nienależnie pobranych świadczeń. Rzecznik ZUS-u w Zachodniopomorskim Karol Jagielski przypomina o konieczności złożenia wniosku.
6: Ten wniosek o zwrot nadpłaty jest gotowy. ZUS przygotował go automatycznie i wystarczy zalogować się na swój profil e-ZUS, wejść w zakładkę dokumenty i wiadomości, przejść do sekcji dokumenty robocze, znaleźć przygotowany dokument, dokładnie go sprawdzić i podpisać. Ważne jest, żeby przed wysłaniem też sprawdzić wniosek pod kątem rachunku bankowego, na który ma trafić ten zwrot.
3: Kto nie złoży wniosku dziś, ten pieniędzy nie straci. ZUS nadpłatę odliczy od należnych świadczeń i ma na to czas do końca roku. Nastolatek na Dzień Dziecka. Krzysztof Zalewski wraz z muzykami oraz dziennikarzami Trójki stworzyli wyjątkową wersję utworu Nastolatek.
7: Wersja pierwsza.
8: 2, 3.
9: Jako najmniej umuzykalniona postać w historii polskiego radia, głównie staram się wyglądać, tańczyć, robić dobrą minę do bardzo dobrej gry. Ale nawet trochę śpiewam w urkach.
10: Jak znikniesz, to w ogóle już to nie ma piosenki, nie?
3: Mówił redaktor Grzędowski. A Nastolatek to piosenka, która ma zachęcać do zbiórki na działalność pracowni psychologicznej dla dzieci i młodzieży imienia Kasi Stoparczyk. Utwór dostępny jest w mediach społecznościowych Trójki oraz na naszej stronie internetowej.
11: Klimat.
3: Jakość powietrza w Polsce jest dobra albo bardzo dobra. Ponad 40% energii elektrycznej produkowane jest przez źródła odnawialne. Zagrożenie pożarami lasów jest małe albo średnie. To był serwis Trójki.
12: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Popołudnie pochmurne, na wschodzie, w centrum i na południu opady deszczu i burze z gradem. Miejscami będą opady intensywne, od 15 stopni na Podhalu do 19 nad morzem, 21 na zachodzie i 22 w centrum.

0: zrobiło południe. Referenda odwoławcze w Będzinie i w Chorzowie nie odbędą się. Za chwilę podamy Państwu więcej informacji na ten temat. W Katowicach rozpoczynają się uroczystości pogrzebowe Karola Lipowczana, wieloletniego pracownika Radia Katowice. Zmarł w ubiegłym tygodniu w wieku 85 lat. Kolejne uczelnie w Śląskiem rozpoczynają właśnie rekrutację na nowy rok akademicki.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier Południowy.
0: Przed mikrofonem Łukasz Łaskawiec, zapraszam. Referenda odwoławcze w Będzinie i w Chorzowie nie odbędą się. Jak poinformował Radio Katowice komisarz wyborczy Michał Niedopytalski, na listach znalazły się podpisy osób zmarłych, co jest dyskwalifikujące. Równocześnie komisarz złożył zawiadomienie do prokuratur rejonowych w Chorzowie i w Będzinie o domniemanym popełnieniu przestępstwa podczas wykonywania czynności związanych z weryfikacją list poparcia pod inicjatywą referendalną. Za godzinę przedstawimy Państwu więcej informacji na ten temat. Policjanci z Częstochowy zatrzymali podejrzanego o usiłowanie zabójstwa. To 28-latek, który zaatakował swojego znajomego w mieszkaniu. Mężczyzna wraz z 17-letnią partnerką uciekli z miejsca zdarzenia. Rannego 42-latka przewieziono do szpitala. Podejrzany usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Trafił do tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Grozi mu dożywocie. Nastolatkę za nieudzielenie pomocy objęto policyjnym dozorem. W Katowicach rozpoczynają się właśnie uroczystości pogrzebowe Karola Lipowczana. Przez wiele lat był realizatorem dźwięków w Radiu Katowice, ale także strażnikiem radiowej pamięci. Miał ogromną wiedzę o rozgłośni i sam budował jej historię. Jako pomysłodawca i współtwórca Izby Muzealnej Katowickiej Rozgłośni gromadził unikalne historyczne eksponaty. To wielka strata, mówi redaktorka naczelna Radia Katowice Ewelina Kosałka-Pasja.
2: Trudno mi jest sobie wyobrazić, że Karola Lipowczana nie ma. Dla nas to jest ogromna strata. Był kopalnią wiedzy dotyczącą radia. Dla nas wszystkich, bo jak nie wiedzieliśmy, czegoś nie pamiętaliśmy, szczególnie jakichś informacji dotyczących techniki, po prostu dzwoniło się do Karola Lipowczana i Karol Lipowczan wiedział wszystko.
0: Poza radiem Karol Lipowczan był przewodnikiem po beskidzkich szlakach, wspomina dziennikarka Radia Katowice Beata Tomanek.
3: Był działaczem PTTK. Miał nieprawdopodobną kondycję. Może dlatego tak długo żył. Bardzo się z tego cieszę, bo to jest przyjemność oglądania, jak się zmienia świat. On był raczej człowiekiem natury, bo kochał góry, ale techniki przede wszystkim.
0: Z jego inicjatywy powstała wieża widokowa na Baraniej Górze. W 2012 roku odznaczono go Złotym Krzyżem Zasługi. Karol Lipowczan zmarł w wieku 85 lat.
1: Informacje Polskiego Radia Katowice. Bliżej Waszych spraw.
0: Uniwersytet Śląski rozpoczyna właśnie rekrutację na studia. Kandydaci mają do wyboru prawie 100 kierunków. Zmodyfikowaliśmy internetowy system rekrutacji tak, aby był możliwie przejrzysty, wyjaśnia Magdalena Wołek z Uniwersytetu Śląskiego.
4: Dziś rusza o godzinie 12 rekrutacja na studia na rok akademicki 2026-2027. Kandydatki i kandydaci mogą rejestrować się w systemie internetowej rejestracji kandydatów, czyli systemie irk.us.edu.pl.
0: Rekrutacja rozpoczyna się także m.in. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach i na Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Częstochowie zaprasza najmłodszych na Dzień Dziecka. Zaplanowano m.in. gry i zabawy integracyjne, będą także animacje i stoiska ze słodyczami. W tym czasie chcemy zadbać również o zdrowie rodziców, mówi Angelika Kawecka z Częstochowskiego Szpitala Wojewódzkiego.
5: Zdrowi rodzice to szczęśliwe dzieci, bo tata pojedzie na rower, mama pójdzie na basen, będziemy wspólnie biegać, dzieci będą miały swoją

0: przygody w Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
1: Zachmurzenie w Śląskiem jest duże i całkowite, z opadami deszczu. Po południu spodziewamy się większych przejaśnień. Na termometrach zobaczymy do 21 stopni Celsjusza, chłodniej będzie w rejonach podgórskich, tam do 16 stopni. I to wszystko teraz. Informacje Radia Katowice na 13 przygotowuje już Tomasz Gancarek. Dziękuję za uwagę, życzę Państwu dobrego popołudnia. Łukasz Łaskawiec, do usłyszenia.
2: Teraz pogoda.
3: No właśnie.
4: Po takiej zapowiedzi to proszę.
3: Wojtusiu,
4: Państwa,
3: proszę. Dzisiaj będziemy dobrze, w ten sposób. Może dobrze. Się... Wojtusiu, dobrze. Proszę o pogodzie.
4: Dobrze. Rafałeczku, to teraz tak. Ciśnienie. Około 1010 hektopaskali, tyle pokazują barometry. Temperatura 15 stopni. No niestety ta pogoda ma takie wahania nastroju. Emocjonalnie niezrównoważona jest jak na razie. Ale to się poprawi. Proszę Państwa, dziś zachmurzenie zmienne od całkowitego poumiarkowane, ale miejscami mogą jeszcze wystąpić przelotne opady deszczu. I tu przy okazji zanotowano ostrzeżenie. Na południu województwa śląskiego w Beskidach możliwe będą intensywne opady, nawet może spaść do 30-35 litrów wody na metr kwadratowy w czasie lokalnych burz i mogą wystąpić podtopienia. Temperatura maksymalna od 17 do 21 stopni, tyle zobaczymy dziś wczesnym popołudniem na termometrach. Na 17 to liczyć mogą bardziej mieszkańcy południa naszego regionu, na 21 północy i tutaj centralnej części. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków, ciśnienie około 1000-1100 hektopaskali. Noc z poniedziałku na wtorek zachmurzenie będzie się zmniejszać od dużego po małe i będą po prostu zanikać te opady. Przelotnie jeszcze gdzieś tam mogą wystąpić takie punktowe zjawiska, ale one też już będą w takiej fazie zanikającej. Później bez deszczu, temperatura w nocy od 8 do 11 stopni, wiatr ze zmiennych kierunków, a jutro we wtorek od rana sporo słońca, w ciągu dnia zachmurzenie małe lub umiarkowane, nie będzie padać, temperatura od 22 do 24, wiatr słaby ze zmiennych kierunków, ciśnienie troszkę w górę do wartości 1013-1014 hektopaskali. Proszę Państwa, no spóźniła się ta pogoda o jeden dzień, bo jakby tak było dzisiaj pięknie, tak jak jutro ma być, no to byśmy byli bardziej szczęśliwi.
3: To prawda, z drugiej strony że pogoda też ma prawo do tego, żeby sobie zrobić dzień dziecka.
4: No, w sensie... zrobiła sobie.
3: Poza tym pogoda jest zawsze, tylko trzeba się odpowiednio ubrać.
4: Tak jest,
3: mówi.
4: Pogoda jest zawsze, tylko różnie bywa z nią. Raz jest słonecznie, raz jest deszczowo. Dzisiaj akurat ta druga wersja nam towarzyszy.
3: Dobrze, to jakby dzieciakom nic nie przeszkadza, co nie ma problemu.
4: Pewnie.
3: To nie jest tak, że w czasie deszczu dzieci się nudzą. Wcale nie, są kalosze, kałuże.
4: O, to lubią bardzo.
3: I hop, hop.
4: I do tego festyny, które mam nadzieję udadzą się dzisiaj, mimo tych przelotnych opadów deszczu.
3: Poza tym będą niespodzianki dla najmłodszych, o czym jeszcze Państwu powiem. Proszę słuchać Radia Katowice. Wojtuś Skowroński, bardzo dziękujemy.
4: Dziękuję, Rafałeczku.
3: Do usłyszenia po 14.

0: Radio Katowice, autoradio Anny Juśkiewicz. W regionie ruch umiarkowany, są jednak miejsca, gdzie jedziemy wolniej. Do nich należy m.in. Myszków i droga wojewódzka 791, gdzie zderzył się samochód osobowy z dostawczym, a jedna osoba została poszkodowana, więc uważajmy. Do nich także należy autostrada A1 w Gliwicach, gdzie na wysokości Bojkowa pracują drogowcy. Ruch w miejscu prac w stronę Ostrawy odbywa się tylko lewym pasem, a to powoduje, że korek sięga momentami węzła z DTS-ką. Do jutra roboty drogowe na autostradzie A1 pomiędzy 20 a 22 kilometrem trasy. Tu na jezdni prowadzącej w kierunku Łodzi zawężony został ponad kilometrowy odcinek. To pomiędzy węzłami Gliwice Wschód a Zabrze Zachód. Prędkość ograniczono do 80 km na godzinę. Jadących między Gliwicami a Mikołowem drogą krajową 44 uprzedzamy z kolei przed utrudnieniami w Borowej Wsi. Tam ruch odbywa się wahadłowo i korki tworzą się w obu kierunkach. Na trasie 44 natężony ruch także w Tychach między węzłem krajową 1 a Urbanowicami, a także w miejscu prac w Bieruniu Nowym, to ulica Warszawska w tym mieście. 691-400-400, przypominam Państwu, telefon do autoradia, Radia Katowice, oczywiście w każdej drogowej sprawie.
1: Sponsorem audycji jest Mad Mobil.

0: motoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Vitara.
1: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 1 czerwca, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. W kancelarii premiera drugiej urodziny programu In Vitro Donald Tusk o jednym z najpiękniejszych dni dziecka. Prokuratura zapowiedziała kasację wyroku w sprawie adwokata od trumny na kółkach. W Balcarzowicach na Opolszczyźnie trwa sprzątanie po przejściu sobotniej burzy. 15 tysięcy dzieci urodziło się dzięki rządowemu programowi In Vitro. To jest jeden z najpiękniejszych dni dziecka, mówił premier Donald Tusk podczas wydarzenia z okazji drugiej rocznicy wdrożenia programu.
2: Dzień dziecka z dziećmi, które były takim upragnionym skarbem dla was wszystkich. Każda cena jest warta zapłacenia, po pierwsze za szczęście rodziców. Widzę to zawsze po waszych twarzach i oczach i wiem, co to znaczy szczęście rodzica, szczególnie wtedy, kiedy się czeka długo na to wymarzone dziecko, córeczkę, synka. To jest 15 tysięcy młodych obywatelek i młodych obywateli, które urodziły się dzięki tej procedurze, dzięki in vitro.
1: Dotychczas rządowy program in vitro objął 40 tysięcy par. Mogą z niego bezpłatnie korzystać pary zmagające się z niepłodnością. Szacuje się, że w Polsce jest ich około 1,5 miliona. Prokurator okręgowy w Olsztynie złożył wniosek do prokuratury krajowej o rozważenie złożenia kasacji w sprawie wypadku drogowego, który spowodował Paweł K., znany jako adwokat od trumien na kółkach. Zdaniem prokuratury doszło do pewnych błędnych ustaleń ze strony składu okręgowego w Olsztynie co do przebiegu zdarzenia, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski.
3: Prokurator, referent oceniając całokształt tego wyroku, stwierdził, że są w nim pewne uchybienia i prokurator okręgowy skierował obszerny wniosek do prokuratury krajowej o zapoznanie się z tym materiałem i rozważenie skierowania do Sądu Najwyższego kasacji. Kasacji, która miałaby doprowadzić do uchylenia w całości wyroku sądu okręgowego i przekazania sprawy w tym zakresie do ponownego rozpoznania.
1: Paweł K. spowodował wypadek pod koniec września 2021 roku. Kierowany przez niego Mercedes czołowo zderzył się z Audi, którym podróżowały dwie kobiety w wieku 53 i 67 lat. Obie zginęły. Tuż po tym wypadku adwokat opublikował w mediach społecznościowych nagranie, w którym przekonywał, że to była konfrontacja bezpiecznego samochodu z trumną na kółkach, dlatego te kobiety zginęły. Po silnej nawałnicy, która przeszła przez Balcarzowice, lokalne władze zapowiedziały powołanie dziś gminnej komisji do spraw szacowania strat. Na miejscu trwa teraz sprzątanie po przejściu burzy. Starszy brygadier Piotr Zdziechowski ze Straży Pożarnej w Strzelcach Opolskich mówi, że nawałnica zniszczyła 18 budynków.
4: Na chwilę obecną mamy 18 budynków, które zostały uszkodzone, z czego 11 to budynki mieszkalne, które w część zabezpieczyliśmy plandekami. Dwa budynki zostały wyłączone z użytkowania przez powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.
1: W nawałnicy nikt nie został ranny. Mieszkańcom, którzy stracili dorobek życia, zapewniono pomoc psychologiczną. Na miejscu działa też pogotowie energetyczne, żeby przywrócić mieszkańcom dostawy prądu. Łódź wydała w ubiegłym roku ponad 1 200 000 złotych na usuwanie dzikich wysypisk. Tyle kosztowało usunięcie niemal 600 ton odpadów. Zdaniem mieszkańców, ludzie wyrzucają śmieci do lasu, żeby uniknąć opłat za utylizację.
5: Są różne wysypiska, gdzie można normalnie przecież odłożyć, ale ludzie nie chcą płacić też.
6: Ja myślę, że oni wyrzucają do lasu, żeby po prostu nie płacić za te śmieci, jak prawda? Ale to powinny być kary surowe.
1: Każdy łodzianin może bezpłatnie oddać odpady trudne do utylizacji w jednym z czterech punktów selektywnej zbiórki odpadów. Sezon huraganów rozpoczął się w zachodniej części Oceanu Atlantyckiego. Potrwa do końca listopada. Żywioły co roku dają się we znaki zwłaszcza mieszkańcom karaibskich wysp oraz wschodniego wybrzeża Stanów Zjednoczonych. W tym roku huraganów ma być mniej.
7: Eksperci z Colorado State University, instytucji, która najdłużej publikuje prognozy huraganowe, przewiduje sezon aktywności nieco poniżej normy z 6 huraganami zamiast typowych 7. Zmiany klimatu doprowadziły do ocieplania oceanów na całym świecie, co zwiększyło prawdopodobieństwo, że cyklony tropikalne osiągną 4. i 5. kategorię, status najsilniejszych i najbardziej katastrofalnych typów huraganów. Narodowe Centrum Huraganów podkreśla, że dostarczenie spójnych i precyzyjnych informacji, które wyróżnią się na tle zalewu sprzecznych i wprowadzających w błąd komunikatów w mediach społecznościowych, to obecnie najważniejsze przesłanie służb, aby przekonać odbiorców do podjęcia działań, gdy nadejdzie nawałnica. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.
1: To był serwis Trójki.
8: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Pochmurno, a w centrum na wschodzie i południu opady deszczu i burze z gradem. Miejscami opady będą intensywne. Teraz na termometrach w Zakopanem 12 stopni, w Ustce 14, w Warszawie 19, a we Wrocławiu 21.

0: niesamowici, ponad rok. Niesamowici, naprawdę. To jest Hubert Woźniakowski, nasz basista, klawiszowiec. Wielkie oklaski prosimy dla niego. Michał Jurek, perkusista, producent. Wielkie oklaski prosimy. Ja idę tam.
1: Zróbcie też wielki hałas dla Maćka Poreni, wokalista pięknego.
0: Okej. Dzięki wielkie. Chciałbym do was wejść, ale to jest chyba za ciasno.

Ale pozwól mi spróbować, bo nie chcę dłużej być sam. Kreuję w głowie ideał, który mi rozświetla noc. Piękna jak obraz Van Gogha albo głos Celine Dion. Moje serce jak trucizna, nie chcesz go, no to je złam. Ale pozwól mi spróbować, bo nie chcę dłużej być

Bardzo chciałbym komuś ufać, ale ciągle czuję strach. Nie oddam całego siebie, kiedy wokół tyle zła. Może jutro znajdę szczęście, albo minie kilka lat. Snuję się nocą po mieście, myślę, bo nie mogę spać, ej.

za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej i za beztroskim oglądaniem pornosów. Ten

Seksa smarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną Pro Evo Soccer. Jezu, ale tam strzelałem Adriano. Za głową pomalowaną na biało. Do tego w sumie zawsze mogę wrócić. Za podzielonym na cztery ekranem i graniem w te survivale Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z Diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: minęła 13. Nie odbędą się referenda w Chorzowie i Będzinie. Komisarz wyborczy dopatrzył się nieprawidłowości we wnioskach. Raciborscy policjanci zatrzymali mężczyznę, który groził nożem personelowi medycznemu. Dzięki rządowemu programowi in vitro na świat przyszło 15 tysięcy dzieci.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, witam i zapraszam. Referenda w Będzinie i Chorzowie nie odbędą się. Komisarz wyborczy w Katowicach odrzucił wnioski mieszkańców o przeprowadzenie referendum lokalnego w sprawie odwołania prezydentów tych miast. Na listach poparcia między innymi znalazły się podpisy osób zmarłych, poinformował Radio Katowice komisarz wyborczy Michał Niedopytalski.
2: Ujawniliśmy 14 pozycji dotyczących osób zmarłych przed dniem złożenia poparcia na listach referendalnych. Skierowałem 2 zawiadomienia do właściwych prokuratur rejonowych o domniemanym popełnieniu przestępstwa podczas wykonywania czynności związanych z weryfikacją list poparcia pod inicjatywą referendalną.
0: Inicjatorzy mogą zaskarżyć decyzję komisarza do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Mają na to 14 dni. Raciborscy policjanci zatrzymali 71-latka, który groził nożem personelowi medycznemu. Do zdarzenia doszło w niedzielę tuż po północy na terenie miejscowego szpitala. Patrol, który przybył na miejsce, zastał mężczyznę chodzącego po korytarzu z nożem w ręku. Został on obezwładniony, a następnie zatrzymany, mówi młodszy aspirant Joanna Wiśniewska z Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.
3: Okazało się, że 70-letni mieszkaniec powiatu raciborskiego był pacjentem szpitala. Gdy personel medyczny zwrócił mu uwagę na jego niestosowne zachowanie, mężczyzna wyjął nóż i zaczął nim grozić lekarzom oraz pielęgniarkom pełniącym dyżur.
0: Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Lekarz z Myszkowa odpowie przed sądem za korupcję i fałszowanie dokumentów. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zakończyli śledztwo w sprawie Wojciecha P., byłego starosty myszkowskiego, posła i naczelnego lekarza szpitala powiatowego w Myszkowie. 58-latek miał przyjmować korzyści majątkowe w zamian za załatwienie różnych spraw związanych z zawodem i zajmowanym stanowiskiem, mówi podkomisarz Katarzyna Cypel-Dąbrowska.
4: W trakcie refundowanych przez Fundusz Zdrowia wizyt lekarskich wystawiał on m.in. recepty, skierowania na badania specjalistyczne i zwolnienia lekarskie. W prowadzonym śledztwie zarzuty obejmujące 26 czynów korupcyjnych, nielegalnego posiadania amunicji i poświadczenia nieprawdy przedstawiono w sumie 7 osobom.
0: Główny podejrzany przyznał się do winy i zawnioskował o wymierzenie mu kary 1,5 roku więzienia oraz grzywny w wysokości 250 000 zł. 15 tysięcy dzieci urodziło się dzięki rządowemu programowi in vitro. To jest jeden z najpiękniejszych dni dziecka, mówił premier Donald Tusk podczas wydarzenia z okazji 2. rocznicy wdrożenia programu.
5: Dzień dziecka z dziećmi, które były takim upragnionym skarbem dla was wszystkich. Każda cena jest warta zapłacenia, po pierwsze za szczęście rodziców. Widzę to zawsze po waszych twarzach i oczach i wiem, co to znaczy szczęście rodzica, szczególnie wtedy, kiedy się czeka długo na

0: Jasnego zachodu będą pojawiać się przejaśnienia. Na termometrach dziś od 17 do 21 stopni. Jakość powietrza w całym województwie jest dobra.
1: Mrozu to się raczej z początkiem czerwca nie spodziewajmy, ale sprawdźmy, co nas czeka. O tym Wojciech Skowroński. Witamy, dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. No ten 1 czerwca pozostawia dużo do życzenia, bo chcielibyśmy, żeby było pełne słońce, bo to taki dzień wyjątkowy dla naszych pociech, a tu jednak przelotne opady zdarzają się i zdarzać będą do końca dnia. Zachmurzenie zmienne od całkowitego poumiarkowane. Ostrzeżenie mamy dla Państwa. Na południu województwa śląskiego, zwłaszcza w Beskidach, możliwe lokalne intensywne opady. Spaść może nawet do 35 litrów na metr kwadratowy, zwłaszcza w czasie burz. No i oczywiście tak silne opady mogą powodować w krótkim czasie lokalne podtopienia. Temperatura maksymalna od 17 do 21 stopni. Tyle dziś mamy. Najchłodniej na południu regionu. Wiatr słaby. Ciśnienie stabilne około 1010-1011 hektopaskali. W nocy spokojnie. Zachmurzenie będzie się zmniejszać od dużego po małe. Początkowo możliwe będą jeszcze zanikające opady deszczu. Później już bez niego. Temperatura od 8 do 11 stopni, wiatr słaby ze zmiennych kierunków. Proszę Państwa, a wtorek, no tutaj mamy zupełną zmianę pogody. Od rana sporo słońca, w ciągu dnia zachmurzenie najwyżej małe lub umiarkowane, nie będzie padać już. Temperatura maksymalna od 22 do 24 stopni, czyli to jest wartość bardzo przyjemna dla nas. Wiatr słaby ze zmiennych kierunków, ciśnienie około 1014 hektopaskali. Z prognoz długoterminowych wynika, że właśnie te opady już zanikają i zdecydowanie więcej słońca będzie nam towarzyszyć. No i myślę, że na bieżąco będziemy Państwu te informacje przekazywać i ewentualnie korygować. A na razie życzę przyjemnego, spokojnego popołudnia i wieczoru. Kłaniam się, do usłyszenia.
1: Słońce jest w sercach. To był Wojciech Skowroński. Dziękuję.
3: Pozdrawiam słuchacie razy w Katowice. Pa, pa.

0: Summer Wine, ale bez promieni słońca dzisiaj. 14.21, za chwilę przekażemy najnowsze informacje i tak co pół godziny drogowe raporty. W naszym radiu zostańcie Państwo blisko. O szczegółach opowie Anna Juśkiewicz.
1: Witam. Ruch wzmaga się z każdą chwilą. W Katowicach ciasno w centrum i południowych dzielnicach na Ligockiej, Piotrowickiej, Armii Krajowej Jankiego. W Świętochłowicach zwalniamy na Bytomskiej, w Chorzowie na 3 Maja, Nowej, Hajduckiej i Stefana Batorego. W Bytomiu ciasno na Strzelców Bytomskich, na Chrobrego, Łagiewnickiej i Zabrzańskiej. W Rudzie Śląskiej wolna jazda ulicami 1 Maja Piotra Niedurnego. Zwalniamy obecnie także w Zabrzu, na Wolności, na De Gaulle i na Franklina Roosevelta, jak również na Tarnopolskiej. W Przyszowicach wolna jazda ulicą Makoszowską, w Gliwicach korki na Toszeckiej, na Lipowej, na Księcia Ziemowita i na Witkiewicza. Nadal mamy sznur pojazdów na autostradzie A1 w Gliwicach, gdzie na jezdni w kierunku Ostrawy pracują drogowcy. Ruch odbywa się tylko lewym pasem, a to niestety powoduje, że korek sięga momentami węzła z DTS-ką. Jedziemy w tym kierunku z prędkością jedynie paru kilometrów na godzinę. Do jutra także roboty drogowe na tej samej drodze, czyli na jedynce pomiędzy węzłem Gliwice Wschód, a węzłem Gliwice Zabrze Zachód. Tu na jezdni w kierunku Łodzi, zwężenia do jednego pasa na kilometrowym odcinku. Ostrzegamy Państwa. Przypominam numer naszego telefonu 691-400-400, oczywiście w każdej drogowej sprawie.
2: Sponsorem audycji jest Mad Mobil, autoryzowany salon Suzuki w Rybniku i Gliwicach. Dealer Suzuki Vitara.
3: Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 1 czerwca, jest 14. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wojskowy samolot jest w drodze do Pekinu. Ma zabrać z Chin Polkę, która leży w szpitalu w śpiączce. Politycy są podzieleni w ocenie pracy prezydenta. Dziś mija rok od zwycięstwa Karola Nawrockiego w wyborach. Węgierski premier zapowiada zmianę prezydenta w ciągu miesiąca. Walka o życie mojej córki może wynikać z faktu, że lekarze z Chin za późno zdiagnozowali chorobę. Tak o ciężkim stanie zdrowia 24-letniej Klaudii Uciechowskiej mówiła jej mama Joanna Uciechowska. Dziś specjalny samolot medyczny na pokładzie z wojskowymi lekarzami i mamą wyruszył do Pekinu, żeby zabrać Polkę do kraju. Mama Klaudii powiedziała, że chińscy lekarze postawili diagnozę dopiero wtedy, kiedy dziewczyna zaczęła mieć problemy z oddychaniem, choć w szpitalu była już od kilku dni.
4: Trafiła do szpitala, ale trafiła na oddział psychiatryczny. Przez 4 pierwsze dni nie było leczenia i nie było diagnozy. Diagnoza zaczęła się wtedy, kiedy Klaudia przestała być wydolna oddechowo. Została zapalenia płuc i dopiero trafiła na OIOM i dopiero wtedy zaczęto szukać przyczyny.
3: Przyczyną okazał się guz jajnika potworniak, który został usunięty. Niestety sytuacja zamiast się poprawić, to się pogorszyła.
4: Myśleliśmy, że jak oni go wytną, że będzie już lepiej, ale nie jest lepiej.
3: Następnie powrót Klaudii zaplanowano na 4 czerwca. W kraju zajmą się nią wrocławscy lekarze. Coraz mniej zastępów strażackich dogasza pożar lasu w powiecie wołomińskim. Każde miejsce musi być przelane i przekopane. Pożar objął 300 hektarów. Po całkowitym ugaszeniu do pracy przystąpi zespół, który będzie odnawiał las, mówi rzeczniczka Lasów Państwowych Regina Klimaszewska.
5: Ponad 300 hektarów, jest to już pożar duży. Zawsze powoływana jest grupa, która ocenia, co z tym lasem teraz należy zrobić. Usuwa się ten nadpalony drzewostan. Na szczęście jest tak, że przyroda dość szybko zaczyna się odradzać. Tylko do tego stanu, w jakim ona była przed pożarem, musi upłynąć bardzo dużo czasu. Leśnicy te procesy naturalne przyspieszają.
3: Pożar wybuchł w czwartek w okolicy wsi Międzyleś w powiecie wołomińskim. W szczytowym momencie działań w akcję zaangażowanych było 1300 strażaków. Rok temu Karol Nawrocki wygrał wybory prezydenckie. Otrzymał niespełna 51% głosów. Pokonał kandydata Koalicji Obywatelskiej Rafała Trzaskowskiego. Politycy są podzieleni w ocenie pracy prezydenta. Opozycja Karola Nawrockiego chwali. Koalicja rządząca wylicza ustawy, które zablokował.
6: Politycy Prawa i Sprawiedliwości podkreślają, że Karol Nawrocki wykorzystał możliwości, jakie daje urząd prezydenta w Polsce. Pozytywną ocenę wystawia też Konfederacja. Tak mówił w Polskim Radiu Łukasz Rzepecki.
7: To był dobry rok przede wszystkim dla pana prezydenta Karola Nawrockiego, ale także i dla polityków Konfederacji i przede wszystkim środowiska wolnościowo-niepodległościowego.
6: Politycy koalicji rządzącej uważają z kolei, że to rok straconych szans. Przypominają, że prezydent zawetował 33 ustawy, w tym dwukrotnie dotyczącą rynku kryptowalut i ważną ustawę wdrażającą fundusz Sejf. Europoseł Koalicji Obywatelskiej Michał Wawrykiewicz zaznaczył, że Karol Nawrocki realizuje po prostu partyjną politykę.
8: To nie jest prezydent wszystkich Polaków, co do tego nie ma wątpliwości. To jest prezydent wyłącznie tych, którzy na niego głosowali. Tak się zachowuje Karol Nawrocki.
6: Z sondażu przeprowadzonego dla Rzeczpospolitej wynika, że Karol Nawrocki zajął trzecie miejsce w rankingu prezydentów sprawujących urząd po 1989 roku. Na pierwszym miejscu znalazł się Aleksander Kwaśniewski, drugie miejsce zajął Lech Kaczyński. Sylwia Białek, Polskie Radio.
3: Premier Węgier i minister sprawiedliwości rozmawiali rano z prezydentem tego kraju w jego pałacu. Spotkanie odbyło się po upływie ultimatum, które szef rządu wyznaczył prezydentowi na dobrowolne ustąpienie ze stanowiska.
9: Po zakończeniu rozmów Modior poinformował, że prezydent nie złoży rezygnacji. Premier zapowiedział, że skoro Tomasz Szujok odmawia odejścia, większość rządowa rozpocznie procedurę zmian konstytucyjnych, które umożliwią jego odwołanie. Premier powiedział, że jeszcze tego samego dnia przedstawi propozycję ustaw parlamentarzystom swojej partii TISO i rozpocznie proces legislacyjny. Mogę powiedzieć, że ten proces potrwa około miesiąca. Postaramy się przyjąć niezbędne przepisy tak szybko, jak to możliwe. Tak, będą rozmowy o usunięciu wszystkich barier, czyli tych wszystkich, którzy uczestniczyli w tym kadrowym walcu, powiedział Peter Modior. Planowane zmiany mają objąć nie tylko urząd prezydenta, ale także innych wysokich urzędników państwowych związanych z poprzednim obozem władzy. Partia TISO nie zdecydowała jeszcze, czy nowy prezydent zostanie wybrany ponownie przez parlament, czy w wyborach powszechnych. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
3: To był Serwis Trójki.
2: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: Do końca dnia chmury, a na południu, w centrum i na wschodzie deszcze i burze, miejscami z gradem, towarzyszyć im będzie porywisty wiatr. Od 15 stopni na Podhalu do 19 nad morzem, 21 na zachodzie i 22 w centrum.

0: Minęła 15. Komisarz wyborczy nie zgodził się na przeprowadzenie referendów w sprawie odwołania prezydentów Będzina i Chorzowa. Za chwilę wyjaśnimy dlaczego. Prokuratura przesłała do sądu akt oskarżenia przeciwko lekarzowi z Myszkowa, który odpowie m.in. za przejmowanie łapówek. W Katowicach odbyły się uroczystości pogrzebowe Karola Lipowczana, wieloletniego pracownika Radia Katowice.
1: Polskie Radio Katowice. Kurier popołudniowy.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Referenda w Będzinie i Chorzowie nie odbędą się. Komisarz wyborczy w Katowicach odrzucił wnioski mieszkańców o przeprowadzenie referendum lokalnego w sprawie odwołania prezydentów tych miast. Na listach poparcia znalazły się m.in. podpisy osób zmarłych, poinformował komisarz wyborczy Michał Niedopytalski.
2: Ujawniliśmy 14 pozycji dotyczących osób zmarłych przed dniem złożenia poparcia na listach referendalnych. Skierowałem 2 zawiadomienia do właściwych prokuratur rejonowych o domniemanym popełnieniu przestępstwa podczas wykonywania czynności związanych z weryfikacją list poparcia pod inicjatywą referendalną.
0: Inicjatorzy mogą zaskarżyć decyzję komisarza do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Mają na to 14 dni. Lekarz z Myszkowa odpowie przed sądem za korupcję i fałszowanie dokumentów. Śląska policja zakończyła śledztwo w sprawie 58-latka, który jako naczelny lekarz jednego ze szpitali powiatowych przyjmował łapówki. W zamian wystawiał pacjentom recepty, zwolnienia lekarskie oraz skierowania na badania specjalistyczne. Ponadto pracując w jednej z przychodni brał pieniądze za orzeczenia o braku przeciwwskazań do prowadzenia pojazdów, mimo że w rzeczywistości w ogóle nie badał kierowców. Podczas przeszukania w jego domu funkcjonariusze znaleźli kilkadziesiąt sztuk amunicji bez zezwolenia, dokumentację medyczną oraz kilkadziesiąt tysięcy złotych w gotówce. Zarzuty dotyczące 26 czynów korupcyjnych przedstawiono łącznie 7 osobom. Główny podejrzany przyznał się do winy i zawnioskował o wymierzenie mu kary 1,5 roku więzienia oraz grzywny w wysokości 250 tysięcy złotych.
1: Polskie Radio Katowice. Zawsze pierwsze w regionie.
0: Nowoczesny tomograf trafił do Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. To urządzenie, które pozwala na dokładniejszą diagnostykę i zwiększa wykrywalność nieprawidłowości w ciele. Beneficjentów urządzenia będzie wielu, zapewnia kierownik Kliniki Kardiologii w placówce Mariusz Gąsior.
3: Dla nas bardziej precyzyjne, dogłębne, no i świadomie możemy podejmować decyzje dotyczące terapii pacjentów. Z punktu widzenia pacjenta przede wszystkim można tą najnowszą generację tomografii komputerowej stosować u części chorych, którzy do tej pory mieli względne przeciwwskazania bądź nie mogli mieć wykonanej tomografii.
0: To jedno z pierwszych tego typu urządzeń w całym kraju, podkreśla lekarz ze Śląskiego Centrum Chorób Serca Jacek Kowalczyk.
4: To jest jednak sprzęt, który charakteryzuje się niesamowitymi parametrami technicznymi i jakością obrazowania. W związku z czym oczywiście część pacjentów będzie chciała mieć wykonane badanie z zakresu tomografii komputerowej na tej aparaturze i to może skutkować wydłużeniem kolejek.
0: Sprzęt kosztował około 20 milionów złotych. Środki na jego zakup pozyskano w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Rodzina, przyjaciele oraz koledzy z Radia Katowice pożegnali dziś Karola Lipowczana. Wieloletni realizator dźwięku, a także pomysłodawca i współtwórca Izby Muzealnej naszej rozgłośni, spoczął na cmentarzu ewangelickim przy ulicy Francuskiej. Pracował ze słowem, ale należał też do tych, którzy słuchali. Tak o zmarłym mówił podczas uroczystości pogrzebowej biskup senior Marian Niemiec.
5: Wiedział, co to znaczy wypuszczać świat czyste słowa. Bo nieraz dopiero przez dobrą realizację dźwięku słowa i audycje nabierały wartości. Ale on nie tylko pracował ze słowami i nad słowem. On należał też do tych, którzy słuchali i potrafili wysłyszeć troski, lęki, potrzeby.
0: Karol Lipowczan był również przewodnikiem po Beskidzkich Szlakach. Z jego inicjatywy powstała wieża widokowa na Baraniej Górze. W 2012 roku został odznaczony Złotym Krzyżem Zasługi. Zmarł w wieku 85 lat.
6: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Zdaniem meteorologów najbliższe godziny jeszcze z deszczem, wieczorem od północnego zachodu województwa już większe przejaśnienia, noc z temperaturą minimalną od 9 do 11 stopni.
7: Radio Katowice, autoradio Anna Juśkiewicz. Witam ponownie. Mamy sporo nowych zdarzeń drogowych. W Częstochowie na Ludowej zdarzyły się dwa pojazdy. W Gliwicach na Rybnickiej źle zabezpieczony na parkingu pojazd stoczył się z górki i uderzył w inny samochód. W Częstochowie na Worcela zderzenie dwóch samochodów osobowych. W Dąbrowie Górniczej na Legionów Polskich również. W Żywcu na Alei Piłsudskiego także zderzenie dwóch samochodów osobowych. W Katowicach na Wita Stwosza analogiczna sytuacja. W miejscowości Żabnica w powiecie żywieckim na skrzyżowaniu ulicy Wiązowej z ulicą Boracza. Zerwanie przewodów elektrycznych. Te przewody uderzyły w samochód ciężarowy. Są jakieś utrudnienia w ruchu, więc ostrzegamy Państwa. Nadal mamy korek na autostradzie A4 w Gliwicach, gdzie na wysokości Bojkowa pracują drogowcy. Ruch w miejscu prac w stronę Ostrawy odbywa się tylko lewym pasem, a to niestety powoduje, że ten korek ciągle się

0: Maja Chwalińska, polska rewelacja, walczy o ćwierćfinał tenisowego wielkoszlemowego French Open. Rywalką Polki jest francuska Diane Perry. W studiu Norbert Michalak z redakcji sportowej.
1: Trzeba przypomnieć, że Polka zajmująca przed turniejem 114 miejsce w rankingu musiała przedzierać się przez kwalifikacje, a teraz walczy o ćwierćfinał i po odpadnięciu Igi Świątek jest jedyną Polką w Paryżu. W turnieju głównym odprawiła już mistrzynię olimpijską Kim Wen-Chen, Elise Mertens oraz Marie Sakkari. Teraz czas na francuskie Diane Perry, która również jest rewelacją turnieju na kortach Rolanda Garrosa. Chwalińska przyznaje, że na tym poziomie nie ma znaczenia, kto stoi po drugiej stronie siatki.
2: Wiem, że to będzie bardzo ciężki mecz dla mnie i ogromne wyzwanie. Te zawodniczki tutaj, obojętnie kto już tam jest po drugiej stronie siatki, gra na najwyższym poziomie.
1: Mecz Chwalińskiej z Paryżu już się rozpoczął. Trwa pierwszy set, w którym Polka prowadzi 1-0.
0: Norbert Michalak, dziękujemy. To bolesna dla nas decyzja, tak? Wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz mówi o nadaniu przez Wołodymyra Zełenskiego imienia bohaterów UPA jednej z jednostek ukraińskiej armii. Szef MON-u powiedział, że Polska nie zgadza się na takie traktowanie.
3: To jest nie do przyjęcia decyzja oczywiście. To jest dla żołnierzy Wojska Polskiego bolesna decyzja, która utrudnia możliwość budowania dobrej i stabilnej przyszłości. My pomimo tego bólu, my pomimo tych wszystkich emocji, które są, wiemy, gdzie leży też racja stanu Polski. I bezpieczeństwo Polski leży na granicy frontu ukraińsko-rosyjskiego.
0: Według szacunków historyków, ukraińska powstańcza armia mogła zamordować w czasie II wojny światowej nawet 120 tysięcy Polaków, w tym kobiety i dzieci. Za tydzień zbiera się kapituła Orderu Orła Białego i ma zdecydować, czy odebrać Wołodymyrowi Zełenskiemu najwyższe polskie odznaczenie państwowe. Wnioskuje o to prezydent Karol Nawrocki. Ruszyło prokuratorskie śledztwo w sprawie 46-latka, który zmarł podczas policyjnej interwencji w Płocku. Sprawdzane jest, czy doszło do przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy oraz nieumyślnego spowodowania śmierci, mówi rzecznik płockiej prokuratury Bartosz Maliszewski. Jak dodaje, wstępne badania potwierdziły obecność marihuany i anabolików u zmarłego.
4: To wymaga oczywiście badań fizyko-chemicznych, natomiast wstępnie policja używa testerów i wykazano, że zabezpieczone substancje to środki odurzające. W postaci marihuany tam było kilka gram i mnóstwo leków czy też sterydów anabolicznych, czyli substancji, które są używane do zwiększania masy mięśniowej.
0: Krwawiący mężczyzna w sobotę nad ranem biegał nago po Płocku. Policja interweniowała po zgłoszeniach mieszkańców. Przyczynę śmierci ustali sekcja zwłok. Zalewski i Trójka na Dzień Dziecka i piosenka z wykorzystaniem instrumentów dziecięcych. Na zaproszenie Roberta Grzędowskiego, Krzysztof Zalewski z muzykami odpowiedzieli entuzjastycznie.
5: W refrenach musisz czeka, czeka, czeka, czeka.
6: Wesołe, ciekawe. Zawsze przyjemnie jest odkryć piosenkę na nowo. Z pomocą nowych instrumentów, jakiejś lekko innej aranżacji.
0: Dziennikarze Trójki i Zalewski zagrali utwór Nastolatek. Piosenka w nowej wersji powstała z myślą o wsparciu zbiórki na działalność pracowni psychologicznej dla dzieci i młodzieży imienia Kasi Stoparczyk. Środki można przekazywać na stronie zrzutka.pl. Kasia. Łódź walczy z dzikimi wysypiskami. W ubiegłym roku usunięto ich prawie 300. Miasto pozbyło się prawie 600 ton odpadów z tych nielegalnych miejsc, wydając na to ponad 1 000 000 zł.
7: W bieżącym roku problem z dzikimi wysypiskami nadal się utrzymuje. Mamy dopiero czerwiec, a miasto zlikwidowało już ponad 200 wysypisk, co kosztowało niemal 900 tysięcy złotych. Jednym z większych problemów są prywatne działki, które są regularnie zaśmiecane. Jak podkreśla radna Rady Miejskiej w Łodzi Marta Przywara, miasto nie może wydatkować środków na sprzątanie terenów, które nie są jego własnością.
8: Straż Miejska może tylko się kontaktować z właścicielami, prosić o uprzątnięcie. W tym momencie nie ma narzędzi prawnych, żeby właściciela takiej działki zmusić do posprzątania.
7: Takie tereny często są porządkowane przez mieszkańców, którzy sami się organizują, chcąc zadbać o swoje otoczenie. W takich przypadkach miasto, chcąc wspierać mieszkańców, zabiera zebrane od nich śmieci, aby nie musieli myśleć, jak je zutylizować.
0: Relacjonował Kacper Józefowicz z Radio Łódź.
9: Klimat.
0: Jakość powietrza dobra lub bardzo dobra, wyjątkiem Małogoszcz w województwie świętokrzyskim. Tam umiarkowana. Prawie połowa prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
10: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
0: Popołudnie pochmurne, na wschodzie, w centrum i na południu deszcz, możliwe też burze z gradem. 15 stopni na Podhalu, 19 nad morzem, 21 na zachodzie, najwięcej 22 stopnie w centrum.
11: Zapraszam.

0: Minęła 16. Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci noworodka, do której doszło w szpitalu miejskim w Zabrzu Biskupicach. Prezydent Będzina złoży do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przy zbieraniu głosów pod wnioskiem o jego odwołanie. O potrzebie głębokich zmian w systemie ochrony zdrowia mówił dziś w Zabrzu marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci noworodka, do której doszło w szpitalu miejskim w Zabrzu Biskupicach. Dziecko przyszło na świat 6 maja, zmarło 6 dni później. Już następnego dnia po tragedii prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. W mediach pojawiły się bowiem nieoficjalne doniesienia, że dziecko mogło zostać upuszczone. Wstępne oględziny i sekcja zwłok noworodka wskazują na okołoporodowy uraz niedotleniowo-niedokrwienny wraz z następstwami głównie w postaci malacji mózgowia, tłumaczy Agnieszka Bukowska, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Gliwicach.
2: Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy dochodzi do obumierania tkanki nerwowej, a jest to spowodowane tym, że obszar tej tkanki pozbawiony jest dopływu krwi i tlenu. Natomiast biegli wskazują, że konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań, w tym histopatologicznych, dalsza analiza dokumentacji medycznej, głównie związanej z przebiegiem ciąży i z przebiegiem porodu.
0: Kluczowa dla całego śledztwa będzie ostateczna opinia biegłych, która precyzyjnie wskaże bezpośrednią przyczynę śmierci noworodka. Prezydent Będzina zapowiedział, że złoży do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Ma ono dotyczyć nieprawidłowości podczas zbierania podpisów przez komitet referendalny. Dziś komisarz wyborczy poinformował, że referendum w sprawie odwołania Łukasza Komoniewskiego się nie odbędzie. Nie ma mojej zgody na oszustwa, twierdzi prezydent Będzina.
3: Szanuję demokrację opartą na uczciwości, odpowiedzialności i szacunku wobec mieszkańców. Nie na braku kompetencji, manipulacji i działaniach nieetycznych. Dlatego za chwilę złożę zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury. Nasze miasto, a przede wszystkim wy, drodzy mieszkańcy, zasługujecie na uczciwość, rzetelność i szacunek.
0: Na listach poparcia złożonych u komisarza referendalnego miały znaleźć się m.in. podpisy nieżyjących osób.
4: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Pensje lekarzy nie mogą pochłaniać znacznej części pieniędzy szpitali, podkreślił dziś w Zabrzu marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. W niektórych placówkach pokrycie wynagrodzeń ma pochłaniać ponad 100% kontraktu z NFZ-em. Jak dodał marszałek Sejmu, w najbliższym czasie konieczne będą zmiany w systemie ochrony zdrowia.
5: Łącznie z decyzjami radykalnymi, które pewnie nie będą przez wszystkich dobrze przyjmowane. To jest kierunek zwiększania środków finansowych. Nawet jeżeli byśmy tę lukę zasypali, to jeżeli nie będzie bardzo głębokich decyzji podejmowanych, należy się spodziewać, że ta luka się pojawi za pół roku znowu.
0: Resort zdrowia analizuje rozwiązania pozwalające na określenie procentowego udziału wynagrodzeń w budżecie szpitali. Ministerstwo chciałoby, żeby sięgał do 70%. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie obchodzi dziś swoje święto. To okazja do spojrzenia na dorobek uczelni oraz wręczenie podziękowań, wyróżnień i nagród. Tegoroczne święto wpisuje się w rok jubileuszu 55-lecia Częstochowskiego Uniwersytetu, mówi pełniący obowiązki rektora uczelni profesor Bogusław Przywora.
6: Niektórzy mówią, że to dalej duża młodość, ale to już jest dostojny wiek, który pozwala na pewne podsumowania, pewną ocenę dorobku, ale także wskazuje na potrzebę dbania o przyszłość i tą koncepcję. Strategię mamy i mamy nadzieję, że spotka się z dużą życzliwością.
0: Częstochowska uczelnia działa od 1971 roku.
7: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Zdaniem meteorologów do końca dnia w regionie coraz więcej rozpogodzeń, ale chwilami mogą się wciąż pojawiać przelotne opady deszczu. Noc z temperaturą minimalną od 9 do 11 stopni.
8: Radio Katowice, Autoradio, Anna Juśkiewicz. Witam ponownie. Mamy sporo nowych zdarzeń drogowych. W Częstochowie na Ludowej zdarzyły się dwa pojazdy. W Gliwicach na Rybnickiej źle zabezpieczony na parkingu pojazd stoczył się z górki i uderzył w inny samochód. W Częstochowie na Worcela zderzenie dwóch samochodów osobowych. W Dąbrowie Górniczej na Legionów Polskich również. W Żywcu na Alei Piłsudskiego także zderzenie dwóch samochodów osobowych. W Katowicach na Witastwosza analogiczna sytuacja. W miejscowości Żabnica w powiecie żywieckim na skrzyżowaniu ulicy Wiązowej z ulicą Boracza. Zerwanie przewodów elektrycznych. Te przewody uderzyły w samochód ciężarowy. Są jakieś utrudnienia w ruchu, więc ostrzegamy Państwa. Nadal mamy korek na autostradzie A4 w Gliwicach, gdzie na wysokości Bojekowa pracują drogowcy. Ruch w miejscu prac w stronę Ostrawy odbywa się tylko lewym pasem, a to niestety powoduje, że ten korek ciągle się wydłuża. Jedziemy w kierunku Ostrawy w tej chwili z prędkością jedynie paru kilometrów na godzinę, więc ostrzegamy.
9: Tu program Trzeci Polskiego Radia, mija godzina 16. Michał Gardias, dzień dobry. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
10: Już jutro Okręgowa Rada Adwokacka w Warszawie rozpatrzy wniosek o zawieszenie adwokata podejrzanego w sprawie fałszywych alarmów. Nowe zarzuty wobec byłego księcia Andrzeja. Brytyjska policja bada sprawę kobiety, która była kelnerką podczas prestiżowych wyścigów konnych. Maja Chwalińska walczy o ćwierćfinał French Open. Jest na dobrej drodze. O tym za chwilę w sporcie. Jutro decyzja w sprawie zawieszenia znanego adwokata zatrzymanego w związku z fałszywymi alarmami. Może mu grozić wydalenie z zawodu. Sprawą Macieja Z. Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie zajmie się w ekspresowym tempie.
11: Mamy materiały z prokuratury, która poinformowała nas, czyli Pion Dyscyplinarny i dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej we Warszawie o tym, że zostały przedstawione zarzuty. Jakie to są zarzuty oraz poinformowano nas o tym, że sąd zastosował areszt na 3 miesiące.
10: Jak dodaje rzeczniczka

0: zawodową wtedy prowadzi zastępca.
1: Warszawski adwokat miał grozić m.in. prezydentowi i szefowi MSZ-u. 211 ustaw podpisanych, 33 zawetowane, 7 wniosków do Trybunału Konstytucyjnego. To bilans Karola Nawrockiego rok po wygranych wyborach prezydenckich. Opozycja chwali pracę prezydenta, koalicja rządząca podkreśla, że jego głównym zadaniem jest blokowanie prac rządu.
2: Prezydent mianował 37 oficerów na stopnie generalskie, wręczył 226 nominacji sędziowskich, blisko 300 profesorskich i 70 tysięcy odznaczeń państwowych. Karol Nawrocki spotkał się dziś z przedstawicielami rad młodzieżowych. Pamięcią do ubiegłorocznych wyborów nie wracał, mówił za to o przyszłości.
3: Ja naprawdę jestem gotowy jako prezydent Polski nieść do polskiego Sejmu i walczyć o inicjatywy naszej wspaniałej młodzieży.
2: Na stronie prezydenckiej jest też statystyka dotycząca podpisanych i zawetowanych ustaw. I właśnie ta druga kolumna, zdaniem rzecznika rządu Adama Szłapki, charakteryzuje prezydenturę Karola Nawrockiego.
4: Dobrym przykładem jest program Save. Wszyscy rozumieją, zdecydowana większość Polaków, że to jest program, który wzmacnia polską obronność, który przyspiesza polską gospodarkę, a jednak pan prezydent ten program blokował.
2: Prezydent odbył 28 wizyt zagranicznych, 14 razy przyjmował głowy państw i szefów rządów. Wobec 4 osób zastosował prawo łaski. Sylwia Białek, Polskie Radio.
1: 250 przypadków śmiertelnych i ponad 800 osób zakażonych. To ostatni bilans epidemii eboli w Demokratycznej Republice Konga. Wirus może być przeniesiony na inne sąsiednie kraje. Powinni o tym pamiętać Polacy planujący wakacyjne podróże, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
5: Polacy lubią jeździć do Tanzanii, do Kenii, do też Ugandy, a tu mówimy o jednak bardzo dużej bliskości. Akurat Demokratyczna Republika Konga ma 11 krajów wokół siebie. Jeśli się jedzie w drugi koniec danego kraju, na przykład Tanzanii, to nie ma przeciwwskazań, ale jeżeli jesteśmy w Tanzanii tej zachodniej, tej północno-zachodniej, to już może być niebezpieczne.
1: Polacy, którzy wracają z rejonu epidemii, powinni to zgłosić.
5: Taki jest apel WHO, że wszystkie osoby, które są w tej chwili w obszarze objętym epidemią, jeżeli wyrażają chęć powrotu do swojego kraju, to muszą być aktywne, czyli muszą same zgłosić taki fakt, że chcą wrócić, tym bardziej, że my mamy świadomość, jak mogą być nieszczelne te kontrole na lotniskach w Afryce.
1: Do tej pory MSZ-owi zgłosiły powrót 2 osoby. Brytyjska policja bada nowe zarzuty wobec byłego księcia Andrzeja. Chodzi o wydarzenia, do których miało dojść podczas prestiżowych wyścigów konnych Royal Ascot w 2002 roku. The Sunday Times ujawnił, że kobieta, której dotyczy sprawa, pracowała tam wówczas jako kelnerka.
6: Policja nie podaje, czego dotyczy zarzut. Brytyjskie media informują, że śledczy sprawdzają doniesienia o niewłaściwym zachowaniu byłego księcia wobec kobiety. Funkcjonariusze analizują ten wątek jako część szerszego dochodzenia prowadzonego przeciwko młodszemu bratu króla Karola III, w tym jego powiązań z przestępcą Jeffreyem Epsteinem. Według The Sunday Times do zdarzenia miało dojść w czasie, gdy na wyścigach obecna była również królowa Elżbieta II. Z kolei telewizja BBC ujawniła, że już 6 lat temu do pałacu Buckingham trafiły e-maile, które miały wskazywać na przekazywanie przez byłego księcia poufnych informacji rządowych jednemu ze współpracowników biznesowych. Brytyjskie media zwracają uwagę, że oznacza to, iż otoczenie rodziny królewskiej mogło wiedzieć o części zarzutów i kontrowersji związanych z Andrzejem na długo przed rozpoczęciem obecnego śledztwa. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
1: To był serwis Trójki.
7: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
8: Sport w Trójce. Pilnujemy. Norbert Michalak.
9: Oczywiście na początek tenis i wielkoszlemowy French Open. Na korcie centralnym kompleksu imienia Rolanda Garrosa Maja Chwalińska walczy o ćwierćfinał turnieju w Paryżu. Jej rywalką jest francuska Diane Parry. Pierwszego seta jest dobrze, bo Polka wygrała 6-3. Niestety w drugim Parry prowadzi 2-1, ale spokojnie, to jest dopiero początek. Jeśli zwyciężczyni tego pojedynku zmierzy się z Anną Kalińską. Rozstawiona z numerem 22, Rosjanka pokonała reprezentującą Austrię Anastazję Potapową 6-4, 2-6, 7-6. Chwalińska jest ostatnią Polką, która pozostała w rywalizacji. W niedzielę Iga Świątek w 1/8 finału przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk 5-7, 1-6. Nie brakowało emocji w meczach o medale hokejowych Mistrzostw Świata. W Szwajcarii złoto wywalczyli reprezentanci Finlandii, którzy w finale w Zurychu pokonali gospodarzy po dogrywce 1-0. Z kolei w spotkaniu o brąz Norwegia wygrała również po dogrywce z Kanadą 3-2, mówi były reprezentant Polski Krzysztof Zapała.
10: Typowałem ich jako zwycięzców turnieju. Wiedziałem, że i też mówiłem, że Szwajcarzy są bardzo mocni i idą jak taka jak taki rozpędzony czołg. No ale finał to finał, tak naprawdę Szwajcarzy nigdzie błędu nie popełnili. Oni po prostu zrobili wszystko.

0: wszystko dobrze, tylko dostali tą jedną bramkę.
1: Niestety szczęścia im zabrakło. Ten polot Finów, ta struktura także skłaniała ich w trakcie mistrzostw do tego, żeby im kibicować, bo grali przepięknie, no świetnie grali po prostu.
2: To piąty tytuł mistrzów świata dla Mistrzostwo Świata dla Finlandii. Letnie Igrzyska Olimpijskie nie dla Hamburga, zdecydowali o tym mieszkańcy tego miasta, którzy wzięli udział w specjalnym referendum w tej sprawie. Prawie 55% głosujących było przeciwnych organizacji takiej imprezy w Hamburgu. O organizację Igrzysk, przypomnijmy, ubiega się również Polska.
3: Pochmurno, ale raczej ciepło. Od 18 do 22 stopni teraz w Polsce, lokalnie pada deszcz. Jeśli mapę naszego kraju podzielimy pionowo na pół, to niemal każdy teren po prawej stronie objęty jest alertem IMGW przed burzami. Te prognozowane są co najmniej do godziny 19. W nocy na ogół pogodnie, a na południowym wschodzie i wschodzie naszego kraju oczywiście przelotny deszcz. W miarę ciepło, bo temperatura minimalna od 9 do 13, chłodniej tylko w górach.

21 grudnia według przepowiedni Majów nastąpi wielkie boom. Jedni się śmieją, inni teorie próbują obalić, a my przygotowujemy listę rzeczy do zrobienia. Zostały wszak raptem 3 tygodnie.

Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko

0: Minęła 16. Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci noworodka, do której doszło w szpitalu miejskim w Zabrzu Biskupicach. Prezydent Będzina złoży do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przy zbieraniu głosów pod wnioskiem o jego odwołanie. O potrzebie głębokich zmian w systemie ochrony zdrowia mówił dziś w Zabrzu marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Prokuratura wyjaśnia okoliczności śmierci noworodka, do której doszło w szpitalu miejskim w Zabrzu Biskupicach. Dziecko przyszło na świat 6 maja, zmarło 6 dni później. Już następnego dnia po tragedii prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie nieumyślnego spowodowania śmierci. W mediach pojawiły się bowiem nieoficjalne doniesienia, że dziecko mogło zostać upuszczone. Wstępne oględziny i sekcja zwłok noworodka wskazują na okołoporodowy uraz niedotleniowo-niedokrwienny wraz z następstwami głównie w postaci malacji mózgowia, tłumaczy Agnieszka Bukowska, rzeczniczka prokuratury okręgowej w Gliwicach.
2: Z taką sytuacją mamy do czynienia, gdy dochodzi do obumierania tkanki nerwowej, a jest to spowodowane tym, że obszar tej tkanki pozbawiony jest dopływu krwi i tlenu. Natomiast biegli wskazują, że konieczne jest przeprowadzenie dalszych badań, w tym histopatologicznych, dalsza analiza dokumentacji medycznej, głównie związanej z przebiegiem ciąży i z przebiegiem porodu.
0: Kluczowa dla całego śledztwa będzie ostateczna opinia biegłych, która precyzyjnie wskaże bezpośrednią przyczynę śmierci noworodka. Prezydent Będzina zapowiedział, że złoży do prokuratury zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Ma ono dotyczyć nieprawidłowości podczas zbierania podpisów przez komitet referendalny. Dziś komisarz wyborczy poinformował, że referendum w sprawie odwołania Łukasza Komoniewskiego się nie odbędzie. Nie ma mojej zgody na oszustwa, twierdzi prezydent Będzina.
3: Szanuję demokrację opartą na uczciwości, odpowiedzialności i szacunku wobec mieszkańców. Nie na braku kompetencji, manipulacji i działaniach nieetycznych. Dlatego za chwilę złożę zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury. Nasze miasto, a przede wszystkim wy, drodzy mieszkańcy, zasługujecie na uczciwość, rzetelność i szacunek.
0: Na listach poparcia złożonych u komisarza referendalnego miały znaleźć się m.in. podpisy nieżyjących osób.
4: Nasi reporterzy zawsze w centrum wydarzeń.
0: Pensje lekarzy nie mogą pochłaniać znacznej części pieniędzy szpitali, podkreślił dziś w Zabrzu marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. W niektórych placówkach pokrycie wynagrodzeń ma pochłaniać ponad 100% kontraktu z NFZ-em. Jak dodał marszałek Sejmu, w najbliższym czasie konieczne będą zmiany w systemie ochrony zdrowia.
5: Łącznie z decyzjami radykalnymi, które pewnie nie będą przez wszystkich dobrze przyjmowane. To jest kierunek zwiększania środków finansowych. Nawet jeżeli byśmy tę lukę zasypali, to jeżeli nie będzie bardzo głębokich decyzji podejmowanych, należy się spodziewać, że ta luka się pojawi za pół roku znowu.
0: Resort zdrowia analizuje rozwiązania pozwalające na określenie procentowego udziału wynagrodzeń w budżecie szpitali. Ministerstwo chciałoby, żeby sięgał do 70%. Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie obchodzi dziś swoje święto. To okazja do spojrzenia na dorobek uczelni oraz wręczenie podziękowań, wyróżnień i nagród. Tegoroczne święto wpisuje się w rok jubileuszu 55-lecia Częstochowskiego Uniwersytetu, mówi pełniący obowiązki rektora uczelni profesor Bogusław Przywora.
6: Niektórzy mówią, że to dalej duża młodość, ale to już jest dostojny wiek, który pozwala na pewne podsumowania, pewną ocenę dorobku, ale także wskazuje na potrzebę dbania o przyszłość. I tą koncepcję, strategię mamy i mamy nadzieję, że spotka się z dużą życzliwością.
0: Częstochowska uczelnia działa od 1971 roku.
7: Sponsorem audycji jest właściciel Parku Ruchomych Dinozaurów, Parku Owadów, Parku Mitologii i Luna Parku Zatorland w Zatorze.
0: Zdaniem meteorologów do końca dnia w regionie coraz więcej rozpogodzeń, ale chwilami mogą się wciąż pojawiać przelotne opady deszczu. Noc z temperaturą minimalną od 9 do 11 stopni.
8: A szczegóły przekaże Państwu Anna Juszkiewicz.
9: Witam. Ponownie od samego rana mamy poważne problemy na autostradzie A1 między Gliwicami a Knurowem. Tutaj z powodu prowadzonych prac drogowych jezdnia w kierunku Ostrawy jest zawężona, co niestety powoduje bardzo długie korki. Do tego na tej drodze mamy teraz także wypadek, ponieważ poruszamy się tu z prędkością dosłownie kilku kilometrów na godzinę. Czas z tym trudnym odcinkiem liczony jest nawet do 2 godzin, o czym informowali nas słuchacze. Uprzedzamy Państwa, odradzamy w miarę możliwości tę trasę dzisiaj. i jutro również, bo problemy są i dziś i będą jutro, bo jutro także planowane są roboty drogowe. Przypomnę, że do jutra na tej samej drodze utrudnienia także na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi. Tutaj zawężony został ponad kilometrowy odcinek pomiędzy węzłami Gliwice Wschód a Zabrze Zachód i prędkość ograniczona do 80 km na godzinę. Dokładnie to jest między 20 a 22 kilometrze. Mamy też w Gliwicach długi korek na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia. Ten korek ciągnie się w tej chwili od zjazdu na drogę krajową 78 Gliwice-Rybnik aż do węzła Sośnica, więc także uprzedzamy. 691 400 400 to nasz telefon. Jest do Państwa dyspozycji.
8: Za pół godziny jest pełna. Kolejne Autoradio, teraz informacje w skrócie i Tomasz Gancarek.
0: Referenda odwoławcze w Będzinie i Chorzowie nie odbędą się. Jak poinformował komisarz wyborczy Michał Niedopytalski, na listach znalazły się m.in. podpisy osób nieżyjących. Równocześnie komisarz złożył zawiadomienie do prokuratury o domniemanym popełnieniu przestępstwa podczas wykonywania czynności związanych z weryfikacją list poparcia pod inicjatywą referendalną. Pensje lekarzy nie mogą pochłaniać znacznej części pieniędzy szpitali, mówił dziś w Zabrzu marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. W niektórych placówkach pokrycie wynagrodzeń ma przekraczać kontrakt z NFZ-em. Jak dodał marszałek Sejmu, w najbliższym czasie konieczne będą zmiany w systemie ochrony zdrowia. Nowoczesną halę sportową otwarto w Siemianowicach Śląskich. Obiekt znajduje się przy tamtejszym zespole szkół sportowych. Koszt budowy wyniósł prawie 7,5 miliona złotych, z czego niemal 4 miliony to środki przekazane miastu przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. 14 nowoczesnych autobusów elektrycznych trafiło do taboru Międzygminnego Związku Komunikacyjnego w Jastrzębiu-Zdroju. Niskopodłogowe pojazdy są wyposażone m.in. w monitoring, system obserwacji martwego pola, kontrolę

0: popołudnie z Radiem Katowice. Podczas remontu drogi wojewódzkiej numer 910 w Będzinie zlikwidowano jedno z przejść dla pieszych. Od tej pory mieszkańcy miasta nie mogą przechodzić przez jezdnię na wysokości Teatru Dzieci Zagłębia. W zamian podczas przebudowy uruchomiono przejście z sygnalizacją świetlną około 100 metrów dalej. Przeniesiono też przystanki autobusowe. Sprawdziliśmy, jakie są opinie mieszkańców na temat nowej organizacji ruchu.
1: Proszę mi powiedzieć, jak ja tutaj przejdę na drugą stronę?
2: Nie przejdzie pani. Zabrali nam pasy. No tak, wszyscy chodzą naokoło.
1: Naokoło, czyli gdzie?
2: Do świateł. I potem trzeba się wrócić, żeby przejść tą samą drogę, którą w jedną stronę. Fatalnie.
1: Dlaczego?
2: No bo ja z dzieckiem do przedszkola muszę iść naokoło. Jak tu miałam skróty przy starostwie. Nie wiem, boją się. Mało tego, wyjechać na Dąbrowę nie możemy, bo też mamy zakaz. My tylko możemy wjechać.
1: Policja mówi, że tutaj było niebezpiecznie i dlatego trzeba było...
2: Nieprawda. To jest najbezpieczniejsze było przejście. Najbezpieczniejsze, bo teraz tam co się dzieje, to i tak ludzie przychodzą na dziko. Starsi ludzie, którzy mieszkają na Sączewskiego, też zapychają naokoło. Do cmentarz, gdzie leżą ich bliscy. Straszne to jest, straszne.
1: Jak wyglądają statystyki teraz? Jak wyglądały statystyki przed tą likwidacją, jeżeli chodzi o wypadki czy wykroczenia drogowe?
3: Samo przejście tak naprawdę to nie funkcjonuje już od zdecydowanie dłuższego czasu.
1: Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Będzinie, młodszy aspirant Marcin Szopa.
3: Formalnie możemy mówić, że ono zostało już zlikwidowane w momencie remontu, który odbywał się na drodze DW910. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę same statystyki i weźmiemy na przykład tutaj od roku 2023 do końca 2025 wytypowaliśmy około 7-8 takich miejsc, gdzie mieliśmy tak naprawdę największe zagrożenie pod kątem bezpieczeństwa pieszych i właśnie to przejście tam na DW910 ze skrzyżowaniem z ulicą Sączewskiego było

0: tym miejscem, które było najbardziej newralgiczne i narażone na zagrożenie. Tam odnotowaliśmy przez ten czas 3 wypadki, gdzie właśnie rannych zostały 3 osoby.
1: Teraz, kiedy przejście zostało w zasadzie przeniesione, czy ta sytuacja się poprawiła, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo?
0: Jeżeli mówimy o samo bezpieczeństwo, jak najbardziej. Nie odnotowujemy żadnych tam zdarzeń z pieszymi. Po tej zmianie, kiedy przejście zostało przeniesione, gdzie znajduje się sygnalizacja świetlna, przejście jest całe oświetlone, znacząco wpłynęło to przede wszystkim właśnie na bezpieczeństwo naszych mieszkańców, a jest to tutaj kluczową kwestią.
2: Ono zostało zlikwidowane ze względów bezpieczeństwa.
1: Rzecznik prasowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Ryszard Pacer.
2: Tam mieliśmy jakiś czas temu do czynienia z wypadkiem śmiertelnym. Kierowcy nie przestrzegają przepisów bardzo często. Przy okazji przebudowy zmieniliśmy kilka rzeczy na tej drodze po to, żeby poprawić bezpieczeństwo. Między innymi przejście przy skrzyżowaniu z ulicą Sienkowskiego. Jest sygnalizacja świetlna, to też poprawia bezpieczeństwo. No a to przejście zostało zlikwidowane. Można przejść przejściem, które znajduje się nieco ponad 100 metrów dalej w kierunku Czeladzi. I tam jest sygnalizacja świetlna i tam bezpiecznie można przejść te dwie jezdnie, bo dla kogoś, kto nie wie, jaka jest tam sytuacja, no to możemy jeszcze powiedzieć, że to jest droga dwujezdniowa, składająca się w tym miejscu z 4 pasów ruchu, przedzielona pasem zieleni i linią tramwajową.
1: Którędy mogę przejść na drugą stronę?
3: Prosto pasami w lewo.
4: Jakieś 3 minuty z buta?
3: No szczerze, no nie fajnie tak zrobili, no bo jednak trzeba iść ten kawałek dalej, a przystanek był bliżej, jest coraz dalej, nie?
1: Ale czy to nie jest bezpieczniejsze rozwiązanie?
3: No z jednej strony jest, bo jest to prosto na światłach.
1: Teraz tam są światła, a tu nie było?
3: Nie było w ogóle.
1: Słyszała pani o jakichś wypadkach tutaj?
3: No zdarzało się.
5: Na tym przejściu od cmentarza tam były przejścia, bo musiały być.
1: Teraz są tutaj i mają sygnalizację świetlną.
5: Tak jest, super. 100% plus jeszcze autobus, plus tramwaj, czyli połączenie jest ulepszone. Cmentarz tak samo, bo to wiadomo, że można schodzić tu i to samo jest. Blisko wszystko jest.
6: Proszę pani, tam były 2 przejścia. Pozamykali nam. Bardzo jesteśmy załamani z tego powodu. Bo większość ludzi tam mieszka, starszych, i oni muszą daleko tu trochę pod tą górkę przechodzić. To jest dla nich trochę kłopotliwe. Albo jak z Sączewskiego. Idą ludzie na cmentarz. Mieli proste przejście. Mój syn też tu miał wypadek. Ale to jechał chłopak bardzo też rozpędzony, jechał od mostu. Stuknął go, no także no, nie ma na to reguły. Więcej wypadków było tam, proszę pani. Jak od szkoły przechodzili piątki. Bo tu to ja wiem, też może były.
7: Przynajmniej było przejście jedno przy drugim. Jak ktoś chciał się przedostać w tym miejscu, to nie musiał naokoło chodzić, tak? Zależy kto co woli. Do przystanku też jest dobrze, że tam jest przejście. Jest może bezpieczniejsze, bo tam też są światła, ale no tutaj też nie było źle.
1: Policja mówi, że tutaj było niebezpiecznie.
7: Było, no bo nie było żadnych świateł.
8: Moim zdaniem bardzo dobrze zrobili. Przynajmniej jest blisko centrum, no i blisko przystanków autobusowych, tramwajowych. Przystanki są bardzo blisko ulokowane centrum miasta, więc jest o wiele lepiej. Wygodniej, mi się wydaje, dla pasażerów, jak i dla mieszkańców.
0: Tym bardziej właśnie w tym miejscu, gdzie tak naprawdę to przejście zostało przeniesione tylko i wyłącznie o 100 metrów, to naprawdę no, warto po prostu przejść, zadbać o siebie, tutaj wykazać się rozwagą, no i przede wszystkim ostrożnością, bo pomimo tego, że nawet te przepisy się zmieniły po tej nowelizacji, że pieszy na pasach ma pierwszeństwo, to warto tutaj zwrócić uwagę, że no niestety, ale są różne sytuacje, które prowadzą często do tragicznych w skutkach zdarzeń.
9: Dziękujemy bardzo za uwagę. To był kolejny temat, który przygotowała Natalia.
10: Jest 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. W kalendarzu pierwszy dzień czerwca, poniedziałek. Michał Gardias, witam ponownie. Na serwis Trójki zaprasza Krzysztof Zyblewski.
11: Premier rozwiązał małopolskie struktury Koalicji Obywatelskiej. Komisarzem w regionie wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela. Unia Europejska wzywa Izrael do zaprzestania eskalacji działań wojskowych w Libanie. Izraelska armia wydała dziś nakaz ewakuacji południowych dzielnic Bejrutu. Maja Chwalińska pewnie pokonuje nadzieje Francuzów i zagra w ćwierćfinale French Open. O sensacji w Paryżu w sporcie. Małopolskie struktury Koalicji Obywatelskiej rozwiązane na wniosek szefa partii premiera Donalda Tuska. Głosowanie członków zarządu krajowego odbyło się w trybie obiegowym, potwierdza szef klubu KO Zbigniew Konwiński. Nie podaje jednak powodów decyzji.
12: Mogę tylko potwierdzić, że dziś odbyło się w trybie obiegowym głosowanie w sprawie rozwiązania struktur wojewódzkich Koalicji Obywatelskiej w Małopolsce. To się w historii wcześniej Platformy Obywatelskiej zdarzało, tak? Bo ja pamiętam lata temu, to chyba nawet w Warszawie był zarząd komisaryczny. Wiele, wiele lat temu, więc to co jakiś czas się zdarza, niezbyt często, ale dziś podjęliśmy taką decyzję, jeśli chodzi o Małopolskę.
11: Komisarzem w regionie decyzją premiera została mianowana wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela.
13: Moim zadaniem to głównie przygotowanie przedterminowych wyborów władz regionu oraz prowadzenie bieżących spraw regionu Małopolskiego Koalicji Obywatelskiej do czasu wybrania nowych władz. Do czasu też wybrania nowych władz, kompetencje zarządu regionu, Rady Regionu Koalicji Obywatelskiej pełni Zarząd Krajowy Koalicji Obywatelskiej.
11: Aleksander Miszalski stracił funkcję szefa Małopolskiej Koalicji Obywatelskiej po tym, jak tydzień temu został odwołany w referendum z funkcji prezydenta Krakowa. Sympatyczna i bardzo empatyczna, tak mówią o Klaudii Uciechowskiej, nauczyciele z Wałbrzyskiego liceum, które ukończyła. 24-latka studiowała w Chinach sinologię, tam wykryto u niej nowotwór. Kobieta przeszła w Pekinie dwie operacje i jest w śpiączce farmakologicznej. Rano do Chin poleciał po nią specjalny wojskowy samolot.
14: Wszyscy tu w szkole, kiedy dowiedzieliśmy się o jej problemach zdrowotnych, zorganizowaliśmy w miarę możliwości tyle akcji, żeby zebrać dla dziecka dużo pieniędzy, żeby mógł wspomóc rodziców.
11: Mówi dyrektor pierwszego liceum w Wałbrzychu, Oksana Citek. Matka Klaudii, pani Joanna, przyznaje, że nie wiadomo, ile wyniesie koszt operacji i leczenia w Chinach.
15: Mamy część środków zabezpieczonych, ale to na pewno będzie za mało, ze względu na to, że nie mamy jeszcze wyliczeń, jeżeli chodzi o Pekin. A to nie będą małe pieniądze. Dostałam informację, że koszty jej leczenia przekroczyły 100 tysięcy dolarów.
11: Wojskowy samolot, który zabierze Klaudię, ma przylecieć do kraju w czwartek. Młoda Wałbrzyszanka trafi do jednego z wrocławskich szpitali. Unia Europejska wezwała Izrael do zaprzestania eskalacji działań wojskowych w Libanie i do poszanowania suwerenności tego kraju. W ostatnich dniach izraelskie wojsko zaostrzyło operację przeciwko Hezbollahowi. Izraelska armia wydała dziś nakaz ewakuacji mieszkańców południowych dzielnic Bejrutu. Stanowisko 27 przedstawił rzecznik Komisji Europejskiej Anur el-Anuni. Libańczycy już wcześniej doświadczyli ogromnych problemów. Nie wybrali tej wojny i to nie jest ich wojna. Mieszkańcy Libanu i Izraela mają prawo żyć w pokoju, bezpieczeństwie i godności bez groźby ponownego konfliktu. Unia Europejska solidaryzuje się z Libańczykami i będzie nadal zapewniać wsparcie oraz pomoc nadzwyczajną, by pomóc władzom w radzeniu sobie z obecnym kryzysem. Rzecznik Komisji potwierdził też, że Unia rozważa nowe działania na rzecz bezpieczeństwa Libanu, w tym nową misję mającą na celu wzmocnienie władz państwowych. Dyskusje toczą się w związku z wygasającym pod koniec roku mandatem misji pokojowej ONZ. W szczytnym celu i przy okazji Dnia Dziecka Krzysztof Zalewski wraz z muzykami wzięli udział w wyjątkowym projekcie Trójki, stworzenia piosenki zagranej na nietypowych instrumentach.
16: Podstroję się jeszcze pod siebie, wiesz, bo to długo było niestrojone.
17: Mamy grzechotki, mamy cymbałki, mamy mnóstwo instrumentów dziecięcych, ale nie tylko. Mamy flety, mamy nawet tamburyn, piękny, zielony. Czego my nie mamy tak naprawdę? Próbujemy na tych wszystkich instrumentach wygrać jeden utwór.
16: Dwa, trzy, i...
11: Krzysztof Zalewski z muzykami i dziennikarzami Trójki nagrał nową wersję utworu Nastolatek. Piosenka powstała, by wesprzeć zbiórkę na działalność pracowni psychologicznej dla dzieci i młodzieży imienia Kasi Stoparczyk. Można jej posłuchać na YouTubie Trójki w naszych mediach społecznościowych. Kolejne informacje w serwisie o 17.
18: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
19: Jaki to będzie sport w Trójce? Norbert Michalak, prosimy.
20: Cudowny sen Mai Chwalińskiej w Paryżu trwa. Polska tenisistka awansowała do ćwierćfinału French Open. W 1/8 wygrała z francuską Diane Paris 6-3, 6-2. Mecz trwał godzinę i 33 minuty. Mówi była polska tenisistka, a teraz komentatorka tenisa Joanna Sakowicz-Kostecka.
21: Forehand topspinowy jest tutaj, można powiedzieć, takim fundamentem do dalszego rozwoju akcji, bo oczywiście my się najbardziej tutaj ekscytujemy skrótami i lobami, które rzeczywiście są takim znakiem rozpoznawczym Mai, natomiast to, jak ona potrafi rotować tę piłkę z forehandu, jak i to sprawia kłopot innym zawodniczkom, z meczu na mecz coraz lepiej operuje tym forehandem, dlatego te tenisistki mają taki kłopot.
20: W ćwierćfinale rywalką Polki będzie Rosjanka Anna Kalińska. W Warszawie wielkie święto koszykówki 3x3. Na placu Defilat rozpoczęły się Mistrzostwa Świata. Dziś o pierwsze zwycięstwo powalczą Polki, które wystąpią w składzie. Klaudia Gerdchen, Anna Pawłowska, Weronika Telenga i Aleksandra Ziemborska. Pierwszego dnia biało-czerwone zmierzą się z drużynami Madagaskaru i Czech. Anna Pawłowska podkreśliła, że choć rywalki są niżej notowane, nie ma mowy o ich lekceważeniu.
2: Myślę, że te dwa pierwsze mecze kluczowe może się wydawać, że z potencjalnie słabszymi przeciwnikami, ale to jest koszykówka 3x3, tu się wszystko może wydarzyć. Na pewno pierwszy mecz z Madagaskarem, dużo będzie stresu, dużo emocji, bo to będzie nasze pierwsze granie tutaj, więc trzeba się skupić i zagrać ten pierwszy dzień na 100%.
20: Początek o 18.55 meczu z Madagaskarem, a spotkanie z Czechami o 20.45. W turnieju wystąpi także drużyna mężczyzn Marcel Ponitka, Michał Sokołowski, Adam Waczyński i Przemysław Zamojski. Zagrają w grupie B z Mongolią, Łotwą, Czechami oraz Stanami Zjednoczonymi. Na koniec jeszcze siatkówka. Stal Mielec ma nowego trenera. Zespół występujący w Tauron Lidze podziękował za współpracę Dominikowi Stanisławczykowi. Jego następcą będzie Jakub Głuszak, który ostatnio prowadził Radomkę. W ostatnim czasie z klubu z Podkarpacia odeszło 7 zawodniczek.
19: I jeszcze ponad 22 stopnie na zachodzie kraju, na wschodzie bliżej 20, na południu od 13 do 16, a na północy to tutaj różnie, ale powiedzmy, że średnio okolice 17. W centrum 19. Ta noc ciepła, bo od 9 do 13 lokalnie, szczególnie na wschodzie będzie padało, a jutro przyjemnie, bo od 19 na Podkarpaciu ponad 27 stopni na zachodzie.

Stosowne. Wyłączam budzik. Nie lubię się nudzić i spać. Niebo mi robi za dar. Przecież nienawidzę ludzi. Nie lubię ludzi, tak. Czas mi się sypie jak cornflakes.

0: Minęła 18. Prokuratura przesłała do sądu akt oskarżenia przeciwko lekarzowi z Myszkowa, który odpowie między innymi za przyjmowanie łapówek. Od środy dzieci podczas jazdy na rowerze czy hulajnodze elektrycznej będą musiały korzystać z kasków. Trzy osoby odpowiedzą za handel środkami psychotropowymi na południu województwa śląskiego.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Tomasz Gancarek, zapraszam. Lekarz z Myszkowa odpowie przed sądem za korupcję i fałszowanie dokumentów. Policjanci z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach zakończyli śledztwo w sprawie Wojciecha P., byłego starosty myszkowskiego, posła i naczelnego lekarza szpitala powiatowego w Myszkowie. 58-latek miał przyjmować korzyści majątkowe w zamian za załatwienie różnych spraw związanych z zawodem i zajmowanym stanowiskiem, mówi podkomisarz Katarzyna Cypel-Dąbrowska.
2: W trakcie refundowanych przez Fundusz Zdrowia wizyt lekarskich wystawiał on m.in. recepty, skierowania na badania specjalistyczne i zwolnienia lekarskie. W prowadzonym śledztwie zarzuty obejmujące 26 czynów korupcyjnych, nielegalnego posiadania amunicji i poświadczenia nieprawdy przedstawiono w sumie 7 osobom.
0: Główny podejrzany przyznał się do winy i zawnioskował o wymierzenie mu kary 1,5 roku więzienia oraz grzywny w wysokości 250 000 zł. Od środy wchodzą w życie nowe przepisy dla rowerzystów i użytkowników hulajnóg elektrycznych. Dzieci i młodzież do 16 roku życia będą musiały obowiązkowo jeździć w kaskach. Za brak takiej ochrony u osoby niepełnoletniej mandat otrzyma jej opiekun, mówi zastępca naczelnika Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, podinspektor Mirosław Dybich.
3: Ustawodawca przewidział karę 100 zł dla osób do 16 roku życia, które nie używają kasku podczas poruszania się, czy to rowerem, czy hulajnogą elektryczną. Prawo polskie zezwala na karanie mandaty osób dopiero od 17 roku życia, więc ten mandat nie będzie nałożony na tą młodzież, która nie stosowała się do tych przepisów, tylko na rodziców lub opiekunów prawnych.
0: Od początku roku do końca maja w województwie śląskim odnotowano 34 wypadki z udziałem użytkowników hulajnóg elektrycznych oraz 88 z udziałem rowerzystów. Policja przypomina jednak, że to dopiero początek sezonu, dlatego apeluje o ostrożność na drogach i ścieżkach rowerowych.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Co najmniej 5,5 kg L-alfa PVP. Obrotu taką ilością z silnej substancji psychotropowej dotyczy śledztwo prokuratury rejonowej Bielsko-Biała Północ. Jak informują śledczy, w sprawie zatrzymane zostały 3 osoby. 2 trafiły do tymczasowego aresztu. 3 ma dozór policji, zakaz kontaktów i poręczenie majątkowe. Proceder miał trwać od listopada 2023 do maja 2026 roku w Bielsku-Białej oraz powiatach bielskim, żywieckim i cieszyńskim. Czarnorynkowa wartość środków to co najmniej 250 tysięcy złotych. Podejrzanym grozi do 12 lat więzienia. W XIX-wiecznym kościele świętej Małgorzaty w bielskiej kamienicy trwają prace konserwatorskie mające na celu odsłonięcie i odtworzenie nieznanej polichromii zdobiącej prezbiterium. Jak powiedziała Radiu Katowice, konserwator dzieł sztuki Daria Pilch, malowidło powstało w 1914 roku i ma wysokie walory artystyczne, które zainteresowani zobaczą po rekonstrukcji.
4: Dekoracja może wypełnia całą powierzchnię prezbiterium, posklepienie, które jest gwieździste, złocone i srebrzone. Są i motywy palm, liści, dębu, roślinne motywy ze złoconymi akcentami koralikowania. Po odtworzeniu całości rzeczywiście będzie mocno nasycona kolorystycznie, bo te kolory są bardzo odważne. Pomimo tak wielkiego pomieszczenia, no jednak będą świecić.
0: Prace przy odtworzeniu malowidła potrwają około 6 miesięcy. Zdaniem meteorologów w nocy w regionie początkowo zachmurzenie umiarkowane i duże, później większe przejaśnienia. Temperatura minimalna od 9 do 11 stopni. Jutro ma być dość słonecznie, a na termometrach 24 stopnie.
5: A szczegóły przekaże Państwu Anna Juszkiewicz.
6: Witam ponownie. Od samego rana mamy poważne problemy na autostradzie A1 między Gliwicami a Knurowem. Tutaj z powodu prowadzonych prac drogowych jezdnia w kierunku Ostrawy jest zawężona, co niestety powoduje bardzo długie korki. Do tego na tej drodze mamy teraz także wypadek, ponieważ poruszamy się tu z prędkością dosłownie kilku kilometrów na godzinę. Czas z tym trudnym odcinkiem liczony jest nawet do 2 godzin, o czym informowali nas słuchacze. Uprzedzamy Państwa, odradzamy w miarę możliwości tę trasę dzisiaj. I jutro również, bo problemy są i dziś, i będą jutro, bo jutro także planowane są roboty drogowe. Przypomnę, że do jutra na tej samej drodze utrudnienia także na jezdni prowadzącej w stronę Łodzi. Tutaj zawężony został ponad kilometrowy odcinek pomiędzy węzłami Gliwice Wschód a Zabrze Zachód i prędkość ograniczona do 80 km na godzinę. Dokładnie to jest między 20 a 22 kilometrze. Mamy też w Gliwicach długi korek na autostradzie A4 w kierunku Wrocławia. Ten korek ciągnie się w tej chwili od zjazdu na drogę krajową 78 Gliwice-Rybnik aż do węzła Sośnica, więc także uprzedzamy. 691 400 400 to nasz telefon, jest do Państwa dyspozycji.
5: Za pół godziny niespełna kolejne autoradio, teraz informacje w skrócie i Tomasz Gancarek.
0: Referenda odwoławcze w Będzinie i Chorzowie nie odbędą się. Jak poinformował komisarz wyborczy Michał Niedopytalski, na listach znalazły się m.in. podpisy osób nieżyjących. Równocześnie komisarz złożył zawiadomienie do prokuratury o domniemanym popełnieniu przestępstwa podczas wykonywania czynności związanych z weryfikacją list poparcia pod inicjatywą referendalną. Pensje lekarzy nie mogą pochłaniać znacznej części pieniędzy szpitali, mówił dziś w Zabrzu marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty. W niektórych placówkach pokrycie wynagrodzeń ma przekraczać kontrakt z NFZ-em. Jak dodał marszałek Sejmu, w najbliższym czasie konieczne będą zmiany w systemie ochrony zdrowia. Nowoczesną halę sportową otwarto w Siemianowicach Śląskich.

0: Popołudnie z Radiem Katowice. Podczas remontu drogi wojewódzkiej numer 910 w Będzinie zlikwidowano jedno z przejść dla pieszych. Od tej pory mieszkańcy miasta nie mogą przechodzić przez jezdnię na wysokości Teatru Dzieci Zagłębia. W zamian podczas przebudowy uruchomiono przejście z sygnalizacją świetlną około 100 metrów dalej. Przeniesiono też przystanki autobusowe. Sprawdziliśmy, jakie są opinie mieszkańców na temat nowej organizacji ruchu.
1: Proszę mi powiedzieć, jak ja tutaj przejdę na drugą stronę?
2: Nie przejdzie pani, bo zabrali nam pasy. No tak, wszyscy chodzą naokoło.
1: Naokoło, czyli gdzie?
2: Do świateł i potem trzeba się wrócić, żeby przejść tą samą drogę, którą w jedną stronę. Fatalnie.
1: Dlaczego?
2: No bo ja z dzieckiem do przedszkola muszę iść naokoło. Jak tu miałam skróty przy starostwie, nie wiem, boją się. Mało tego, wyjechać na Dąbrowę nie możemy, bo też mamy zakaz. My tylko możemy wjechać.
1: Policja mówi, że tutaj było niebezpiecznie i dlatego trzeba było...
2: Nieprawda. To jest najbezpieczniejsze było przejście. Mhm. Najbezpieczniejsze, bo teraz tam co się dzieje, to i tak ludzie przychodzą na dziko. Starsi ludzie, którzy mieszkają na Sączewskiego, też zapychają naokoło. Na cmentarz, gdzie leżą ich bliscy. Straszne to jest, straszne.
1: Jak wyglądają statystyki teraz? Jak wyglądały statystyki przed tą likwidacją, jeżeli chodzi o wypadki czy wykroczenia drogowe?
3: Samo przejście tak naprawdę to nie funkcjonuje już od zdecydowanie dłuższego czasu.
1: Oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji w Będzinie, młodszy aspirant Marcin Szopa.
3: Formalnie możemy mówić, że one zostały już zlikwidowane w momencie

0: remontu, który odbywał się na drodze DW910. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę same statystyki i weźmiemy na przykład tutaj od roku 2023 do końca 2025, wytypowaliśmy około 7-8 takich miejsc, gdzie mieliśmy tak naprawdę największe zagrożenie pod kątem bezpieczeństwa pieszych i właśnie to przejście tam na DW910 ze skrzyżowaniem z ulicą Sączewskiego było tym miejscem, które było najbardziej newralgiczne i narażone na zagrożenie. Tam odnotowaliśmy przez ten czas 3 wypadki, gdzie właśnie rannych zostały 3 osoby.
1: Teraz, kiedy przejście zostało w zasadzie przeniesione, czy ta sytuacja się poprawiła, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo?
0: Jeżeli mówimy o samo bezpieczeństwo, jak najbardziej. Nie odnotowujemy żadnych tam zdarzeń z pieszymi. Po tej zmianie, kiedy przejście zostało przeniesione, gdzie znajduje się sygnalizacja świetlna, przejście jest całe oświetlone, znacząco wpłynęło to przede wszystkim właśnie na bezpieczeństwo naszych mieszkańców, a jest to tutaj kluczową kwestią.
2: Ono zostało zlikwidowane ze względów bezpieczeństwa.
1: Rzecznik prasowy Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Ryszard Pacer.
2: Tam mieliśmy jakiś czas temu do czynienia z wypadkiem śmiertelnym. Kierowcy nie przestrzegają przepisów bardzo często. Przy okazji przebudowy zmieniliśmy kilka rzeczy na tej drodze po to, żeby poprawić bezpieczeństwo. Między innymi przejście przy skrzyżowaniu z ulicą Sienkowskiego. Jest sygnalizacja świetlna, to też poprawia bezpieczeństwo. No a to przejście zostało zlikwidowane. Można przejść przejściem, które znajduje się nieco ponad 100 metrów dalej w kierunku Czeladzi. I tam jest sygnalizacja świetlna i tam bezpiecznie można przejść te dwie jezdnie, bo dla kogoś, kto nie wie, jaka jest tam sytuacja, no to możemy jeszcze powiedzieć, że to jest droga dwujezdniowa, składająca się w tym miejscu z 4 pasów ruchu, przedzielona pasem zieleni i linią tramwajową.
1: Którędy mogę przejść na drugą stronę?
3: Prosto pasami w lewo.
4: Jakieś 3 minuty z buta?
3: No szczerze, no nie fajnie tak zrobili, no bo jednak trzeba iść ten kawałek dalej, a przystanek był bliżej, jest coraz dalej, nie?
1: Ale czy to nie jest bezpieczniejsze rozwiązanie?
3: No z jednej strony jest, bo jest to prosto na światłach.
1: Teraz tam są światła, a tu nie było?
3: Nie było w ogóle.
1: Słyszała pani o jakichś wypadkach tutaj?
3: No zdarzało się.
5: Na tym przejściu od cmentarza tam były przejścia, bo musiały być.
1: Teraz są tutaj i mają sygnalizację świetlną.
5: Tak jest, super. 100% plus jeszcze autobus, plus tramwaj, czyli połączenie jest ulepszone. Cmentarz tak samo, bo to wiadomo, że można schodzić tu i to samo jest. Blisko wszystko jest.
6: Proszę pani, tam były 2 przejścia. Pozamykali nam. Bardzo jesteśmy załamani z tego powodu, bo większość ludzi tam mieszka, starszych, i oni muszą daleko tu trochę pod tą górkę przechodzić. To jest dla nich trochę kłopotliwe. Albo jak z Sączewskiego. Idą ludzie na cmentarz. Mieli proste przejście. Mój syn też tu miał wypadek. Ale to jechał chłopak bardzo też rozpędzony, jechał od mostu. Stuknął go, no także no, nie ma na to reguły. Więcej wypadków było tam, proszę pani. Jak od szkoły przechodzili piątki. Bo tu to ja wiem, też może były.
7: Przynajmniej było przejście jedno przy drugim. Jak ktoś chciał się przedostać w tym miejscu, to nie musiał naokoło chodzić, tak? Zależy kto co woli. Do przystanku też jest dobrze, że tam jest przejście. Jest może bezpieczniejsze, bo tam też są światła, ale no tutaj też nie było źle.
1: Policja mówi, że tutaj było niebezpieczne.
7: Było, no bo nie było żadnych świateł.
8: Moim zdaniem bardzo dobrze zrobili, przynajmniej jest blisko centrum, no i blisko przystanków autobusowych, tramwajowych. Przystanki są bardzo blisko ulokowane centrum miasta, więc jest o wiele lepiej. Wygodniej, mi się wydaje, dla pasażerów, jak i dla mieszkańców.
0: Tym bardziej właśnie w tym miejscu, gdzie tak naprawdę to przejście zostało przeniesione tylko i wyłącznie o 100 metrów, to naprawdę, no, warto po prostu przejść, zadbać o siebie, tutaj wykazać się rozwagą, no i przede wszystkim ostrożnością, bo pomimo tego, że nawet te przepisy się zmieniły po tej nowelizacji, że pieszy na pasach ma pierwszeństwo, to warto tutaj zwrócić uwagę, że no niestety, ale są różne sytuacje, które prowadzą często do tragicznych w skutkach zdarzeń.
9: Dziękujemy bardzo za uwagę. To był kolejny temat, który przygotowała Natalia.
10: Jest 18:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, pierwszy dzień czerwca. Michał Gardia, skłaniam się nisko. Serwis Trójki, Krzysztof Zyblewski.
11: Małopolskie struktury Koalicji Obywatelskiej rozwiązane, komisarz przygotuje wybory. Kolejne zatrzymania w związku z aferą korupcyjną w Poznaniu. Zarzuty usłyszał urzędnik i prezes spółki deweloperskiej. Wielki sukces Mai Chwalińskiej w Paryżu. Jest to w ćwierćfinale French Open. O tym w sporcie. Koalicja Obywatelska rozwiązała małopolskie struktury. Decyzję podjęto na wniosek szefa partii Donalda Tuska. Przygotowanie wcześniejszych wyborów władz regionu zajmie się komisarz Klaudia Wróblewska.
12: Rozwiązanie struktur KO w Małopolsce to konsekwencja odwołania w referendum prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Sugerował to również szef klubu partii Zbigniew Konwiński.
13: Trudno nie doszukiwać oczywiście związku i państwo macie rację, ale to ja nie jestem od tego, żeby te sprawy wewnątrzpartyjne komentować.
12: Partia utworzy w regionie zarząd komisaryczny, na czele którego stanie wicemarszałek Sejmu Dorota Niedziela.
14: Moim zadaniem to głównie przygotowanie przedterminowych wyborów władz regionu oraz wprowadzenie bieżących spraw regionu Małopolskiego Koalicji Obywatelskiej do czasu wybrania nowych władz. Do czasu też wybrania nowych władz, kompetencje zarządu regionu, Rady Regionu Koalicji Obywatelskiej pełni zarząd krajowy Koalicji Obywatelskiej.
12: Nominat Koalicji Obywatelskiej Aleksander Miszalski stracił władzę w Krakowie po 2 latach prezydentury. Polityk był też szefem KO w Małopolsce. Klaudia Wróblewska, Polskie Radio.
11: A Warszawa kolejnym miastem z nocną prohibicją. Od dziś w stolicy sprzedaż alkoholu będzie zakazana od 22 do 6. Tymczasem w Sejmie utknęły przepisy, które wprowadzają ten zakaz w całym kraju, a w przypadku stacji paliw nawet niezależnie od pory dnia.
15: Ta sprawa wydaje mi się być przesądzoną, że te projekty, ich skutki mają po prostu być zrealizowane, a gdzieś tam pewnie jakiś może lobbying trwa, czy cokolwiek się dzieje, to nie mam takiej wiedzy. Sprawa miała być i jest w mojej ocenie przesądzona. To jest według mnie kwestia czasu, a nie woli.
11: Mówi poseł Nowej Lewicy Andrzej Szejna. W podobnym tonie wypowiada się marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska.
16: Miasta dają przykład i wprowadzają prohibicję. Sejm i Senat nie mogą nie patrzeć na to, jakie są oczekiwania społeczne, więc jestem przekonana, że ta ustawa będzie i to wkrótce.
11: W styczniu Sejm zaczął rozpatrywać projekty Nowej Lewicy i Polski 2050. Oba zostały skierowane do prac w Komisji Zdrowia. Ta powołała komisję nadzwyczajną, która do tej pory nie zakończyła prac. Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kolejne 2 osoby w śledztwie dotyczącym wręczania łapówek urzędnikom z poznańskiego magistratu i zarządu dróg miejskich. To prezes spółki z branży deweloperskiej, który miał wręczać pieniądze, i pracownik Urzędu Miasta. Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak deklaruje dalszą współpracę z CBA i przyznaje, że wiedział o działaniach śledczych prowadzonych w urzędzie.
17: To jest największa afera korupcyjna w 11 latach sprawowania przeze mnie urzędu. To jest absolutnie dla mnie nieakceptowalne. Nie akceptuję korupcji, nie akceptuję również stwarzania warunków do takiej korupcji, do pewnej uznaniowości decyzji.
11: Zatrzymani kobieta i mężczyzna usłyszeli 10 zarzutów dotyczących przestępstw korupcyjnych i prania pieniędzy. Do tej pory w tej sprawie zarzuty przedstawiono ponad 20 osobom. Do węgierskiego parlamentu trafił projekt ustawy zakładającej zmniejszenie o 40% pensji deputowanych. Poparcie rządowego projektu zapowiedziała opozycja. Z Budapesztu Piotr Piętka.
18: Obecnie pensja posła do węgierskiego parlamentu wynosi w przeliczeniu około 20 tysięcy złotych brutto. Po obniżce wyniesie 15 tysięcy złotych. Jak zwracają uwagę węgierskie media, rzeczywista skala obniżek będzie jednak zależała od pełnionych funkcji. Choć podstawowa pensja ma znacznie spaść, to jednocześnie wzrosną współczynniki dodatków za pracę w komisjach parlamentarnych. W praktyce oznacza to, że bardziej aktywni posłowie stracą nieco ponad 10%, a ci mniej aktywni 35% miesięcznych dochodów. Zmniejszone mają zostać również środki na biura poselskie, zatrudnianie współpracowników, zakwaterowanie oraz inne koszty działalności parlamentarnej. Projekt jest jednym z elementów zapowiadanej przez premiera Petera Modiora polityki ograniczenia wydatków administracji publicznej. Rząd podkreśla, że reformy mają zwiększyć przejrzystość finansów publicznych i zmniejszyć koszty funkcjonowania państwa. Co istotne, poparcie dla propozycji zapowiedziała również opozycyjna partia Fidesz. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt.
11: Jeszcze życie dorosłego w oczach dziecka. Według wielu najmłodszych to tylko praca i obowiązki, a jeśli zabawa, to tylko ta z dziećmi. W Dzień Dziecka nasza reporterka Aneta Łuczkowska zapytała przedszkolaki o tym, czym jest dorosłość.
19: Chciałabyś być dorosła, czy chcesz być zawsze dzieckiem?
20: Zawsze dzieckiem.
19: Dlaczego?
20: Bo lubię przedszkole.
19: A co jest fajnego w byciu dzieckiem?
20: Być dzieckiem i zostawać od rodziców pieniądze.
19: A życie dorosłych jest wesołe czy smutne?
20: Wesołe. Pomogą się to dla dzieci.
19: Chciałbyś być dorosły?
20: Tak.
19: Kiedy?
20: Za kilka tygodni.
19: A wiesz, że do pracy wtedy będziesz musiał pójść?
20: Ja bym sobie kupił pracę, na przykład kino.
11: Międzynarodowy Dzień Dziecka ma przypominać, że prawa najmłodszych powinny być przestrzegane na całym świecie.
21: Klimat.
11: Umiarkowana jakość powietrza w Kielcach, poza tym dobra lub bardzo dobra. 40% prądu pochodzi z odnawialnych źródeł energii. To był serwis Trójki.
22: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
10: Sport w Trójce, 18.05, Norbert Michalak.
2: Maja Chwalińska wciąż zachwyca tenisowy świat. Polka pokonała francuską tenisistkę Diane Parry 6-3, 6-2 w 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju French Open w Paryżu. Już w pierwszej rundzie w Paryżu wygrała z mistrzynią olimpijską Chinką Qinwen Zheng, następnie z rozstawioną z numerem 23 Belgijką Elise Mertens, a w trzeciej rundzie pokonała Greczynkę Marię Sakkari. To największy sukces w karierze 24-letniej Polki, która w ćwierćfinale zagra z Rosjanką Anną Kalińską. Chwańska jest też ostatnią Polką, która pozostała w rywalizacji. W niedzielę Iga Świątek w 1/8 finału przegrała z Ukrainką Martą Kostiuk. Zostajemy jeszcze przy tenisie. Serena Williams wznawia karierę. Triumfatorka 23 turniejów wielkoszlemowych po blisko 4-letniej przerwie weźmie udział w turnieju deblistek rozpoczynającej się 8 czerwca imprezy WTA na trawiastych kortach londyńskiego Queen's Club. Nie podano na razie, z kim Williams będzie w parze. W trakcie trwającego turnieju French Open w Paryżu Kanadyjka Victoria Mboko zasugerowała, że być może to ona będzie deblową partnerką Amerykanki w Londynie. Polskie koszykarki rozpoczną dziś udział w Mistrzostwach Świata w koszykówce 3x3. Turniej odbędzie się na placu już się odbywa na placu Defilad w Warszawie. Podopieczne trenerki Edyty Koryzny wystąpią w składzie Klaudia Gerthen, Anna Pawłowska, Weronika Telenga i Aleksandra Ziemborska. Najpierw Polki zagrają z reprezentacją Madagaskaru, a potem z reprezentacją Czech. Aleksandra Ziemborska ma nadzieję, że Polki dobrze rozpoczną turniej i już pierwszego dnia znajdą się w komfortowej sytuacji.
4: No na pewno takie coś nas napędzi, bo wiadomo, zwycięstwa napędzają i tak naprawdę no, jeśli wygramy tego pierwszego dnia oba mecze, to już będzie taka trochę spokojniejsza głowa, że tak powiem, bo już ten awans będzie zapewniony, więc to na pewno będzie miało wpływ na to, jak zagramy trzeciego, no bo albo to będzie dzień walka o wszystko, albo to będzie dzień walka o pierwsze miejsce, mam nadzieję. Także to może nam pomóc.
2: Mecz z Madagaskarem odbędzie się o 18.55, a spotkanie z Czechami o 20.45.
10: Jeszcze co najmniej do 19 we wschodniej połowie Polski mogą być burze i porywy wiatru. Do 60 km na godzinę, tak czytam na IMGW. Wieczór ciepły, o 22 na przykład na zachodzie będzie jeszcze 17 stopni. A w nocy lokalnie opady deszczu na północnym wschodzie i wschodzie będzie od 8 do 13.

Zegnasz już bajkę. Bajkę z dziecięcych lat. Zamkniesz. Za sobą furtkę.

0: Minęła właśnie 19. Ministerstwo Obrony Narodowej podsumowuje realizację programu SAFE. 4,5 roku więzienia, taki wyrok zapadł w sprawie Hasana M. z Bułgarii. Raciborscy policjanci zatrzymali 71-latka, który groził nożem personelowi medycznemu.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, witam i zapraszam. MON podsumował dotychczasową realizację programu SAFE. W ciągu kilku ostatnich dni maja kierownictwo resortu obrony podpisało w sumie 59 umów wartych ponad 100 miliardów złotych. Wszystko zostanie sfinansowane z unijnego mechanizmu SAFE. Dziś w tej sprawie odbyła się odprawa z dowódcami polskiego wojska. Na konferencji była Agnieszka Drążkiewicz.
2: Najważniejsi oficerowie polskiej armii nie pozostawiają złudzeń. Dzięki zakupom z mechanizmu SAFE nasze wojsko będzie lepiej i szybciej wyposażone.
3: Instrument SAFE umożliwi przyspieszenie nabywania kluczowego wyposażenia, przyspieszy osiąganie gotowości bojowej i zdolności operacyjnych, głównie przez jednostki wojsk lądowych oraz wojsk obrony terytorialnej.
2: Raportował szef sztabu generalnego Wiesław Kukuła. Oficer od początku nadzorował listę zakupów, jaką zgłoszono do Komisji Europejskiej i pilnował, aby wszystkie projekty dawały naszej armii rozwój. Teraz czas na dalszą odsłonę programu SAFE.
0: Zakupy z partnerami zagranicznymi. Już mamy zgłoszenia z państw bałtyckich, Norwegii, Szwecji, ale także z Kanady czy Grecji. Przegrana Aleksandra Miszalskiego w referendum w Krakowie pokazuje słabość polityki informacyjnej Koalicji Obywatelskiej, mówił w Radiu Katowice specjalista do spraw marketingu politycznego profesor Krystian Dudek. Jak dodał, referenda w kolejnych miastach są realne, bo zebranie podpisów pod wnioskiem jest proste.
4: Słyszymy, że jeszcze parę referendów może się odbyć, Rzeszów między innymi, Radom. Natomiast to jest moim zdaniem nauczka dla rządzących, że marketing składa się z tego, że coś się robi, trzeba o tym opowiadać. I to opowiadanie jest równie ważne, co robienie.
0: Profesor Dudek powiedział, że w przypadku Krakowa PiS będzie mieć problem ze swoim kandydatem, bo to specyficzne miasto, a ewentualna koalicja z Konfederacją jest raczej wykluczona, bo nie ma do tego woli ze strony ugrupowania Krzysztofa Bosaka.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: 4,5 roku więzienia. Taki wyrok zapadł w sprawie Hasana M. z Bułgarii. Oskarżony był o udział w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się handlem ludźmi oraz czerpaniem korzyści ze zmuszania ich do prostytucji. Śledztwo w tej sprawie prowadziła sosnowiecka prokuratura. Hasan M. był poszukiwany. Zatrzymano go w Niemczech. Po dokonaniu wszystkich czynności i dopełnieniu procedur związanych z ekstradycją, mężczyzna trafił przed oblicze sądu i usłyszał wyrok. Raciborscy policjanci zatrzymali 71-latka, który groził nożem personelowi medycznemu. Do zdarzenia doszło wczoraj tuż po północy na terenie miejscowego szpitala. Patrol, który przybył na miejsce, zastał mężczyznę chodzącego po korytarzu z nożem w ręku. Został obezwładniony, a następnie zatrzymany, powiedziała młodsza aspirant Joanna Wiśniewska z Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu.
5: Okazało się, że 70-letni mieszkaniec powiatu raciborskiego był pacjentem szpitala. Gdy personel medyczny zwrócił mu uwagę na jego niestosowne zachowanie, mężczyzna wyjął nóż i zaczął nim grozić lekarzom oraz pielęgniarkom pełniącym dyżur.
0: Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Prokurator zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci dozoru policyjnego. Jeszcze o pogodzie. W nocy początkowo zachmurzenie umiarkowane oraz duże, później większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Wieczorem zanikające przelotne opady deszczu. Po północy lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna w nocy od 9 do 11 stopni Celsjusza.
6: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 czerwca, minęła 19. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. W środę Maja Chwalińska będzie grać o półfinał French Open. Wojskowy samolot leci do Pekinu po będącą w śpiączce 24-letnią Klaudię. Ruszył sezon na wrocławskich kąpieliskach. Aura nie sprzyja otwarciu. Wielki sukces Mai Chwalińskiej na kortach Rolanda Garrosa. 24-letnia Polka po raz pierwszy w karierze awansowała do ćwierćfinału French Open. Prezentuje styl gry od dawna niespotykany na światowych kortach, mówi redaktor naczelny magazynu Tennis Club Adam Romer.
7: mieszanie uderzeń, mieszanie tempa gry. Ta publiczność na korcie centralnym w Paryżu nie widziała takiego tenisa od przynajmniej 20 lat. W niektórych momentach swojej kariery Agnieszka Radwańska tak grała. Ostatnia, którą pamiętam, która w ten sposób wygrywała swoje mecze w Paryżu, to Martina Hingis. Także to jest absolutnie coś niesamowitego.
6: Maja Chwalińska pokonała nadzieję Francuzów Diane Paris 6-3, 6-2. W środę w meczu o półfinał zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską. Specjalny wojskowy samolot w drodze do Chin przywiezie 24-letnią Klaudię, która od połowy kwietnia jest w śpiączce na oddziale intensywnej terapii w Pekinie. Kobieta studiowała w chińskiej stolicy sinologię i tam wykryto u niej nowotwór. Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz mówi, że decyzja o wysłaniu samolotu była obowiązkiem.
8: Ze specjalistami w celu transportu do szpitala wojskowego w Polsce pacjentki, która nie ma innego sposobu, żeby dawać jej szansę i pomóc, niż właśnie takie działanie.
6: Samolot wystartował z krakowskich Balic około 8 rano. Na pokładzie jest matka 24-letniej Klaudii. Lubelskie samorządy protestują przeciwko nadaniu przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego imienia bohaterów UPA jednej z jednostek ukraińskiej armii. Puławy wystosowały do miasta partnerskiego na Ukrainie pismo protestacyjne. W Chełmie zbierane są podpisy pod ustawą zakazującą banderyzmu, a w Lublinie z ratusza zniknęła ukraińska flaga.
9: Ubolewam nad tym, co się stało, mówi radna z klubu prezydenta Krzysztofa Żuka, Jadwiga Mach.
10: Moim zdaniem zdjęcie flagi ukraińskiej z ratusza było dobrą decyzją. To jest wyraz tego, iż Polacy, a również mieszkańcy naszego miasta nie popierają takich decyzji.
9: Swoich działań nie wyklucza również Lubelski Urząd Wojewódzki, ale konkretne decyzje jeszcze nie zapadły, mówi wicewojewoda Andrzej Maj.
11: Trzeba trochę zimnej wody na to wszystko. Pamiętajmy, że Ukraina jest naszym sąsiadem, ale mówię, nie podjęliśmy jeszcze decyzji w tej sprawie. Będziemy mieli kierownictwo, będziemy rozmawiać z wojewodą, co my jako administracja w terenie, jak będziemy reagować.
9: Tomasz Maczulski, Radio Lublin.
6: Sezon na wrocławskich kąpieliskach wystartował. Mieszkańcy mogą korzystać z Morskiego Oka oraz Glinianek. Pogoda pierwszego dnia sezonu nie sprzyjała i wielu wrocławian czeka na słoneczne dni.
12: Idealne, tak właśnie na upał, jak się zacznie już ten sezon. Nie trzeba nigdzie wyjeżdżać, a można się poczuć.

których nikt mych myśli nie przerywał. Często miewam te momenty, że chcę uciekać od nich, jednak nie wiem jak się przedrę przez mgłę. Windą do lopy zjeżdżam w ciszy, każdy obok mnie milczy, patrzy w prostokąt. Jestem dziwny, chciałbym zepsuć te świecące prostokąty. Kiedyś tańczyliśmy wszędzie świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy.

którą z tych połówek prezentuję przed tym tłumem z Insta. Często miewam te momenty, że chcę uciekać od nich, jednak nie wiem jak się przedrę przez mgłę. Metrem przez miasto pędzę w ciszy, każdy pasażer milczy, patrzy w prostokąt. Jestem dziwny, chciałbym zepsuć te świecące prostokąty. Kiedyś tańczyliśmy wszędzie świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy.

Gdy tu patrzę na swoje oblicze, patrzę na twoją twarz, stoję i milczę. W prostokącie niepokoje są liczne, w głowie mi dwoją i troją się zniczę. W grobie się z tobą rozliczę, z sobą też. Znów podzieleni, bo mnożą cash, uwięziony dobrobytu, chorobą zwierz. Milczenie złote, więc mówię rozmową precz. Stare ziomki wyskakują jak popapy. Co u ciebie, trzeba się spotkać tak poza tym.

nie mój biznes, ja odłączam się. Świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy. Wszędzie świecące prostokąty, kiedyś tańczyliśmy.

O, panie Szcześniak, no i widzi pan, co technologia robi z ludźmi. Ja proponuję toast. Za długie życie i długie nogi.

0: Minęła 20. Komisarz wyborczy w Katowicach odrzucił wnioski mieszkańców Będzina i Chorzowa o przeprowadzenie referendum lokalnego. Policjanci z Częstochowy zatrzymali podejrzanego o usiłowanie zabójstwa. Prokuratura rejonowa Bielsko-Biała Północ prowadzi śledztwo w sprawie obrotu substancjami psychoaktywnymi.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Referenda w Będzinie i Chorzowie nie odbędą się. Komisarz wyborczy w Katowicach odrzucił wnioski mieszkańców Będzina i Chorzowa o przeprowadzenie referendum lokalnego w sprawie odwołania prezydentów tych miast. Na listach poparcia znalazły się podpisy osób zmarłych, poinformował Radio Katowice komisarz wyborczy Michał Niedopytalski.
2: Ujawniliśmy 14 pozycji dotyczących osób zmarłych przed dniem złożenia poparcia na listach referendalnych. Skierowałem 2 zawiadomienia do właściwych prokuratur rejonowych o domniemanym popełnieniu przestępstwa podczas wykonywania czynności związanych z weryfikacją list poparcia pod inicjatywą referendalną.
0: Na wnioskach pojawiły się także inne błędy i wady. Między innymi inicjatorzy referendum w Będzinie przedłożyli mieszkańcom karty ze źle zapisanym imieniem. Inicjatorzy mogą zaskarżyć decyzję komisarza do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach. Mają na to 14 dni. Sztuczna inteligencja, bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe oraz technologie obronne. Na takie kierunki stawia w tym roku Politechnika Śląska. Uczelnia rozpoczęła nabór studentów, odpowiadając na wyzwania współczesności. Łącznie na młodych ludzi czeka ponad 9,5 tysiąca miejsc na ponad 60 kierunkach studiów. Od lat największą popularnością cieszą się architektura, budownictwo, informatyka czy transport, ale od niedawna także choćby inżynieria kosmiczna. Wyniki kwalifikacji na kontach kandydatów zostaną opublikowane 17 lipca.
1: Polskie Radio Katowice. Najwięcej informacji z regionu.
0: Policjanci z Częstochowy zatrzymali podejrzanego o usiłowanie zabójstwa. To 28-latek, który zaatakował swojego znajomego w mieszkaniu. Mężczyzna wraz ze swoją 17-letnią partnerką uciekli z miejsca zdarzenia. Ranny 42-latek został przewieziony do szpitala. Podejrzany usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. Trafił do tymczasowego aresztu na okres 3 miesięcy. Grozi mu dożywocie. Nastolatka za nieudzielenie pomocy została objęta policyjnym dozorem. Co najmniej 5,5 kg alfa PVP obrotu taką ilością silnej substancji psychotropowej dotyczy śledztwo prokuratury rejonowej Bielsko-Biała Północ. Jak podają śledczy, w sprawie zatrzymane zostały 3 osoby. 2 trafiły do tymczasowego aresztu, 3 ma dozór policji, zakaz kontaktów i poręczenie majątkowe. Proceder miał trwać od listopada 2023 do maja tego roku w Bielsku-Białej oraz powiatach bielskim, żywieckim i cieszyńskim. Czarnorynkowa wartość środków to co najmniej 250 tysięcy złotych. Podejrzanym grozi do 12 lat więzienia. Jeszcze pogoda. W nocy zachmurzenie będzie się zmniejszać od dużego po małe, a miejscami nawet bezchmurne niebo. Początkowo możliwe lokalnie zanikające opady. Później bez deszczu. Temperatura minimalna od 8 do 11 stopni Celsjusza.
3: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 czerwca, minęła 20. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Rząd uruchamia pomoc dla mieszkańców Balcorzowic poszkodowanych przez trąbę powietrzną. Gra turniej życia Maja Chwalińska w ćwierćfinale Rolanda Garrosa w Paryżu. Już ponad 15 tysięcy dzieci urodziło się dzięki rządowemu programowi in vitro. A zaczynamy od informacji z ostatniej chwili. Prezydent Donald Trump ogłosił zawieszenie broni między Izraelem i Hezbollahem. Oznajmił, że żadne izraelskie wojska nie wjadą do Bejrutu. Do ogłoszenia rozejmu dochodzi po tym, gdy Iran za pośrednictwem agencji TASNIM zapowiedział zawieszenie rozmów do czasu zaprzestania ataków Izraela na libański Hezbollah. Będzie wsparcie dla mieszkańców Balcerzowic na Opolszczyźnie. Rząd uruchamia pomoc na odbudowę lub remont domów zniszczonych wskutek trąby powietrznej. W sobotę żywioł uszkodził tam 18 budynków, w tym 11 mieszkalnych. Rządowe wsparcie obejmuje kilka form pomocy. Przewidziano doraźne zasiłki do 8 tysięcy złotych, a także do 200 tysięcy złotych na odbudowę lub remont domów oraz do 100 tysięcy złotych na naprawę budynków gospodarczych. nie przestaje zachwycać i nie przestaje wygrywać. Maja Chwalińska jest w ćwierćfinale wielkoszlemowego turnieju Rolanda Garrosa na paryskich kortach. Polka gra tenis życia. Dziś w spotkaniu 1/8 z francuską Diane Parry wygrała 6-3 i 6-2. O ćwierćfinale z Rosjanką Anną Kalińską mówi bardzo spokojnie i podchodzi do tego meczu jak do każdego pojedynku z pokorą i wyrodzoną skromnością.
4: Chciałabym się skupić jednak na tenisie i żebym grała tak dobrze, jak po prostu potrafię. Dała z siebie absolutnie wszystko, więc tak, na tym się skupiam. Regeneracja, spanie, może serial, jakiś warm-up jutro na pewno i tak naprawdę dzień jak co dzień.
3: Maja Chwalińska jest absolutną sensacją tegorocznego French Open. Do turnieju głównego awansowała z eliminacji. Jutro Sąd Dyscyplinarny Okręgowej Rady Adwokackiej rozpozna wniosek o zawieszenie w czynnościach Macieja Z., warszawskiego adwokata, który usłyszał zarzuty w sprawie fałszywych alarmów o przygotowaniach do zamachów na najważniejszych polityków. O terminie poinformowała rzeczniczka Okręgowej Rady Adwokackiej, mecenas Anna Mika-Kozak.
5: Mamy materiały z prokuratury, która poinformowała nas, czyli pion dyscyplinarny i dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej we Warszawie o tym, że zostały przedstawione zarzuty. Jakie to są zarzuty oraz poinformowano nas o tym, że sąd zastosował areszt na 3 miesiące.
3: Zawieszenie w zawodzie ma chronić interesy klientów, którzy korzystali z usług adwokata Macieja Z. Już ponad 15 tysięcy dzieci urodziło się dzięki rządowemu programowi in vitro. Z okazji Dnia Dziecka premier Donald Tusk spotkał się z rodzicami i ich pociechami, które przyszły na świat w ramach programu. Rodzice 5-miesięcznych bliźniaczek, Anita i Michał Zemła, o dziecko starali się ponad 2 lata. Jak mówią, było warto.
6: Szczęście zdecydowanie, jest zdecydowanie podwójne i jesteśmy najszczęśliwsi na świecie, no.
7: Laurka ma 5 miesięcy, Anielcia też, to są bliźniaczki jednojajowe.
6: Tak, bliźniaczki.
7: Musieliśmy podejść do procedury in vitro, ponad 2 lata w sumie.
6: Tak, ale udało nam się za pierwszym razem. Mimo, że niektórzy uważają, że to nie jest prawdziwe zajście w ciąży, ja tak nie uważam, to jest walka, wyczekane dzieci. Polecam, naprawdę.
7: No to po prostu trzeba być gotowym, do tego trzeba dojrzeć.
6: Co dodam, to szykujemy się na trzecie i prawdopodobnie skorzystamy z zarodków, które na nas czekają. Jeszcze.
3: Rządowy program in vitro działa od 2 lat. Według szacunków w Polsce niepłodność dotyczy 1,5 miliona par. Prezydent Rumunii nie wyklucza wydalenia rosyjskiego ambasadora z Bukaresztu, jeśli po raz kolejny rosyjski dron wleci w rumuńską przestrzeń powietrzną. Nikusz Ordan w wywiadzie dla BBC stwierdził, że Rumunia dysponuje szeregiem środków dyplomatycznych wobec Moskwy, a wydalenie ambasadora byłoby jednym z nich.
8: Dan zaznaczył, że nie ma żadnych wątpliwości, iż dron, który kilka dni temu uderzył w blok mieszkalny w Gałaczu, był rosyjskim bezzałogowcem typu Garand 2. Jak wyjaśnił, rumuńskie służby porównały jego szczątki z elementami innego drona odnalezionego wcześniej na terytorium kraju i uznały je za identyczne. Według prezydenta maszyna należała do grupy prawie 50 rosyjskich dronów atakujących ukraińskie porty nad Dunajem. Jeden z nich po trafieniu przez ukraińską obronę przeciwlotniczą zmienił kurs i wleciał nad Rumunię. Prezydent podkreślił jednocześnie, że nie uważa incydentu sprzed kilku dni za celowy atak na Rumunię. Odrzucił jednak sugestię Kremla, jakoby dron mógł być ukraińskiego pochodzenia. Piotr Piętka, Polskie Radio.
3: Od środy za jazdę bez kasku będzie mandat. 3 czerwca wejdą w życie przepisy nakładające obowiązek jazdy w kasku dla dzieci i młodzieży do 16 roku życia. Obowiązek dotyczy jazdy na rowerze i hulajnodze. Za wykroczenie odpowiedzą opiekunowie prawni, mówi Antoni Rzeczkowski z Komendy Głównej Policji.
9: W momencie, gdy policjanci ujawnią osobę do 16 roku życia, która nie stosuje się do tego obowiązku, będą podejmowali tutaj działania związane z ustaleniem prawnego opiekuna.
3: Za jazdę bez kasku będzie groził mandat w wysokości 100 zł. To był Serwis Trójki.
1: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
3: W nocy na wschodzie przelotny opad deszczu i lokalnie burze. Będzie od 9 do 13 stopni. Jutro sporo słońca, więcej chmur tylko na wschodzie i w centrum przyniosą przelotny deszcz, ale możliwe także burze nawet z gradem.
10: Autopromocja.

0: Dziewczyny od chłopców, wyższe o pół głowy i rokes żelowy.
1: Proszę ją do tańca, bo się zaczął wolny.
0: Szepcze do mnie: mam chłopaka, co chodzi.

Siedzę sobie w naroga, wypiję herbatę. Potem domawiam kisz z kurczakiem, a barista mówi: jak kisz do tych małolatek, bo polarnie są nielegalne dla nich. A jakiś facet pijąc latę z dylematem omawiał ważną sprawę. Wypiłem co miałem i idę po kolejną saszetkę. Tropical fruit, gorąco polecam. Baristka się uśmiecha, no bo jest uprzejma. Że jestem stulejarzem, to se myślę, że chce mnie poderwać. Proszę ją o numer, mając na myśli numerek chwytasz. Ona mówi, że 12 i że poda do stolika przypał. No to wracam tam pisać tę piosenkę, wyglądać pięknie z betkiem w gębie. Kurwa, jakie to jest śmieszne.

0: Minęła 21. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty na spotkaniu z mieszkańcami Sosnowca komentował chęć odebrania prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego. Nowoczesny tomograf trafił do Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Starostwo powiatowe w Pszczynie uruchomiło urzędomat.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. W Sosnowcu zakończyło się spotkanie z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. W trakcie swojego przemówienia polityk odniósł się m.in. do kwestii pomocy Ukrainie i ewentualnego odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu. Jeżeli Ukraina utraci niepodległość, to będzie zagrożenie dla Polski, mówił marszałek Włodzimierz Czarzasty.
2: Ta decyzja pana Zełenskiego uważam, że była nierozsądna, nieprzemyślana. Została zrobiona pod swój naród i swoje poparcie w Ukrainie, natomiast została źle przyjęta, co można było przewidzieć w Polsce. Nie rekomenduję działań nerwowych, szybkich, nieprzemyślanych, bo nasze bezpieczeństwo to jest bezpieczeństwo Ukrainy. Więc nie ma co się kłócić nawet za głupie słowa z jednym albo z drugim i tego eskalować. Więc rozumu życzę wszystkim stronom.
0: Powodem odebrania orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu miałoby być jego ostatnia decyzja. Prezydent Ukrainy nadał ukraińskiej jednostce wojskowej honorowe miano bohaterów UPA. Referenda odwoławcze w Będzinie i Chorzowie nie odbędą się, jak poinformował Radio Katowice komisarz wyborczy Michał Niedopytalski. Na listach znalazły się podpisy osób zmarłych, co jest dyskwalifikujące. Równocześnie komisarz złożył zawiadomienie do prokuratur rejonowych w Chorzowie i Będzinie o domniemanym popełnieniu przestępstwa podczas wykonywania czynności związanych z weryfikacją list poparcia pod inicjatywą referendalną.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Nowoczesny tomograf trafił do Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. To urządzenie, które pozwala na dokładniejszą diagnozę i zwiększa wykrywalność nieprawidłowości w naszym ciele. Beneficjentów urządzenia jest wielu, zapewnił kierownik Kliniki Kardiologii w placówce Mariusz Gąsior.
3: Dla nas bardziej precyzyjne, dogłębne, no i świadomie możemy podejmować decyzje dotyczące terapii pacjentów. Z punktu widzenia pacjenta przede wszystkim można tą najnowszą generację tomografii komputerowej stosować u części chorych, którzy do tej pory mieli względne przeciwwskazania, bądź nie mogli mieć wykonanej tomografii.
0: Sprzęt kosztował około 20 milionów złotych. Środki na jego zakup pozyskano w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Urzędomat uruchomiło starostwo powiatowe w Pszczynie. Od teraz mieszkańcy mogą tam odbierać dowody rejestracyjne. Jak wyjaśniła Marcela Grzywacz, rzeczniczka pszczyńskiego starostwa, procedura jest bardzo prosta. Wystarczy na etapie składania wniosku zadeklarować chęć skorzystania z urzędomatu. Kiedy dowód rejestracyjny będzie gotowy, mieszkaniec otrzyma wiadomość SMS z informacją o możliwości jego odbioru. Na odbiór dokumentu będzie 48 godzin. Po tym czasie dokument wróci do urzędu i można go będzie odebrać tradycyjnie w Wydziale Komunikacji. Urządzenie jest dostępne przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Jeszcze o pogodzie. W nocy początkowo zachmurzenie umiarkowane oraz duże, później większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Wieczorem jeszcze zanikające przelotne opady deszczu. Po północy lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 9 do 11 stopni Celsjusza.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 czerwca, minęła 21. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Chodziło o zasianie chaosu w społeczeństwie, tak mówi szef policji o serii fałszywych alarmów. Brytyjski sąd skazał na dożywocie mordercę polskiego studenta. Na ratunek ciężko chorej Polce do Pekinu leci specjalny wojskowy samolot. Seria zatrzymań po serii fałszywych alarmów na numer 112. W sumie zatrzymano 5 osób. Komendant główny policji Marek Boroń był pytany w TVP Info o motywację podejrzanych.
5: Na pewno chodziło o zasianie chaosu, tego fermentu w tak spolaryzowanym społeczeństwie. Wiele osób, które w tej bańce w sieci próbuje budować fałszywy obraz państwa i nastawiać jednych obywateli na drugich.
4: Szef policji poinformował, że liczba interwencji wynosi między 17 a 20 tysięcy, z czego interwencje pilne stanowią 10%. Specjalny wojskowy samolot jest w drodze do Chin po 24-letnią Polkę. Klaudia studiowała w chińskiej stolicy sinologię i tam wykryto u niej nowotwór. Od połowy kwietnia kobieta jest w śpiączce na oddziale intensywnej terapii. Na pokładzie samolotu, który leci po Klaudię, jest jej mama Joanna Ucichowska.
6: Mamy część środków zabezpieczonych, ale to na pewno będzie za mało ze względu na to, że nie mamy jeszcze wyliczeń, jeżeli chodzi o Pekin. A to nie będą małe pieniądze. Dostałam informację, że koszty jej leczenia przekroczyły 100 tysięcy dolarów.
4: Powrót samolotu z Klaudią na pokładzie planowany jest na czwartek. 250 przypadków śmiertelnych i 800 zakażonych to bilans epidemii wirusa eboli w Demokratycznej Republice Konga. Wirus może być przeniesiony na inne sąsiednie kraje. Powinni o tym pamiętać Polacy planujący wakacyjne podróże, podkreśla główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
7: Polacy lubią jeździć do Tanzanii, do Kenii, do też Ugandy, a tu mówimy o jednak bardzo dużej bliskości. Akurat Demokratyczna Republika Konga ma 11 krajów wokół siebie i wiele z nich to są raczej takie kraje, które Polacy lubią.
4: Dotychczas dwie osoby zgłosiły się do MSZ-u, mówiąc, że wróciły do Polski z rejonu epidemii. Brytyjski sąd skazał na dożywocie 23-letniego migranta za zabójstwo polskiego studenta w Southampton w południowej Anglii. Sprawa wywołała ogromne poruszenie w Wielkiej Brytanii nie tylko ze względu na brutalność ataku, ale także dlatego, że umierający Polak na początku został przez policję potraktowany jak napastnik, a nie jak ofiara.
8: Skazany Vikram Digba spędzi w więzieniu co najmniej 21 lat, zanim będzie mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe. Ogłaszając wyrok, sędzia podkreślił, że nie ma żadnych dowodów na to, by Henry Nowak kierował pod adresem napastnika rasistowskie słowa. Jak zaznaczył, to właśnie fałszywe oskarżenia skazanego sprawiły, że tragedia młodego Polaka odbiła się szerokim echem w całym królestwie. Brytyjskie media zwracają uwagę, że jednym z najbardziej poruszających elementów procesu było zachowanie sprawcy już po ataku. Z ustaleń sądu wynika, że zamiast ratować ciężko rannego 18-latka, nagrywał telefonem miejsce zdarzenia i próbował przekonać policjantów, że sam padł ofiarą napaści. To właśnie przebieg interwencji do dziś budzi ogromne emocje. Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia, początkowo uwierzyli w wersję przedstawioną przez napastnika i założyli kajdanki ciężko rannemu Henrymu. Dopiero po chwili okazało się, że młody Polak walczy o życie po zadanych mu ciosach nożem. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
4: W szczytnym celu i przy okazji Dnia Dziecka w studiu imienia Agnieszki Osieckiej powstała nowa wersja piosenki Krzysztofa Zalewskiego Nastolatek. Nagranie zachęca do wsparcia zrzutki na działalność pracowni psychologicznej dla dzieci i młodzieży imienia Kasi Stoparczyk. We wspólnym projekcie oprócz muzyków wzięli udział także dziennikarze Trójki.
9: Wersja pierwsza. Wersja trzecia. Wersja piąta.
10: Kilka podejść, tyle potrzebowali artyści, by uzyskać finalną wersję niecodziennego utworu.

0: tych mediach społecznościowych. Paweł Turski, Trójka Polskie Radio.
1: Link do zbiórki wspierającej funkcjonowanie pracowni psychologicznej dla dzieci i młodzieży imienia Kasi Stoparczyk przy Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci to zrzutka.pl/Kasia. A piosenka, tak jak słyszeliśmy, jest na YouTubie Trójki i w mediach społecznościowych.
2: Klimat.
1: W Radzyniu Podlaskim i Gajewie Włódzkiem jakość powietrza jest umiarkowana, poza tym w całym kraju dobra i bardzo dobra. Tylko 17% energii produkują teraz źródła odnawialne. Na Śląsku ostrzeżenia przed gwałtownym wzrostem stanu wód w związku z opadami. To był serwis Trójki.
3: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
1: Czas na sport i Norbert Michalak.
4: Maja Chwalińska nie przestaje zachwycać. Polska tenisistka awansowała dziś do ćwierćfinału wielkoszlemowego tenisowego turnieju French Open w Paryżu. W spotkaniu 1/8 finału Chwalińska wygrała z francuską Diane Parry 6-3, 6-2. Polka tak podsumowała to spotkanie.
5: W tenisie każdy dzień jest inny, samopoczucie też jest inne, jesteśmy tylko ludźmi, więc akurat w meczu przeciwko Marii czułam się troszeczkę gorzej, znaczy dużo gorzej niż dzisiaj na pewno. Pogoda też była, te warunki były po prostu dużo bardziej wymagające, więc no nie czułam się dobrze, ale naprawdę zrobiłam wszystko, żeby się dobrze zregenerować i dzisiaj jakby tego zmęczenia już nie czułam, więc z tego jestem zadowolona.
4: W ćwierćfinale Chwalińska zagra z Rosjanką Anną Kalińską. Polskie koszykarki 3x3 walczą o drugą wygraną podczas Mistrzostw Świata, które rozgrywane są w Warszawie. W tej chwili trwa ich mecz. Polki przegrywają nieznacznie, bo 12-13, a w pierwszym meczu biało-czerwone pokonały reprezentację Madagaskaru 20-10. Aleksandra Ziemborska, która w pierwszym meczu była najskuteczniejszą zawodniczką, zwracała uwagę na doping polskich kibiców.
6: Atmosfera jest świetna i mam nadzieję, że to będzie tak pełno w każdym dniu. Naprawdę bardzo to pomaga i cieszymy się, że jest tak głośno.
4: A jutro turniej rozpoczną panowie. Pierwszym rywalem biało-czerwonych będzie Mongolia. Elisa Balsamo została zwyciężczynią trzeciego etapu kolarskiego wyścigu Giro d'Italia kobiet. Włoszka po trzech etapowych triumfach pozostaje na prowadzeniu w generalnej klasyfikacji. Drugie miejsce zajęła Amerykanka Lily Williams, a trzecia była Holenderka Femke Gerritsen. Polki nie startują.
1: W nocy na wschodzie przelotne opady deszczu i lokalnie burze. Będzie od 9 do 13 stopni. Jutro sporo słońca, więcej chmur tylko na wschodzie i w centrum. I tam możliwy przelotny deszcz, miejscami możliwe burze z gradem.
7: Ogłoszenie społeczne.

0: Wiesz, powiem ci, że są w życiu momenty, kiedy mam nieprzypartą ochotę zachowywać się jak świr. Jestem świr.
1: Robię to co noc, robię to co noc, nikogo nie proszę o pomoc. Znowu wychodzę, mam FOMO, a chciałbym to szczerze pierdolić jak pono. Nie

0: minęła 21. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty na spotkaniu z mieszkańcami Sosnowca komentował chęć odebrania prezydentowi Ukrainy orderu Orła Białego. Nowoczesny tomograf trafił do Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. Starostwo powiatowe w Pszczynie uruchomiło urzędomat.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. W Sosnowcu zakończyło się spotkanie z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. W trakcie swojego przemówienia polityk odniósł się m.in. do kwestii pomocy Ukrainie i ewentualnego odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu. Jeżeli Ukraina utraci niepodległość, to będzie zagrożenie dla Polski, mówił marszałek Włodzimierz Czarzasty.
2: Ta decyzja pana Zełenskiego uważam, że była nierozsądna, nieprzemyślana. Została zrobiona pod swój naród i swoje poparcie w Ukrainie, natomiast została źle przyjęta, co można było przewidzieć w Polsce. Nie rekomenduję działań nerwowych, szybkich, nieprzemyślanych, bo nasze bezpieczeństwo to jest bezpieczeństwo Ukrainy. Więc nie ma co się kłócić nawet za głupie słowa z jednym albo z drugim i tego eskalować. Więc rozumu życzę wszystkim stronom.
0: Powodem odebrania orderu Orła Białego Wołodymirowi Zełenskiemu miałoby być jego ostatnia decyzja. Prezydent Ukrainy nadał ukraińskiej jednostce wojskowej honorowe miano bohaterów UPA. Referenda odwoławcze w Będzinie i Chorzowie nie odbędą się, jak poinformował Radio Katowice komisarz wyborczy Michał Niedopytalski. Na listach znalazły się podpisy osób zmarłych, co jest dyskwalifikujące. Równocześnie komisarz złożył zawiadomienie do prokuratur rejonowych w Chorzowie i Będzinie o domniemanym popełnieniu przestępstwa podczas wykonywania czynności związanych z weryfikacją list poparcia pod inicjatywą referendalną.
1: Polskie Radio Katowice. Słuchasz i wiesz.
0: Nowoczesny tomograf trafił do Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu. To urządzenie, które pozwala na dokładniejszą diagnozę i zwiększa wykrywalność nieprawidłowości w naszym ciele. Beneficjentów urządzenia jest wielu, zapewnił kierownik Kliniki Kardiologii w placówce Mariusz Gąsior.
3: Dla nas bardziej precyzyjne, dogłębne, no i świadomie możemy podejmować decyzje dotyczące terapii pacjentów. Z punktu widzenia pacjenta przede wszystkim można tą najnowszą generację tomografii komputerowej stosować u części chorych, którzy do tej pory mieli względne przeciwwskazania, bądź nie mogli mieć wykonanej tomografii.
0: Sprzęt kosztował około 20 milionów złotych. Środki na jego zakup pozyskano w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Urzędomat uruchomiło starostwo powiatowe w Pszczynie. Od teraz mieszkańcy mogą tam odbierać dowody rejestracyjne. Jak wyjaśniła Marcela Grzywacz, rzeczniczka pszczyńskiego starostwa, procedura jest bardzo prosta. Wystarczy na etapie składania wniosku zadeklarować chęć skorzystania z urzędomatu. Kiedy dowód rejestracyjny będzie gotowy, mieszkaniec otrzyma wiadomość SMS z informacją o możliwości jego odbioru. Na odbiór dokumentu będzie 48 godzin. Po tym czasie dokument wróci do urzędu i można go będzie odebrać tradycyjnie w Wydziale Komunikacji. Urządzenie jest dostępne przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Jeszcze o pogodzie. W nocy początkowo zachmurzenie umiarkowane oraz duże, później większe przejaśnienia i rozpogodzenia. Wieczorem jeszcze zanikające przelotne opady deszczu. Po północy lokalnie mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Temperatura minimalna od 9 do 11 stopni Celsjusza.
4: Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 czerwca, minęła 22. Karolina Kozińska, zapraszam na serwis. Gęsta chmura dymu nad Płockiem, pali się hala usługowa. Polka sensacją w Paryżu, Maja Chwalińska w ćwierćfinale turnieju Rolanda Garrosa. W Warszawie właśnie zaczęła obowiązywać nocna prohibicja. Groźny pożar w Płocku. Pali się hala handlowo-usługowa przy ulicy Rembielińskiego. Nad miastem unosi się gęsta chmura dymu, a łuna ognia widoczna jest z dużej odległości. Z ogniem walczy 30 zastępów strażaków. Pożar jeszcze nie został opanowany, informuje rzecznik płockich strażaków Wojciech Pietrzak.
5: Nie dopuszczamy do rozprzestrzenienia się i można powiedzieć, że na całe szczęście ta hala znajdowała się w dużych odległościach, czy dużych, około 40 metrów od pozostałych budynków, od najgorszej stacji CPN-u, która znajdowała się około 80 metrów.
4: W płonącej hali znajdują się sklepy, magazyny i sala ćwiczeń. Przyczyny pożaru nie są jeszcze znane, podobnie jak skala zniszczeń. Jeszcze kilka dni temu na turnieju French Open nikt jej nie znał. By w nim w ogóle zagrać, musiała przejść eliminację. Dziś Maja Chwalińska jest w ćwierćfinale Rolanda Garrosa po tym, jak pokonała francuskę Diane Parry 6-3, 6-2. To przełomowy moment w karierze Maji Chwalińskiej, mówi komentator tenisa Marek Furian.
6: Mówiono o tym, że Maja jest czarodziejką tenisa, że jest tenisistką, która może pójść do góry, ale chyba niewielu myślało, że to stanie się w tak zawrotnym tempie, czyli podczas dwóch tygodni grania w Paryżu. Przyleciała tutaj jako kwalifikantka, a on jeszcze wygrywa mecz za meczem i znajduje się w najlepszej ósemce.
4: O półfinał Polka powalczy w środę z Rosjanką Anną Kalińską. Zmiana na stanowisku dowódcy operacyjnego rodzaju sił zbrojnych. Stery w dowództwie przejmuje generał Ireneusz Nowak, doświadczony pilot F-16, w ostatnich latach inspektor sił powietrznych.
7: Zmiana na stanowisko dowódcy operacyjnego dokona się już jutro. Nominację wręczy oficerowi zwierzchnik Sił Zbrojnych prezydent Karol Nawrocki. Generał Ireneusz Nowak to znany i doświadczony pilot. To on siedział 22 maja za sterami jednego z myśliwców F-16, które eskortowały trzy F-35 do bazy w Łasku. Wcześniej nadzorował cały program wdrażania do armii nowych samolotów piątej generacji. Generał Nowak na stanowisku dowódcy operacyjnego zastąpi innego doświadczonego oficera, generała Macieja Klisza. Ten z kolei już w lipcu obejmie stanowisko szefa sztabu w dowództwie NATO w Brunsum. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio.
4: Donald Trump ogłasza zawieszenie broni między Izraelem a Hezbollahem. Ustalenia przewidują wstrzymanie walk i ograniczenie izraelskich operacji wojskowych w Libanie. Do ogłoszenia rozejmu dochodzi po tym, gdy Iran zapowiedział zawieszenie rozmów do czasu zaprzestania ataków Izraela na Hezbollah.
8: Donald Trump poinformował, że Izrael zgodził się na wstrzymanie operacji ataku na Bejrut. Żadne oddziały nie zostaną wysłane do Bejrutu, a te, które już są w drodze, zostały zawrócone, napisał na Truth Social. Według niego w zamian Hezbollah zgodził się na całkowite wstrzymanie ostrzału, a obie strony, jak przekazał Trump, zobowiązały się do zaprzestania ataków. Nie ma jednak niezależnego potwierdzenia, by wcześniej zapadła decyzja o planowanym ataku Izraela na samo miasto Bejrut. Doniesienia wskazywały jedynie na możliwość uderzeń na jego południowe przedmieścia. Nie jest jasne, skąd prezydent USA wziął te informacje. Według niektórych komentatorów pasuje to do modelu zachowań Trumpa, w którym wyolbrzymia on problem, by pokazać, że go rozwiązał. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio.
4: Nocna prohibicja w Warszawie. Od 22 do 6 rano obowiązuje zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych. To ma być krok w stronę poprawy bezpieczeństwa, mówi radny dzielnicy Białołęka Filip Pelc.
9: Ja się bardzo cieszę z tego, że nocna prohibicja wchodzi, będzie bezpieczniej, będzie mniej awantur przy sklepach nocnych. Wszelkie dane pokazują, że tak jest i ten program pilotażowy w dzielnicach się sprawdził. Będzie mniej burd, będzie mniej zgłoszeń mieszkańców, Straż Miejska będzie miała mniej roboty, same plusy.
4: Przedsiębiorcom ignorującym nowe prawo grozi wysoka grzywna i bezpowrotna utrata koncesji. 800 ton zebranych śmieci to rekord tegorocznej operacji Czysta Rzeka, największej społecznej akcji sprzątania w kraju. Najbardziej trzeba pochwalić najmniejsze społeczności, podkreśla rzeczniczka akcji Iza Sołomacha.
10: W tym roku na pierwsze miejsce wysuwają się wioski i sołectwa właśnie. Muszę powiedzieć, że jakby akcja, tak jak zawsze mówię o tym, że narodziła się nad rzeką, ale docieramy wszędzie tam, gdzie potrzeba jest sprzątania. Natomiast cieszy nas to, że ludzie myślą o tym, gdzie żyją i że te miejsca są dla nich ważne. No i że te śmieci nie powinny się znaleźć na łonie natury, nawet na jakimś najmniejszym skrawku, skwerku czy parku, który jest obok nich.
4: W tegorocznej akcji sprzątania wzięło udział ponad 42 tysiące wolontariuszy. To był Serwis Trójki.
11: Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.
4: A tej nocy na wschodzie przelotne opady deszczu i lokalnie możliwe burze. Będzie od 9 do 13 stopni. Jutro więcej słońca niż dziś. Chmury jednak na wschodzie i w centrum przyniosą przelotny deszcz, a miejscami nawet burze z gradem.
12: Ogłoszenie społeczne.

0: Minęła 22. Rząd podsumowuje 2 lata funkcjonowania programu in vitro. Ruszyła rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. Bielska pływalnia Panorama została dziś otwarta dla wszystkich chętnych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Rząd będzie dalej wspierał program in vitro, deklaruje premier Donald Tusk w 2. rocznicę wdrożenia tego programu. Dzięki temu wsparciu na świat przyszło ponad 15 tysięcy dzieci. Z kolei około 40 tysięcy par jest obecnie objętych tym programem. Więcej na ten temat Dagmara Kędzior.
2: Życie jest warte każdej ceny. Tak o programie mówił Donald Tusk, który podkreślił, że w Polsce dzieci rodzi się mało. Dlatego rząd cieszy się z każdej pary, która się na nie decyduje.
3: W czasie, kiedy rodzicielstwo nie jest aż tak modne, jakbyśmy chcieli, kiedy mamy do czynienia z kryzysem demograficznym i w Polsce, i na świecie, to jest wielka rzecz, że mamy 15 tysięcy więcej skarbów. Także bardzo wam gratuluję.
2: Anita i Michał dzięki procedurze in vitro doczekali się bliźniaczek. Na początku mieli co do niej obawy, ale teraz polecają ją każdemu temu, kto ma problem z niepłodnością.
4: Powiem szczerze, na początku się zastanawialiśmy, jak to będzie wyglądać, natomiast tak, jeszcze raz tak. I mimo, że niektórzy uważają, że to nie jest prawdziwe zajście w ciążę, ja tak nie uważam, to jest walka, wyczekane dzieci i polecam, naprawdę.
5: No to po prostu trzeba być gotowym.
0: Szacuje się, że w Polsce jest 1,5 miliona par, które mają problem z niepłodnością. W Sosnowcu zakończyło się spotkanie z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. W trakcie swojego przemówienia polityk odniósł się m.in. do kwestii pomocy Ukrainie i ewentualnego odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu. Jak mówił marszałek, jeżeli Ukraina utraci niepodległość, to będzie to zagrożenie dla Polski. Stwierdził też, że decyzja Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce honorowego miana bohaterów UPA była nierozsądna i nieprzemyślana. Jednocześnie marszałek apelował, aby nie eskalować sytuacji i podejmować decyzje rozważnie.
1: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
0: Ruszyła rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. W tegorocznej ofercie znajduje się blisko 60 kierunków studiów. Rejestracja kandydatów odbywa się przez platformę internetową. Każdy ma dostęp do wszystkich informacji o wybranym kierunku, wyjaśnił Marek Makowski, rzecznik prasowy Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie.
6: W gronie tych 60 kierunków znajdują się studia humanistyczne, reprezentujące nauki społeczne, prawne, ścisłe, techniczne, aż po nauki medyczne oraz artystyczne.
0: Rekrutacja potrwa do 13 lipca. Bielska pływalnia Panorama została dziś otwarta dla wszystkich chętnych. Początek sezonu nieco zepsuła pogoda, co nie przeszkodziło licznym dzieciakom bawić się dziś na specjalnym wodnym placu zabaw, który został przygotowany na rozpoczęcie pracy kąpieliska, powiedział wiceszef Bielskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Tomasz Szlaga.
7: Przez 7 dni chcemy dla dzieciaków atrakcję wprowadzić, taki wodny tor przeszkód lokalizowany na powierzchni pływalni, żeby ten pierwszy tydzień był oprócz takiego relaksu również aktywnie można było spełnić na pływalni Panorama. Pływalnia Panorama od 1 czerwca, natomiast druga pływalnia otwarta w Cygańskim Lesie, start troszeczkę później od 14 czerwca.
0: Dziś z okazji Dnia Dziecka najmłodsi korzystali z basenów za symboliczną złotówkę. Kąpielisko będzie czynne codziennie od 9 do 19. Teraz o pogodzie. W nocy zachmurzenie będzie się zmniejszać od dużego po małe, a miejscami nawet bezchmurne niebo. Początkowo możliwe lokalnie zanikające opady, później bez deszczu. Temperatura minimalna od 8 do 11 stopni Celsjusza.
8: Program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 1 czerwca, minęła 23. Karolina Kozińska. Zapraszam na serwis. Kolejne zatrzymania w sprawie fałszywych alarmów są możliwe, mówi komendant główny policji. Strażacy są coraz bliżej opanowania pożaru hali, która pali się w Płocku. Ukraińskie władze mówią o zakończeniu wojny jeszcze przed zimą. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w sprawie fałszywych alarmów pod numer 112, do których doszło w połowie maja. Do tej pory w tej sprawie zatrzymano 5 osób. Policja analizuje każdy z przypadków, mówił w TVP Info komendant główny policji Marek Boroń.
9: Częściowo się te osoby przyznają do tych przestępstw. One są w różnych prokuraturach, bo dotyczy to przestępstw nie tylko tych obecnie popełnionych, ale też wcześniejszych przestępstw, więc dzisiaj musimy popracować nad materiałem dowodowym.
8: Jak podkreślił szef policji, zatrzymane osoby współdziałały ze sobą.
9: Te osoby się ze sobą komunikowały w sieci. To była konkretna grupa, zorganizowana, hierarchiczna. Ja nie chciałbym mówić o każdym z tych przestępstw, które zostało przez nich popełnione, ponieważ dzisiaj pracujemy nad tym, żeby udowodnić wszystkie te czyny, które rzeczywiście tutaj wypełniają te znamiona przestępstwa.
8: Zdaniem komendanta wszystkie interwencje w sprawie serii alarmów, do których dochodziło w ubiegłym miesiącu, były przeprowadzone prawidłowo. 40 zastępów strażaków cały czas walczy z pożarem hali usługowej z centrum Płocka. Ewakuowano mieszkańców bloku w sąsiedztwie płonącego budynku. Nie ma osób poszkodowanych. Do opanowania pożaru jest już blisko, mówi rzecznik płockich strażaków Wojciech Pietrzak.
10: Na tą chwilę jeszcze pożar nie został zlokalizowany, cały czas jest sukces. Można powiedzieć, że ten pożar powoli już nam się zaczyna klarować i dogaszamy ten pożar. No jeszcze troszeczkę tam z godzinkę jeszcze potrzebujemy, żeby po prostu całkowicie go przygasić.
8: Wciąż nie wiadomo, dlaczego budynek zajął się ogniem. 211 ustaw podpisanych, 33 zawetowane. To bilans Karola Nawrockiego rok po wygranych wyborach prezydenckich. Opozycja chwali pracę prezydenta, koalicja rządząca podkreśla, że jego głównym zadaniem jest blokowanie prac rządu.
11: Prezydent mianował 37 oficerów na stopnie generalskie, wręczył 226 nominacji sędziowskich, blisko 300 profesorskich i 70 tysięcy odznaczeń państwowych. Karol Nawrocki spotkał się dziś z przedstawicielami rad młodzieżowych. Pamięcią do ubiegłorocznych wyborów nie wracał, mówił za to o przyszłości.
12: Ja naprawdę jestem gotowy jako prezydent Polski nieść do polskiego Sejmu i walczyć o inicjatywy naszej wspaniałej młodzieży.
11: Na stronie prezydenckiej jest też statystyka dotycząca podpisanych i zawetowanych ustaw. I właśnie ta druga kolumna, zdaniem rzecznika rządu Adama Szłapki, charakteryzuje prezydenturę Karola Nawrockiego.
13: Dobrym przykładem jest program Save. Wszyscy rozumieją, zdecydowana większość Polaków, że to jest program, który wzmacnia polską obronność, który przyspiesza polską gospodarkę, a jednak pan prezydent ten program blokował.
11: Prezydent odbył 28 wizyt zagranicznych, 14 razy przyjmował głowy państw i szefów rządów. Wobec 4 osób zastosował prawo łaski. Sylwia Białek, Polskie Radio.
8: Premier rozwiązał małopolskie struktury Koalicji Obywatelskiej. Informację potwierdziła w rozmowie z reporterką Radia Kraków wicemarszałkini Sejmu Dorota Niedziela, która decyzją premiera została mianowana komisarzem w regionie.
14: Moim zadaniem to głównie przygotowanie przedterminowych wyborów władz regionu oraz wprowadzenie bieżących spraw regionu Małopolskiego Koalicji Obywatelskiej do czasu wybrania nowych władz. Do czasu też wybrania nowych władz, kompetencje zarządu regionu, Rady Regionu Koalicji Obywatelskiej pełni Zarząd Krajowy Koalicji Obywatelskiej.
8: Dotychczasowym szefem małopolskich struktur KO był Aleksander Miszalski, odwołany w referendum z funkcji prezydenta Krakowa. Zakończenie wojny jest możliwe jeszcze przed zimą, tak twierdzi szef biura prezydenta Ukrainy Kryło Budanow. Ukraina spodziewa się w najbliższym czasie wizyty amerykańskiej delegacji w Kijowie. Sygnały co do możliwości zakończenia wojny wysyłał ostatnio także Kreml.
15: Kryło Budanow stwierdził, że Ukraina dysponuje wystarczającymi możliwościami, by doprowadzić do zakończenia wojny, choć nie wykluczył, że Rosja może odrzucić porozumienie. Jednocześnie zaznaczył, że istnieją już realne oznaki mogące doprowadzić do zakończenia działań wojennych. Nie wyjaśnił jednak, na czym one polegają. Pod koniec zeszłego tygodnia Władimir Putin oświadczył również, że wojna zmierza ku końcowi i wynika to jego zdaniem z sytuacji na froncie, a tam według Kremla przewaga leży po stronie rosyjskiej. Tymczasem w rzeczywistości wojna przybrała charakter pozycyjny. Rosjanie przesuwają minimalnie swoje pozycje kosztem bardzo dużych strat. Coraz częściej mówi się także o rosyjskim kryzysie gospodarczym, będącym w części także efektem ukraińskich dronowych uderzeń w rafinerię w głębi Rosji. Paweł Buszko, Polskie Radio.
8: Od godziny w całej Warszawie obowiązuje nocna prohibicja. Zakaz sprzedaży alkoholu w sklepach i na stacjach benzynowych potrwa do godziny 6 rano. Lewica chce, by taki zakaz obowiązywał w całym kraju. Stosowny projekt przepisów jest już gotowy, ma być głosowany we wrześniu, mówi posłanka Joanna Wicha.
16: Uznaliśmy, że lepiej będzie przeprocedować tą ustawę w taki sposób, że nie od razu punkt po punkcie wszystkie zapisy ustawy, tylko obszarami. Do końca naszego tego okresu roboczego sejmowego, czyli do sierpnia, przeprocedujemy najprawdopodobniej już w podkomisji, natomiast już samo głosowanie na sali plenarnej i przyjęcie będzie we wrześniu.
8: Nowa Lewica chce także całkowitego zakazu reklam i promocji wyrobów alkoholowych. Na razie w niczym nie przypominają groźnych krokodyli. Dwie niespełna 3-miesięczne samiczki aligatora chińskiego wprowadziły się do zamojskiego zoo. Przyjechały z Czech kilka dni temu i wciąż aklimatyzują się w nowym miejscu, mówi ich opiekunka Monika Skiba.
17: Są to siostrzyczki, jeszcze takie można powiedzieć maleństwa, bo jedynie ponad 2 kg troszeczkę ważą. Aligatory chińskie to jedne z najrzadszych i jedne z najmniejszych. Dorosły osobnik, samiczka do 1,5 metra, samiec do 2. Bara i Monty przyjechały do nas w czwartek, więc dopiero kilka dni są u nas. Aklimatyzują się tak, obserwujemy je wnikliwie. No cóż, mamy nadzieję, że im się u nas spodoba i że będą nam dziewczyny zdrowo rosły.
8: Aligator chiński to najbardziej zagrożony wyginięciem gatunek aligatora na świecie. Na wolności żyje mniej niż 200 osobników tego gatunku. Popularne krakowskie kąpielisko na Zakrzówku zamknięte z powodu zaobserwowania w wodzie nieznanej substancji.

0: Sporty i Norbert Michalak.
1: Znany jest już pełny skład finalistów Orlen Basket Ligi. Do Zastalu Zielona Góra dołączyła Legia Warszawa. Obrońcy tytułu, podobnie jak zielonogórzanie, w półfinale potrzebowali zaledwie 3 meczów. W ostatnim spotkaniu pokonali w hali koło Dziki Warszawa 78-91-78, a w całej serii 3-0. Złoty medal wywalczy drużyna, która wygra 4 mecze, o brązowy medal powalczą Dziki i Arka. W Warszawie rozpoczęły się Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3. 2 mecze mają już za sobą Polki, które najpierw wygrały z reprezentacją Madagaskaru 20-10, a potem przegrała z reprezentacją Czech 12-14. O przyczynach porażki mówi jedna z reprezentantek Polski, Weronika Telenga.
2: Ta końcówka po prostu. Tam bodajże było 50 parę sekund, był jeden punkt dla Czeszek. I od tego momentu my się po prostu też zacięłyśmy. Nie zdobyłyśmy punktu, nie wykreowałyśmy akcji, a przede wszystkim nie zagrało się nawet pod faul, bo Czeszki przez końcówkę meczu miały 6 fauli. Wystarczyło po prostu wymusić faul i miałobyśmy 2 rzuty osobiste.
1: Jutro Mistrzostwa Świata rozpocznie reprezentacja Polski koszykarzy, która w grupie B zagra na początek z Mongolią oraz Łotwą. Maja Chwalińska z życiowym sukcesem. Polka, która do turnieju głównego dostała się z kwalifikacji, teraz awansowała do ćwierćfinału wielkosztomowego tenisowego turnieju French Open w Paryżu. W meczu 1/8 finału Chwalińska pewnie wygrała z francuską Diane Parry 6-3, 6-2.
3: Cieszę się tym, że tutaj jestem, ale też wiem, że jakby to super bardzo chyba mi tego życia nie zmieni. Nie uważam, żebym potrzebowała jakiegoś hype'u i uważam, że to by mi nie pomogło. Szczerze mówiąc, chciałabym się skupić jednak na tenisie i żebym grała tak dobrze, jak po prostu potrafię. Zdaję z siebie absolutnie wszystko, więc tak, na tym się skupiam. Regeneracja, spanie, może serial, jakiś warm-up jutro na pewno i tak naprawdę dzień jak co dzień.
1: Ćwierćfinałową rywalką Polki będzie Rosjanka Anna Kalińska.
4: A tej nocy na wschodzie możliwe przelotne opady deszczu, lokalnie także burze. Na termometrach będzie od 9 do 13 stopni, a jutro znacznie więcej słońca niż dziś. Jeśli chmury, to tylko na wschodzie i w centrum, i tam może przelotnie popadać, możliwe także burze z gradem.
5: Autopromocja.

0: Dobry wieczór.
1: Wow.
0: Cześć. A propos, dobrze, że cię mamy.

0: Minęła 22. Rząd podsumowuje 2 lata funkcjonowania programu in vitro. Ruszyła rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. Bielska pływalnia Panorama została dziś otwarta dla wszystkich chętnych.
1: Polskie Radio Katowice. Informacje.
0: Sławomir Herman, zapraszam. Rząd będzie dalej wspierał program in vitro, deklaruje premier Donald Tusk w 2. rocznicę wdrożenia tego programu. Dzięki temu wsparciu na świat przyszło ponad 15 tysięcy dzieci. Z kolei około 40 tysięcy par jest obecnie objętych tym programem. Więcej na ten temat Dagmara Kędzior.
2: Życie jest warte każdej ceny. Tak o programie mówił Donald Tusk, który podkreślił, że w Polsce dzieci rodzi się mało. Dlatego rząd cieszy się z każdej pary, która się na nie decyduje.
3: W czasie, kiedy rodzicielstwo nie jest aż tak modne, jakbyśmy chcieli, kiedy mamy

0: Mamy do czynienia z kryzysem demograficznym i w Polsce i na świecie. To jest wielka rzecz, że mamy 15 tysięcy więcej skarbów. Także bardzo wam gratuluję.
1: Anita i Michał dzięki procedurze in vitro doczekali się bliźniaczek. Na początku mieli co do niej obawy, ale teraz polecają ją każdemu, kto ma problem z niepłodnością.
2: Powiem szczerze, na początku się zastanawialiśmy, jak to będzie wyglądać, natomiast tak, jeszcze raz tak. I mimo, że niektórzy uważają, że to nie jest prawdziwe zajście w ciąży, ja tak nie uważam, to jest walka, wyczekane dzieci i polecam, naprawdę.
3: No to po prostu trzeba być gotowym.
4: Okazuje się, że w Polsce jest 1,5 miliona par, które mają problem z niepłodnością. W Sosnowcu zakończyło się spotkanie z marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym. W trakcie swojego przemówienia polityk odniósł się m.in. do kwestii pomocy Ukrainie i ewentualnego odebrania orderu Orła Białego prezydentowi Zełenskiemu. Jak mówił marszałek, jeżeli Ukraina utraci niepodległość, to będzie to zagrożenie dla Polski. Stwierdził też, że decyzja Zełenskiego o nadaniu ukraińskiej jednostce honorowego miana bohaterów UPA była nierozsądna i nieprzemyślana. Jednocześnie marszałek apelował, aby nie eskalować sytuacji i podejmować decyzje rozważnie.
5: Nasze informacje na www.radio.katowice.pl.
4: Ruszyła rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. W tegorocznej ofercie znajduje się blisko 60 kierunków studiów. Rejestracja kandydatów odbywa się przez platformę internetową. Każdy ma dostęp do wszystkich informacji o wybranym kierunku, wyjaśnił Marek Makowski, rzecznik prasowy Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie.
6: W gronie tych 60 kierunków znajdują się studia humanistyczne, reprezentujące nauki społeczne, prawne, ścisłe, techniczne, aż po nauki medyczne oraz artystyczne.
4: Rekrutacja potrwa do 13 lipca. Bielska pływalnia Panorama została dziś otwarta dla wszystkich chętnych. Początek sezonu nieco zepsuła pogoda, co nie przeszkodziło licznym dzieciakom bawić się dziś na specjalnym wodnym placu zabaw, który został przygotowany na rozpoczęcie pracy kąpieliska, powiedział wiceszef Bielskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Tomasz Szlaga.
7: Przez 7 dni chcemy dla dzieciaków atrakcję wprowadzić. Taki wodny tor przeszkód lokalizowany na powierzchni pływalni, żeby ten pierwszy tydzień był oprócz takiego relaksu również aktywnie można było spełnić na pływalni Panorama. Pływalnia Panorama od 1 czerwca, natomiast druga pływalnia otwarta w Cygańskim Lesie. Start troszeczkę później od 14 czerwca.
4: Dziś z okazji Dnia Dziecka najmłodsi korzystali z basenu za symboliczną złotówkę. Kąpielisko będzie czynne codziennie od 9 do 19. Teraz o pogodzie. W nocy zachmurzenie będzie się zmniejszać od dużego po małe, a miejscami nawet bezchmurne niebo. Początkowo możliwe lokalnie zanikające opady, później bez deszczu. Temperatura minimalna od 8 do 11 stopni Celsjusza.
8: Program pierwszy Polskiego Radia. Patryk Lachowski, zapraszam na aktualności jedynki, a zaczynamy od pożaru hali handlowo-usługowej w Płocku. Na miejscu pracuje kilkanaście zastępów strażaków. Z sąsiadującej z płonącym budynkiem restauracji ewakuowano gości i pracowników. Pożar nie został jeszcze opanowany, powiedział Polskiemu Radiu rzecznik płockich strażaków Wojciech Pietrzak.
9: Nie dopuszczamy do rozprzestrzenienia się i można powiedzieć, że na całe szczęście ta hala znajdowała się w dużych odległościach, czy dużych, około 40 metrów od pozostałych budynków. Od najgorszej stacji CPN-u, która znajdowała się około 80 metrów, pożar już został ugaszony.
8: W płonącej hali znajdują się sklepy, magazyny i sala ćwiczeń. Przyczyny pożaru i pełna skala zniszczeń nie są jeszcze znane. Donald Trump poinformował o wstępnym porozumieniu dotyczącym zawieszenia broni między Izraelem a Hezbollahem. Prezydent USA przekazał, że ustalenia przewidują wstrzymanie walk i ograniczenie izraelskich operacji wojskowych w Libanie. Wcześniej rozmawiał na ten temat z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu.
10: Donald Trump poinformował, że Izrael zgodził się na wstrzymanie operacji ataku na Bejrut. Żadne oddziały nie zostaną wysłane do Bejrutu, a te, które już są w drodze, zostały zawrócone, napisał na Truth Social. Według niego w zamian Hezbollah zgodził się na całkowite wstrzymanie ostrzału, a obie strony, jak przekazał Trump, zobowiązały się do zaprzestania ataków. Nie ma jednak niezależnego potwierdzenia, by wcześniej zapadła decyzja o planowanym ataku Izraela na samo miasto Bejrut. Doniesienia wskazywały jedynie na możliwość uderzeń na jego południowe przedmieścia. Nie jest jasne, skąd prezydent USA wziął te informacje. Według niektórych komentatorów pasuje to do modelu zachowań Trumpa, w którym wyolbrzymia on problem, by pokazać, że go rozwiązał. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio.
8: A teraz powracamy do kraju. Policja nie wyklucza kolejnych zatrzymań w sprawie fałszywych alarmów. Do tej pory w sprawie serii fałszywych wezwań, do których doszło w połowie maja, zatrzymano 5 osób. Analizujemy każdy z tych przypadków, informował TVP Info komendant główny policji Marek Boroń.
11: Częściowo się te osoby przyznają do tych przestępstw. One są w różnych prokuraturach, bo dotyczy to przestępstw nie tylko tych obecnie popełnionych, ale też wcześniejszych przestępstw.
8: Wskutek fałszywych zawiadomień, do których dochodziło w ubiegłym miesiącu, ratownicy, policjanci i strażacy byli wzywani do nieprawdziwych zdarzeń, m.in. w mieszkaniu rodziny prezydenta i na posesji prezesa PiS.
12: To są aktualności jedynki.
8: Brytyjski sąd skazał na dożywotnie więzienie 23-letniego Wikruma Digwe za zabójstwo polskiego studenta Henry'ego Nowaka w Southampton w południowej Anglii. Sprawa od miesięcy wywołuje poruszenie w Wielkiej Brytanii nie tylko ze względu na brutalność ataku, ale także dlatego, że umierający 18-letni Polak został przez policję potraktowany jak podejrzany, a nie ofiara.
13: Skazany Wikrum Digwa spędzi w więzieniu co najmniej 21 lat, zanim będzie mógł ubiegać się o zwolnienie warunkowe. Ogłaszając wyrok, sędzia podkreślił, że nie ma żadnych dowodów na to, by Henry Nowak kierował pod adresem napastnika rasistowskie słowa. Jak zaznaczył, to właśnie fałszywe oskarżenia skazanego sprawiły, że tragedia młodego Polaka odbiła się szerokim echem w całym królestwie. Brytyjskie media zwracają uwagę, że jednym z najbardziej poruszających elementów procesu było zachowanie sprawcy już po ataku. Z ustaleń sądu wynika, że zamiast ratować ciężko rannego 18-latka, nagrywał telefonem miejsce zdarzenia i próbował przekonać policjantów, że sam padł ofiarą napaści. Funkcjonariusze, którzy przyjechali na miejsce zdarzenia, początkowo uwierzyli w wersję przedstawioną przez napastnika i założyli kajdanki ciężko rannemu Henrymu. Dopiero po chwili okazało się, że młody Polak walczy o życie po zadanych mu ciosach nożem. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio.
8: Na koniec ważna informacja dla kierowców. Nie ma i w najbliższym czasie nie będzie obowiązku wożenia apteczek w samochodach. Spekulacje medialne na ten temat ucina Ministerstwo Infrastruktury. Prace nad odpowiednim rozporządzeniem dopiero się rozpoczęły. Informuje wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec. Apteczek nie będzie trzeba wozić we wszystkich samochodach.
14: Pracujemy nad tym, aby wprowadzić taki obowiązek co do nowych pojazdów, które są po raz pierwszy rejestrowane w Polsce. To rozporządzenie jest na etapie wewnętrznych konsultacji w ramach resortu.
8: Resort infrastruktury rekomenduje posiadanie w aucie apteczki umożliwiającej udzielenie pierwszej pomocy. Za jej brak nie będzie jednak w najbliższym czasie żadnej kary. To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia.
12: Pogoda.
8: W nocy możliwe przelotne opady deszczu, a na termometrach od 8 do 12 stopni. Jutro także popada, a temperatura maksymalna wyniesie od 19 do 27 stopni.
12: Jedynka. Polskie Radio.

Minęła 22. Rząd podsumowuje 2 lata funkcjonowania programu in vitro. Ruszyła rekrutacja na studia w Uniwersytecie Jana Długosza w Częstochowie. Bielska pływalnia Panorama została dziś otwarta dla wszystkich chętnych.